0: tam w sercach znowu ożył nam sybirskich kastanietów rytm. Zamiast słów, czułych słów, słuchaj jak dla ciebie grom. Wszystko co ci wyznać mam, odnajdziesz przecie w pieśni.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

0: Z rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej. I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej,
1: ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypnął,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem drzwi cicho skrzypną
0: i witaj nam herbatą.
1: A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć? Kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda.

0: kochani, nazywam się Beata Sadowska i bardzo was ściskam przez ten mikrofon i bardzo was pozdrawiam i bardzo wam życzę, żebyście mieli odwagę podążać swoją ścieżką.
1: Prowadź mnie ulicą, prowadź, że za rękę. Wszystko mnie zachwyca w twym kamiennym piekle.

0: Radio Pogoda. Gramy wakacyjnie.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Short jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest góra lawart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się. I już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego od sympatycznego pana Waldka pucio, pucio jest.

Panna Krysia, panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze.

0: śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi, tak anonsować.
1: La, sympatycznie pan Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka. Pucio, pucio. Jesteś.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z Turnusu III ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

o nieznajoma i piękna pani, wiesz dobrze, jaką mam sympatię dla niej. Ślesz mi uśmieszek, lecz cóż mi z tego, gdy cały dzień przy sobie masz innego. On na mnie patrzy tak jak wróg, więc już odchodzę pełen trwóg. Caduję twoją

lecz serce moje się nim da, że gdy poznamy się, nim przejdzie kilka dni, madam, pozwolisz sama mi, madam, miast twą cal-

0: Radio Pogoda.
1: Ze świata czterech stron, z jarzębinowych dróg, gdzie las spal.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam. Czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

Wiem, że tobie i mnie, nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo. Jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

0: Bueno.
1: Jest sobota, za oknem świt i Warszawa kaszle miarowo.

0: to promocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry i na początek najważniejsze wiadomości.
5: Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Warszawski Szpital Południowy. Nowa formacja wojskowa ma wzmocnić wschodnią granicę i propozycja nowego znaku drogowego. Uwaga, pieszy z telefonem.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 6:00.
5: Miriam Lipińska. Przemęczony personel, przyjmowanie pacjentów na planowe wizyty na SOR-ze i wykorzystywanie pomieszczeń szpitalnych niezgodnie z ich przeznaczeniem. To tylko niektóre nieprawidłowości zawarte w raporcie NIK-u o działalności Szpitala Południowego w Warszawie. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że wszystkie nieprawidłowości zawarte w raporcie zostaną wyjaśnione, a ratusz wyciągnie wnioski na przyszłość.
6: Właśnie po to mamy nowy zarząd, nowe kierownictwo ratusza, żeby wszystkie te kwestie wyjaśnić.
5: Z kolei NIK zapowiada, że na kontroli się nie skończy. Szpital będzie pod nadzorem, mówi rzecznik Izby Bartłomiej Pograniczny.
7: Przekazaliśmy nasze rekomendacje. Będziemy sprawdzać, jak one są realizowane.
5: Nieprawidłowości w szpitalu bada też m.in. CBA. Rusza komponent obrony pogranicza. Nowy rodzaj polskich sił zbrojnych. 4 brygady powstaną na bazie nadgranicznych jednostek Wojsk Obrony Terytorialnej. Będą odpowiadać za magazyny uzbrojenia i zajmować się ochroną granic, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: To będzie wielkie wyzwanie. Przeszkolenie wszystkich waszych żołnierzy w umiejętność posługiwania się, operowania dronami i przeciwdziałania latającym statkom powietrznym, przeciwdziałania dronom.
5: Jednostki będą się składać w 20% z zawodowych żołnierzy. To oni mają się zająć obsługą skomplikowanego sprzętu, w tym polskiej tarczy antydronowej, czyli systemu SAN. Pełną gotowość operacyjną KOP ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Do 4000 pożarów lasów doszło od początku roku w Polsce. Średnie i wysokie zagrożenie pożarowe utrzymuje się w lasach w województwie zachodniopomorskim, w części Wielkopolski oraz na Kujawach i Pomorzu. Dlatego leśnicy cały czas są w gotowości, mówi Honorata Galczewska z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Toruniu.
9: Są dodatkowe punkty czerpania wody, punkty obserwacyjne, tak zwane dostrzegalnie przeciwpożarowe, na których w większości w tej chwili pracują kamery przemysłowe, ale mamy nadal obserwatorów na wieżach. Są oczywiście punkty alarmowo-dyspozycyjne niemal w każdym nadleśnictwie. Mamy przy niemal każdym nadleśnictwie bazę sprzętu przeciwpożarowego.
5: Za ponad 90% pożarów lasów odpowiada człowiek. Uwaga, piesi korzystający z telefonu. Wprowadzenie takiego znaku drogowego proponuje Łódzka Fundacja Instytut Spraw Obywatelskich. Znak miałby przypominać inny znak Uwaga Dzieci, mówi prezes fundacji Rafał Górski.
10: W naszym przypadku na żółtym tle jest dwoje dorosłych, którzy są pochyleni i patrzą nie przed siebie, tylko patrzą w ekrany, które trzymają w rękach.
5: Jak mówi Górski, piesi wpatrzeni w telefony to poważny problem i należy z nim walczyć, ale trzeba też ostrzegać kierowców.
10: Bo to jest najsilniejszy uczestnik ruchu drogowego. On ma pojazd i maszynę, która potrafi zrobić największą krzywdę.
5: Apel o wprowadzenie nowego znaku organizacja skierowała do Ministerstwa Infrastruktury.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
11: Na autostradzie A1 między węzłami Nowe Marzy, Warlubie w Kujawsko-Pomorskim. Na drodze stoi samochód ciężarowy i zablokowany w związku z tym jest jeden pas w kierunku Gdańska. Proszę tam uważać. Drogowcy udrożnili już odcinek autostrady A4 między węzłami Krapkowice i Opole Południe w pobliżu Krapkowic właśnie. Tam w nocy samochód osobowy potrącił pieszego, który szedł jezdnią. Zablokowana była właśnie ta w kierunku Wrocławia. Yeah.

0: Pogoda.
1: Tylko na północnym wschodzie nie będzie dziś padać. W pozostałych regionach niebo chwilami będzie się chmurzyć, przelotnie popada i zagrzmi. Lokalnie burze z gradem. Na termometrach od 26 do 30 stopni. Chłodniej miejscami na północy, tam około 23 stopni, a na wybrzeżu 21.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: O, jakie dni dzisiaj w kalendarzu. Do tego zaraz dojdę. Dzień dobry, 4 po 6, Asia Kruk. W pogodnym poranku Radia Pogoda. W czwartek, dziś 16 dzień lipca, 197 dzień roku, do końca roku 168 dni i astronomicznego lata nam zostało 68 dni. Słońce wstało o 4:34, zajdzie 11 minut przed 21:00. Dzień będzie krótszy od najdłuższego w roku o 31 minut. No to uwaga, dzisiaj Światowy Dzień Węża. Oby nie w kieszeni, ha, ha, ha, taki dowcip, a także dzień kawy domowej. A wiedzą Państwo, co to takiego, a właściwie kto to taki, kawia domowa, to proszę dzwonić 22 444 4004. No gramy cudnie Państwu, Irena Santor, tych lat nie odda nikt. Na dzień dobry w pogodnym poranku Radia Pogoda, a za chwilę będzie partita.

Pytasz mnie, co ci dam? Wyśpiewała Partita przed momentem piosenkę z 1975 roku. Co ja państwu dam? Teraz w pogodnym poranku przegląd porannej prasy, który zaczynamy od Dziennika Gazety Prawnej. A tu bardzo interesująca kwestia. Otóż, proszę państwa, ze strony pierwszej temat, kto nam zapłaci za stare słupy? O co chodzi? Infrastruktura energetyczna, która powstała w czasach PRL, nierzadko stoi na prywatnych działkach. Po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z ubiegłego roku ich właściciele zaczęli się interesować wynagrodzeniem. No bo po transformacji ustrojowej powstała wykładnia, zgodnie z którą spółki korzystały ze służebności przesyłu. W grudniu ubiegłego roku Trybunał Konstytucyjny zakwestionował tę praktykę i coraz częściej sądy przyznają rację właścicielom nieruchomości, uznając ich prawo do wynagrodzenia za korzystanie z gruntu, nawet jeśli infrastruktura została wybudowana kilkadziesiąt lat temu. No, interesujące, prawda? Kto nam zapłaci za stare słupy? Dzisiejszy Dziennik Gazeta Prawna. Na stronach naukowych dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej... Aż to się przykro czyta, no ale co? Czas i energię zaoszczędzone na zdobywanie pożywienia ptaki mogą potem wykorzystać na inne aktywności, na przykład rozmnażanie. Tak przekonują badacze. Jakie jednak będzie miało konsekwencje to dla ich zdrowia? Co? Otóż bociany stołują się na wysypiskach śmieci. Na stronach naukowych, czyli strona 17 dzisiejszego wydania Gazety Wyborczej. Biedne nasze ptaki. Swoją drogą w Afryce też tak robią od lat i jakoś nic im się nie dzieje. No i jeszcze jeden temat z dzisiejszego faktu. Teraz to jest życie, mówią mieszkańcy i przedsiębiorcy z Pobierowa. Chodzi o ten wielki hotel, który tam wybudowano, te kilka tysięcy osób, które tam goście przyjeżdżają, no i wydają pieniądze w malutkim Pobierowie, a mieszkańcy się cieszą. Z czego konkretnie... I co jest łyżką dziegciu w tej beczce miodu? Przeczytają państwo na stronie 10 i 11 dzisiejszego wydania faktu. O, tu o tym także, że obrodziły jagody w tym roku. A to później się tym zajmiemy. Teraz wracamy do najpiękniejszych melodii w pogodnym poranku Radia Pogoda. Zapraszamy serdecznie. Barbara Streisand już teraz. 11 minut po 6.

0: Trubadurzy w pogodnym poranku Radia Pogoda. 17, prawie 18 minut po godzinie 6. 22 444 40 04. Pytałam zaraz po 6, bo dzisiaj dzień kawy domowej. Kto to taki?
1: Dzień dobry, pani Asiu.
0: Dzień dobry.
1: To oczywiście świnka morska.
0: No.
1: Pozdrawiam, Heleno.
2: Pozdrawiam. Dzień dobry. Dzień dobry. Kawia domowa to po prostu świnka morska. Dziękuję i pozdrawiam.
0: Tak jest, świnka morska, przemiłe stworzonka. Miałam kiedyś jedną. A państwo mieli świnkę morską? Albo dzieci, czy wnuki? 22 444 40 04. Przypominam, numer telefonu do Radia Pogoda, w którym już za chwilę Barbara Rylska.
3: Radio Pogoda.
4: Trochę inny od

0: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Bo w Media Ekspert taniej ma.
5: Media Expert. Wyprzedaż.

0: Dynamicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
2: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
3: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
4: Została ostatnia reklama.
5: Starogard Gdański zamieni się w stolicę klasycznej motoryzacji. Już 17 i 18 lipca. 16 zlot weteranów szos Historia na kołach. Zobaczysz wyjątkowe, zabytkowe pojazdy, poznasz ich historię i poczujesz klimat dawnych lat. W programie parada ulicami Starogardu Gdańskiego koncerty Kasia Kowalska, Kobranocka oraz Tribute to Phil Collins. Starogardzka Orkiestra Dęta, a także bezpłatne atrakcje dla dzieci. Nie przegap. 17 i 18 lipca. Stado Ogierów w Starogardzie Gdańskim. Bilety na stk.starogard.pl oraz przed wejściem na teren imprezy.
6: Reklama.

0: Bilet w jedną stronę, w oryginale One Way Ticket. Tutaj wykonanie Heleny Majdaniec i Czerwono-Czarnych, no i pięknie. Stanisław Sojka z Cud Niepamięci. Pozwolę sobie zaprezentować Państwu już za chwileczkę taką najpiękniejszą melodię. Później będzie coś do tańca, czyli Roy Orbison, You Got It. Trochę a propos tańca, taki telefon. Dzień dobry.
1: Dzień dobry kochanemu Radiu Pogoda. Pani Asieńko, mam pytanie, czy tego lata będzie taka sama potańcówka w Krakowie na skwerze Wodeckiego, tak jak była w tamtym roku? Dziękuję, do usłyszenia.
0: Nie będzie takiej potańcówki w tym roku. Może w przyszłym roku wrócimy do tej pięknej jakże tradycji i pięknych wydarzeń, ale w tym roku takiej potańcówki nie będzie. Powody są polityczne, ale nie mogę o nich mówić. Także, no. Przykro, że się z Państwem nie spotkamy akurat w Krakowie pod koniec wakacji, ale za to będziemy się spotykać i we Wrocławiu, i w Warszawie, i cudnie będzie na pewno na licznych wrześniowych już dniach seniora i różnych innych olimpiadach, na przykład senioralnych. O wszystkim będziemy Państwa informować. Wszelkie informacje na temat imprez przeróżnych też znajdą Państwo na stronie www.radiopogoda.pl. A właśnie a propos imprez, musimy koniecznie dzisiaj zajrzeć do Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie. Tam piękne spektakle, piękne koncerty, dużo się dzieje. Mogą Państwo o tym przeczytać na stronie radiopogoda.pl, ale będę też o tym mówić później.

0: 7:25, pogodny poranek w Radiu Pogoda, a o czym ja jeszcze dzisiaj nie powiedziałam, no oczywiście, że wiem, kto wygrał wczorajsze mecze. Mówię mecze, no bo oczywiście Argentyna weszła do finału i może będzie mistrzem świata po raz kolejny, jak uświadomił mi wczoraj Piotr Sworakowski, jakoś niespecjalnie śledziłam ostatni mundial po prostu, ale też polska drużyna grała wczoraj z Bułgarią w Lidze Narodów w siatkówkę i też pięknie wygrali i ten mecz akurat oglądałam i był fascynujący, 3-0, proszę sobie wyobrazić, fajnie było. Zygmunta zapytamy, jak przyjdzie, jak tam jego przeżycia sportowe, bo pewnie też wczoraj oglądał. Pogodny poranek w Radiu Pogoda, Andrzej Rosiewicz, za chwilę będzie też Monika Borys, 6:36.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: To śpiewam.
3: Tak,
2: o tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej. I to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej, tylko 9,99.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
9: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
8: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
9: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jacob.pl.
10: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
11: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
12: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
12: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
15: To przy okazji zjesz z nami.
14: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
16: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
15: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
14: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
15: To tylko przy okazji.
14: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
17: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji
1: została ostatnia reklama. Codziennie.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 15 minut będzie 7. Dzisiaj dzień kawy domowej, czyli po prostu świnki morskiej, uroczego zwierzątka. Czy państwo mieli świnkę morską kiedyś? Dzień dobry.
1: Dzień dobry, kochane Radio Pogoda. Dzień dobry, to pana pani Asiu.
0: No, dzień dobry.
1: Pamiętam tylko tyle, że faktycznie przyprowadziliśmy z moją małą siostrzyczką świnkę do domu. No i oczywiście jak to dzieciaki, na początku wielka fascynacja, zabawa, troska, opieka. No a potem jak to dzieci, świnka się troszkę nam zmieniła, ale miała doskonałą opiekę naszej mamuśki.
0: No a jak?
1: Stała nawet imię, nazywała się Dusia, ponieważ naprawdę przepięknie gwizdała, śpiewając, prosząc o jedzonko, prosząc o spacer i tak dalej, i tak dalej. Także świnki morskie to wspaniałe zwierzątka, bardzo kontaktowe, choć bywają też indywidualne.
0: Tak,
1: serdecznie pozdrawiam całą ekipę Radia Pogoda, panią Asię, no i pewnie nadciągającego pana Zygmunta, którego obiecała pani Jurgitej. Pozdrawiam serdecznie ze słonecznego, ciepłego Gdańska, pogodny kierowca komunikacji miejskiej, Rafał.
0: Dziękuję bardzo, panie Rafale. Gwizdusia to urocze naprawdę imię dla świnki morskiej i jakże adekwatne. One rzeczywiście potrafią się domagać, gwizdząc właśnie. Nie wiem, czy państwo kiedyś zauważyli. Ja chyba zadzwonię do Zygmunta za chwileczkę, czy on naprawdę jedzie. Jedziesz, Zygmuncie, daj znać jakiś SMS-ik albo chociaż puść mi sygnał może, bo nie chcę przeszkadzać za kierownicą przecież. No ale tak, Zygmunt o 7 powinien się pojawić. W pogodnym poranku Radia Pogoda, a teraz pojawia się Olgierd Buczek.
2: Młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to. Ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

Rubinowe jabłuszko w sen zapadło na trawie. Szedł pan kapral uliczką, zerknął na nie ciekawie. Zerknął, stanął i stoi, pary z gęby nie puszcza, pewnie nigdy nie

Wygoglowił się kapral, aż się ujął pod boki. Cóż się mogło jabłuszku przyśnić we śnie głębokim? Może słońce sierpniowe, ten generał jabłuszek, może calus od gruszek,

Jam usłyszał, że jabłko we śnie mówi do niego: weź mój rubin i złoto, nie bądź gapą, kolego. Po czym zaraz czmychnęło za jeziora i lasy. Nie dogonił go kapral, choć po

będzie odtąd mozolnie w pace liczyć dni długie. Oj, nieprędko pan kapral znowu będzie mieć w czubie. Nie śmiejcie się z niego, wszak morowe z was chłopy wam też mogą się trafić.

0: wiosny. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 4 minuty będzie godzina 7. Będziemy zaglądać do kalendarza po godzinie 7. Mnóstwo takich optymistycznych wiadomości mamy dla Państwa. No bo w końcu Radio Pogoda jest optymistyczne. Taka optymistyczna wiadomość także w wiadomościach o godzinie 7. Co można znaleźć w polskich lasach? I proszę bez podtekstów. Proszę bardzo. Wiadomości za chwilę.
1: Reklama.
2: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz Ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
9: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: To tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
11: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Wielkaletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
13: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Arbuz 64% taniej, złoty 79 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Cena przed obniżką 4,99.
14: Została ostatnia reklama.
15: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestion i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestion B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestionem na wakacje, bo z Bestion każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestion Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
1: Reklama.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii Vox, A gdyby tak, a później Bogdan Łazuka z Igą Cembrzyńską. To mamy na tapecie, a teraz wiadomości.
17: Polityczny wieczór, partyjne spotkania, KO i PiSu. Minister rolnictwa nie zamierza znosić embarga na ukraińskie zboże. Letni sezon na grzyby w pełni. Co można znaleźć w polskich lasach?
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 7:00.
17: Miriam Lipińska, Prawo i Sprawiedliwość na rozdrożu. Prezydium partii zakazało działaczom uczestnictwa w jakichkolwiek stowarzyszeniach czy fundacjach. Chodzi przede wszystkim o Stowarzyszenie Rozwój Plus byłego premiera Mateusza Morawieckiego i założone w kontrze do niego Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska Jacka Sasina. Członkowie obu stowarzyszeń dostali tydzień na odpowiedź. Jeśli chcą zostać w PiSie, muszą złożyć specjalne oświadczenie, w którym deklarują, że nie należą do żadnej konkurencyjnej dla partii organizacji. Bo jak wyjaśniał rzecznik PiSu Rafał Bochenek, jednak chodzi o jedność.
18: Celem jest zachowanie jedności politycznej, ideowej, ale i także prawnej naszego środowiska.
17: Jeśli członkowie partii nie porzucą uczestnictwa w stowarzyszeniach, zostanie wszczęta procedura usunięcia ich z PiSu. Swoje spotkanie mobilizacyjne przed rokiem wyborczym mieli też politycy KO. Rozmowy z premierem trwały 3 godziny. Z nieoficjalnych doniesień wynika, że Donald Tusk zachęcał polityków KO do większej aktywności na portalach społecznościowych. Rozmawialiśmy też o planie na naprawę sytuacji w ochronie zdrowia, mówią Jakub Rutnicki i Patryk Jaskulski.
19: Dużo dobrych rozmów. Przede wszystkim mobilizujemy się i to jest najważniejsze.
20: Rozmawialiśmy o pracy parlamentarnej. Jest to takie cykliczne spotkanie z premierem, które klub ma co jakieś kilka miesięcy. Oczywiście były też tematy bieżące, które pewnie opinię publiczną najbardziej interesują.
17: Wybory parlamentarne jesienią przyszłego roku. Komisja Europejska wzywa Polskę i inne państwa do zniesienia embarga na ukraińskie zboże. Według Brukseli krajowe ograniczenia prowadzą do podziału jednolitego rynku i powinny zostać zastąpione przez unijne mechanizmy handlowe. Minister rolnictwa Stefan Krajewski przekazał, że resort jest w kontakcie z Komisją Europejską, ale polskie embargo nie może zostać tak po prostu zniesione.
21: Jeśli ma być zdjęte embargo, muszą być wprowadzone inne rozwiązania, które będą chronić polskich rolników, polskich przetwórców. Nie ma takiej możliwości, żebym próbował zdejmować to embargo bez zabezpieczenia naszych producentów.
17: Polskie embargo na ukraińskie zboże obowiązuje prawie 3 lata. Podobne ograniczenia wprowadziły też m.in. Węgry i Słowacja. Podczas prac ekshumacyjnych na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu odnaleziono szczątki jednej osoby, informuje Instytut Pamięci Narodowej. Prace ekshumacyjne w tym miejscu ruszyły w poniedziałek, a w trakcie poprzednich prac w Ostrówkach i Woli Ostrowieckiej odnaleziono, ekshumowano i godnie pochowano szczątki 674 Polaków, zamordowanych przez ukraińskich nacjonalistów. I na koniec zmieniamy temat. Do lasu nie tylko na jagody. Trwa sezon letnich grzybów, m.in. kurek. Można też upolować borowika szlachetnego, podgrzybka brunatnego czy koźlarza, ale także żółciaka siarkowego, mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu.
22: Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka, tak zwany kurczak leśny.
17: W przypadku wątpliwości co do zebranych grzybów można udać się z nimi do poradni grzybowych, które funkcjonują przy każdym wojewódzkim sanepidzie.

0: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
1: Błażej Kulesza zapraszam. Broniąca tytułu Argentyna znów w finale piłkarskich Mistrzostw Świata. Albiceleste pokonali 2-1 Anglików. Bramki w końcówce meczu zdobywali Enzo Fernandez i Lautaro Martinez. Przy obu golach asystował nie kto inny jak Leo Messi. Argentyna tym samym o złoto zagra z Hiszpanią. Zaledwie 77 minut potrzebowali polscy siatkarze, by rozprawić się 3-0 z wicemistrzami świata Bułgarami w pierwszym meczu turnieju Ligi Narodów w Chicago. Polacy w tabeli są na drugim miejscu, ustępując jedynie Japonii.

0: Pogoda.
1: Burze miejscami na południu, południowym wschodzie i w centrum, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Śląsku, do 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.
0: Lato w Radiu Pogoda.
2: Lato, lato, lato czeka.
3: 5 minut po godzinie 7 i pogodny poranek w Radiu Pogoda. Dzień dobry, witamy Państwa.
4: Zygmunt Heizer.
3: Jasia Kruk. Witamy w czwartek, 16 lipca. Mamy 197 dzień roku. Do końca roku 168 dni. Do końca astronomicznego lata 68.
4: Gdzie bywałeś, jak cię nie było?
3: Oj, gdzie ja nie byłem. Pół Polski zjeździłem, no głównie południe.
4: Głównie maluchem.
3: Wyłącznie.
4: Ale wiesz co, jak przedwczoraj rozmawialiśmy i słuchaczka powiedziała, że tam byłeś właśnie w Małopolsce, to słuchaczka zadzwoniła do nas, pani Basia, i powiedziała, że ja nie wiedziałam, bym stała transparentem Witaj Zygmuncie.
3: Mnóstwo osób stało przy trasie, mnóstwo osób nas pozdrawiało, machało do nas, bo wiesz, taka kolumna ponad 70 maluchów, kolorowych, pięknych, oznakowanych z numerami, naprawdę robi wielkie wrażenie.
4: Rajd maluchów się skończył. Ja mam jeszcze jedno pytanie do Zygmunta a propos malucha, ale to później, później. Teraz zagrajmy Państwo tutaj Vox, a gdyby tak. W pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. 12 minut po godzinie 7. Zaglądamy do dzisiejszego kalendarza. Zaczynamy od imienin. Dziś imieniny obchodzą Andrzej, Bartłomiej, Maria, Marika, Stefan i Walen.
1: Życzymy Państwu wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia. Dzień kawy domowej, czyli po prostu świnki morskiej i Światowy Dzień Węża dzisiaj jest także w kalendarzu. Nie pytam, czy miałeś węża, czy ma... Nie pytam.
0: Nie miałem ani świnki, ani
1: Świnki
0: węża.
1: Też nie miałeś nigdy.
0: Nie miałem.
1: Wszystko przed Tobą.
0: No i rocznicę urodzin dziś świętujemy.
1: W 1941 roku urodził się Damian Damiński, aktor znany Państwu doskonale z takich filmów jak Rzeczpospolita Babska, na przykład Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, czy Popioły.
0: W 1943 roku urodził się mój mistrz radiowy Tadeusz Sznuk.
1: Mistrz radiowy kiedyś, a mój mistrz telewizyjny teraz. Naprawdę tak kulturalny, prowadzący teleturniej i tak z tak dużą wiedzą i tak elokwentny, to się po prostu bardzo rzadko zdarza. Posłuchajmy.
2: Często o tym mówimy, a także często Państwo pytają, dlaczego u nas występuje więcej mężczyzn. Odpowiedź brzmi, nie wiem, choć się domyślam.
1: Gdyby Państwo się zastanawiali, jak wybrnąć, to właśnie tak, mistrz.
0: I takie puenty Tadeusza Sznuka nazywaliśmy w radiu sznuczkami. Poleciał sznuczek.
1: To urocze, naprawdę. Jeszcze jedna data w dzisiejszym kalendarzu, jeszcze jedne urodziny. Maciej Orłoś dzisiaj ma urodziny, z wykształcenia jest aktorem, ale jego najbardziej znana życiowa rola to oczywiście...
3: Dzień dobry Państwu, witam po krótkiej 7,5-rocznej przerwie. Bardzo mi miło, że możemy ponownie się zobaczyć. Jak śpiewał Zbigniew Wodecki, lubię wracać tam, gdzie byłem. Teleekspres wjeżdża na odnowione tory.
0: Wszystkim, którzy obchodzą imieniny, urodziny, składamy najlepsze życzenia, wszystkiego dobrego.
1: I gramy pięknie, Polanka, Odia Coates też w pogodnym poranku Radia Pogoda. Piękna jest ta piosenka, posłuchajmy. 14 minut po 7.

może raz na 100 lat znam Agnieszkę, dla której bym słoneczko z nieba skradł. Lecz nazwiska jej nie znam i adresu nie znam też, i dlatego szukam, wołam wzdłuż i wszerz, czy tutaj mieszka.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 19,5 minuty po godzinie 7. Zygmunt wrócił do pogodnego poranka i wszyscy się bardzo cieszymy, prosto z rajdu maluchów.
1: Dokładniej rzecz biorąc, jest to wielka wyprawa maluchów.
0: Akcja charytatywna oczywiście, o której mogą Państwo poczytać w internecie. Ja mam jeszcze jedno pytanie, którego nie zdążyłam zadać przedwczoraj Zygmuncie, ale mam je na końcu języka, więc po prostu muszę. Czy ty, jako człowiek uznany za wysokiego, w tym maluchu mieścisz się jakoś tak swobodnie, czy musisz się składać, żeby do niego wsiąść? Jak to wygląda, powiedz, bo ja to luzik. No, moje 1,63 m mieszczą się w maluchu, ale twoje 1,90 m nie.
1: Nie, to znaczy, wiesz, samo wchodzenie i wychodzenie, no nie jest takie proste. Natomiast jak już się siedzi, to człowiek się przyzwyczai. Zresztą przyzwyczai się i do hałasu, i do tego, że drążek zmiany biegów jest gdzieś wysokości biodra.
0: No właśnie. I trzeba odsunąć nogę, żeby zmienić bieg chyba.
1: Nie, ale najważniejsze, że samochód naprawdę sprawował się świetnie, podjeżdżał pod górki, nawet na dosyć ostre wzniesienia, dawał sobie radę, nie było większych awarii, także super.
0: Także luzik, 22 444 4004, także po górach, bo pętlę bieszczacką wielka wyprawa maluchów zrobiła tak w tym roku, więc chcemy Państwa zapytać, pod jaką górę albo jak daleko Państwo kiedyś, albo teraz, maluchem zajechali. 22 4

0: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
9: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
8: Co więc powinnam zrobić?
9: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
8: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
10: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszam.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Została ostatnia reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Reklama.
14: Jest długie lato w Portofino i dużo

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 7.31, no milk today. Nie, nie, z tym mlekiem nie jest tak źle. Julia mi pożyczyła, mam mleko
1: Czyli
0: do kawy.
1: Czyli masz mleko do kawy, no to dobrze. 7.31, 22 444 4004. Życie jest pełne zaskoczeń. Oby miłych. Dzień dobry.
2: Witam, witam. Dzień dobry. Witam z Poznania. Włączyłem dziś radio, jak zawsze jadąc do pracy. O 6 słyszałem panią Asię, pięknie się, milusio. Później miałem chwilę przerwy. Nagle teraz włączam radio, słyszę pan Zygmunt. Tak? Panie Zygmuncie, zapomniałem już pana głosu. Naprawdę długo nie słyszałem. Miło było usłyszeć ponownie pana głos. Pozdrawiam serdecznie, Mariusz z Poznania.
0: Panie Mariuszu, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, głos mi się nie zmienił. Rzeczywiście, trzy tygodnie minęły, nie?
1: Dwa?
0: No tak. Dwa z kawałkiem.
1: Ale tobie, dwa z kawałkiem, ale tobie się dłużyło po prostu i tęskniłeś.
0: Tak, ja się wcale nie dziwię. Ale już jestem i będę.
1: I wszystko wraca do normy i bardzo dobrze. Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Greckie winogramy, Hotanny German, za chwilę Dancing Queen i Halina Frąckowiak, 7.32.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, za 21 minut godzina 8. Nie było mnie dosyć długo, co tam w naszym funduszu wczasów pogodowych.
1: A normalnie, no w każdy piątek rozdajemy 2000 zł na wymarzone wakacje, proszę
0: to ile
1: bardzo.
0: Już poszło?
1: No, kilka ładnych tysięcy, bo to już były dwa finały. Tak jest.
0: Czwóreczka pękła.
1: Czwóreczka, szósteczka pęknie w piątek, ale trzeba najpierw do tego piątku dojść. Jak było wczoraj w finale po 12?
2: No to wychodzi na to, że to pan Piotr przychodzi do jutrzejszej rozgrywki.
3: No fajnie, fajnie, no dobrze.
4: Dziękuję bardzo, pani Iwonko.
2: A pani Iwona dostaje od nas nagrodę pocieszenia. Pani Iwono, dla pani między innymi pogodna torba na zakupy, nasz niebieski kubeczek, będzie na czym oko zawiesić i pochwalić się sąsiadkom.
3: Oczywiście i będziemy razem kawkę pić wirtualnie w wspólnym kubeczku.
2: Fantastycznie.
3: Okay, dziękuję bardzo.
1: Tak było wczoraj, jak będzie dzisiaj, może to pan wystąpi razem z panem Piotrem u Piotra Sforakowskiego w Funduszu Wczasów Pogodowych w Radiu Pogoda. Na zapisy na stronie www.radiopogoda.pl warto zawalczyć i o 2000 na wymarzone wakacje i o inne fajne prezenty, bo sami państwo słyszą, z Radia Pogoda nikt nie wychodzi bez prezentu.
5: Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł. Bo w Media Expert taniej masz.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
2: O.
1: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
2: O, a o ile?
1: 35 groszy taniej na litrze.
2: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
1: Tak.
3: A jak lemoniadę?
1: No też.
2: To poprosimy.
1: Ale co?
3: Wszystko.
1: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
4: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
5: To przy okazji zjesz z nami.
4: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
6: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
5: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
4: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
5: To tylko przy okazji.
4: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
7: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
8: Została ostatnia reklama.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: 10 minut ósma, pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zygmunt wrócił z wielkiej wyprawy maluchów, a my pytamy Państwa, dokąd Państwo maluchem dojechali, jakie wojaże Państwo odbywali maluchem właśnie. 22 444 40 04. To imponujące. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Moja podróż maluchem, 86 rok, Norwegia, 3 osoby, bagaże na 3 miesiące pobytu. Super jazda. Dziękuję. Boże nam.
2: To tam musiał być bagażnik dachowy.
0: Imponujące.
2: Inaczej sobie nie wyobrażam. Moja najdłuższa podróż maluchem, Warszawa-Wiedeń z przystankiem na granicy.
0: I to był
2: duży wyczyn. Mhm. Pod koniec podróży po prostu głowa mi się nie mieściła w samochodzie. Myślałem, że mi łeb pęknie.
0: Matko. Jak słychać, słuchacze są bardziej odporni. 22 444 4004. Dokąd Państwo maluchem dojechali? Jakie podróże Państwo odbywali? Czekamy.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Marta Mirska śpiewała Rozstanie z morzem. A my tu w studiu niejako razem z nią, tylko tą mniej grzeczną wersję na pewno Państwo znają. Za 5 minut będzie godzina 8, za chwilę wiadomości. Jest gorąco, lodów nam się chce, ale niektóre niestety do śmietnika. Których lodów nie jeść, powiemy w wiadomościach. Państwu proszę słuchać. A po godzinie 8 będzie pogodna krzyżówka, czyli nasza zabawa z nagrodami. Mnóstwo nagród czeka, prezenty też i my czekamy na telefon od Państwa 22 444 4004. Na automatycznej sekretarce proszę zostawić swoje imię i numer telefonu do siebie.
1: Radio Pogoda. Proszę.

0: autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
6: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
7: Volkswagen.
8: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
9: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
10: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
9: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
10: Czyli?
9: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Została ostatnia reklama.
13: Ale duża.
14: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
13: To co?
14: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
16: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. W lesie będziemy po 8:00, w Sopocie jeszcze dzisiaj w pogodnym poranku. No i wrócimy do Państwa maluchowych wypraw oczywiście. Będzie też pogodna krzyżówka, czyli nasza zabawa z nagrodami, a teraz wiadomości.
17: Pogoda nie da nam odpocząć, będą burze i upały. Rośnie napięcie na Bliskim Wschodzie, kolejne amerykańskie ataki na Iran. GIS ostrzega przed partią lodów.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
17: Miriam Lipińska. Wracają upały. Synoptycy ostrzegają dziś przed nimi w Lubuskiem, a także w części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Obowiązują tam alerty drugiego stopnia, a termometry mogą pokazać 32 stopnie. Są też ostrzeżenia przed burzami na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska. To alerty pierwszego, najniższego stopnia. W czasie burz mocniej popada, ale nie tak mocno jak ostatnio. Może spaść maksymalnie 35 mm deszczu. Najwyższa Izba Kontroli wzięła pod lupę Szpital Południowy w Warszawie, a konkretnie 3 ostatnie lata jego działania i znalazła sporo nieprawidłowości. To m.in. zbyt długi czas pracy personelu, wykorzystywanie pomieszczeń placówki niezgodnie z przeznaczeniem i brak rozdzielenia świadczeń udzielanych na NFZ od tych prywatnych, mówi rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny.
18: Te świadczenia nie powinny być udzielane przez tę samą osobę w tym samym czasie, a mamy takie przykłady, że
7: jedna z osób pracowała od 10 do 19, udzielając świadczeń NFZ-owskich, ale jednocześnie od 16 do 20 świadczeń komercyjnych.
17: Nieprawidłowości w Szpitalu Południowym badają też CBA i prokuratura. Powstaje nowy rodzaj wojsk. Ministerstwo Obrony Narodowej powołało Korpus Obrony Pogranicza. Zostanie zbudowany na bazie 4 Brygad Obrony Terytorialnej. Żołnierze KOP-u przejmą odpowiedzialność za Tarczę Wschód. System umocni na naszej wschodniej granicy, mówi szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
13: Za kilkanaście magazynów, które już powstały, za umocnienia, za systemy dronowe i antydronowe.
17: W jednostkach, w przeciwieństwie do WOT-u, zwiększona zostanie liczba żołnierzy zawodowych, tak żeby skomplikowane systemy uzbrojenia obsługiwali właśnie oni. Pełną gotowość do działań korpus ma osiągnąć do końca przyszłego roku. Na Bliskim Wschodzie znów rośnie napięcie. W nocy polskiego czasu Stany Zjednoczone przeprowadziły kolejną serię nalotów na Iran. Celami były m.in. centra dowodzenia i infrastruktura rakietowa. Amerykanie podkreślają, że celem ataków jest ograniczanie zdolności Iranu do stwarzania zagrożenia dla marynarzy obsługujących statki handlowe przepływające przez cieśninę Ormus. Wracamy do kraju. Główny Inspektorat Sanitarny ostrzega przed 4 partiami lodów proteinowych. Chodzi o lody Dubai Style Chocolate i możliwą obecność w nich niezadeklarowanego alergenu, orzechów nerkowca. GIS dodaje, że osoby, które nie są na nie uczulone, mogą wspomniane lody jeść bez obaw. Czworaczki przyszły na świat w szpitalu Matki Polki w Łodzi. To dopiero 10 taki poród w blisko 40-letniej historii placówki. Jak przyznaje mama czworaczków Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
18: Na pierwszym USG dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki, gdzie to już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki, okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby czwarte dziecko.
17: Rozalia, Franek, Gabryś i Bruno do domu będą mogli trafić za 2-3 tygodnie.

0: Pogoda.
1: Dziś sporo chwil ze słońcem, ale miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się przejściowo chmurzyć, popada i zagrzmi. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Śląsku, do 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.

0: Lato w Radiu Pogoda.
1: Lato, lato, lato czeka.
2: 3 minuty po godzinie 8. Dzień dobry, witamy Państwa.
3: Zygmunt Heizer.
2: Jasia Kruk. Przypominamy, jest czwartek, 16 dzień lipca, 197 dzień roku. Wschód słońca dziś był o 4:34, zachód będzie o 20:49. Dzień jest krótszy od najdłuższego o 31 minut. Kiedy to się stało?
3: Właśnie.
2: Człowiek na chwilę straci orientację i proszę.
3: Chwilę cię nie było.
2: Pół godziny, tak. 31 minut dokładnie biorąc, ubyło.
3: Niech to będzie dla Państwa przepiękny dzień, pełen na przykład wygranych w Radiu Pogoda. A propos, za chwilę pogodna krzyżówka, no, z której już się tam to pionowe hasło dobrze wyłania i Państwo piszą w tej sprawie. Za chwilę wszystko wyjaśnimy, przywitamy się z naszym słuchaczem, który na pewno dostanie jakiś prezent, a może i zgarnie wszystkie nagrody. No dobrze będzie, proszę słuchać Eleni, a słońce sobie lśni.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, 10 minut po 8.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.
2: Dzień dobry, panie Piotrze.
3: Tak, witam serdecznie.
2: No my również, co tam u pana słychać?
3: A, spokojnie, słoneczko tak. Świeci, ciepło.
0: Skąd pan dzwoni?
3: Z Bydgoszczy.
0: I co pan ten w tej Bydgoszczy porabia?
3: O, tak, większość czasu spędzam na działce.
2: Aha. No, to tam zawsze jest co robić, rozumiemy doskonale.
3: Tak, tak.
2: Panie Piotrze, pamięta pan, żeby się nawadniać?
3: Tak, tak, pamiętam.
2: No to my panu to ułatwimy, pamiętanie, butelkę na wodę z filtrem Radia Pogoda już pan ma, będzie miał pan także parasolkę, jeżeli w ciągu 10 sekund odgadnie pan dzisiejszą zagadkę w pogodnej krzyżówce Radia Pogoda. Dla wszystkich słuchaczy, którzy rozwiązują krzyżówkę w diagramie wydrukowanym ze strony www.radiopogoda.pl, informacja taka, że to będzie linijka numer 20, czyli wiersz numer 20 w tej krzyżówce. No
0: i tam wpisujemy
2: już
0: literki właśnie w poziomie numer 20.
2: Tak, tak? Jest.
0: Mhm. A teraz, panie Piotrze, podam dane dotyczące dzisiejszego hasła. Jest pan gotów?
3: Tak, tak, jestem gotowy.
0: Uwaga, uwaga. W takim razie rozpoczynamy od liter, a jest ich 6. Kategoria, serial. I teraz uwaga, uwaga, zagadka, 10 sekund na odpowiedź. Zagadka brzmi tak. Gospodarstwo rolne, kategoria serial.
3: Rancho.
2: Tak, brawo. No pewnie, że pan zgadł, panie Piotrze, może to przez tę działkę, którą pan tak lubi uprawiać dużo
3: no,
2: czasu.
3: No chyba tak.
0: No bo to takie małe gospodarstwo rolne jest.
2: Takie małe rancho. Tak, jest pan rancherem, panie Piotrze. Zdobywa pan komplet nagród, czyli bidon na wodę, butelkę na wodę i parasolkę Radia Pogoda. Najserdeczniejsze życzenia dla pana i niech panu tam wszystko na działeczce rośnie ładnie.
3: Tak, tak, dziękuję serdecznie.
0: Dziękujemy, gratulujemy, było świetnie.
2: Wysyłamy nagrody pocztą oczywiście i zapraszamy państwa na jutro. No i informujemy, że pod koniec tego miesiąca poprosimy też o pionowe hasło z diagramu krzyżówkowego, które już się tam powoli wyłania. Gdyby państwo chcieli je do nas przesłać, to najbardziej odpowiedni adres mailowy poranek@radiopogoda.pl.
1: Pogodna krzyżówka Radia Pogoda.

0: Alicja Majewska w pogodnym poranku Radia Pogoda. Prawie 20 minut po godzinie 8. Zygmunt wrócił po 2 tygodniach, ale co? Dzień dobry.
1: Witam was, kochani. No pani Asiu, Zygmunt już jest, no. A tak? Jeszcze Michał. Gdzie tam ten się łotrzysko podziało? Pozdrawiam, Ewa z Wrocławia.
0: Łotrzysko?
2: No Michał, jak to Michał? Pojawia się i znika.
0: Łotrzysko. Musimy mu to powiedzieć, że ktoś go nazwał łotrzyskiem, a to jest najporządniejszy człowiek na całym świecie chyba. No tak w ogóle w pogodnym poranku Radia Pogoda wszystko, że tak powiem, wróci do normy dopiero od września. Tak. Wakacje rządzą się swoimi prawami. Michał oddelegowany na inne odcinki frontu redakcyjnego, można tak powiedzieć.
2: No trochę poodpoczywał, teraz trochę pracuje.
0: Tak. Generalnie mogą go państwo usłyszeć, ale nie w pogodnym poranku. Nam też go brakuje, jasne. Nie brakuje natomiast i brakować nigdy nie będzie w Radiu Pogoda najpiękniejszych melodii. Neil Diamond już za chwilę.
3: Autopromocja. Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi.

0: Sali Kunet. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
5: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko złoty 49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra jedynie złoty 99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni złoty 89. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.

0: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland
2: jest fresh. Została ostatnia reklama.
3: Barbara, łatwa kasa?
4: Marian, zawsze.
3: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
4: Sprytnie.
3: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Przyszła zakłócając rytm monotonnych szarych dni. Odmieniła wszystko w mig. Pierwsza miłość.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda, jest 8.31, teraz będzie optymistycznie, proszę Państwa. W Europie oddychamy coraz czystszym powietrzem. Wszystkie te działania, które podejmowane są od wielu, wielu lat, jak się okazuje, przynoszą pozytywne rezultaty i jest to sprawdzone, i jest to zbadane. Europejska Agencja Środowiska opublikowała niedawno dane dotyczące lat 2005-2024.
1: No, to jest
0: dosyć długi okres, prawie 20 lat. I okazuje się, że na przykład emisje dwutlenku siarki zmniejszyły się o 86%.
1: Czyli to są filtry na kominach.
0: Tak, tak, tak. Tlenek węgla, czyli trucizna totalna. Zmniejszenie o 50%. Tlenki azotu 54%. Naprawdę to są niesamowite dane. Przy czym to wcale nie jest tak, że obniżenie tych parametrów łączy się ze spowolnieniem gospodarki.
1: Dokładnie.
0: Bo w tym samym czasie europejska gospodarka powiększyła się o prawie 50%. Czyli wszystkie te działania, nawet te najdrobniejsze, wymiana pieców z kopciuchów na bardziej ekologiczne, fotowoltaika i tak dalej, to działa, proszę Państwa, to działa w długiej perspektywie. Oddychamy lepszym powietrzem.
1: W Warszawie też oddychamy lepszym powietrzem, bo mamy takie wyniki takich badań właśnie także ze stolicy miasta. Działa strefa czystego transportu, czyli nie wpuszczanie kopciuchów do centrum miasta. Proszę sobie wyobrazić, że od kiedy te strefy wprowadzono, to już będzie 2 lata, emisja właśnie tlenków azotu, czyli to, czym zanieczyszczają samochody, w centrum miasta spadła o 18%. A poza strefą czystego transportu też troszeczkę spadła, ale tylko o 5%. Czyli to działa.
0: I być może patrząc tak krótkodystansowo, nie czuć tego, nie widać, ale w dłuższej perspektywie wszelkie działania, które poprawiają jakość powietrza, którym oddychamy, działają.
1: Może w końcu będzie tak, że nie będziemy widzieć tego, czym oddychamy. Wiedzą Państwo, że tak się czasem zdarza. Ale miało być optymistycznie, to będzie do końca. Mamy po 20 lat, to jest dopiero optymizm. Halina Benedyk w Pogodnym Poranku Radia Pogoda, jest 8.34.

0: na ryby w każdziuteńki wolny dzień. Na ryby
1: nad leniwą rzeczkę w cień.
0: Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę.
1: Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę.
0: Na ryby, by zielony wdychać chlód.
1: Na ryby, by odbiciem tykać wód.
0: Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzeć.
1: Na ryby, a można i na grzyby.
0: Można i na grzyby.
1: Na grzyby. Aromatów pełen las.
0: Na grzyby. Przed wyjazdem słuchaj, sprawdźmy gaz.
1: Ta, weźmy czegoś parę kropel, a na drzwiach wywieźmy o tym,
0: że ruszyliśmy w sobotę, bo powiedzieliśmy ochotę.
1: Na grzyby. Tu borowik, a tam dzik.
0: Dzik
1: wściekły na mnie. Dzik.
0: Pociągnijmy sobie łyk. Nie musimy dużo łykać, by się przestać lękać dzika.
1: Bo gdyby.
0: Bo gdyby łyk większy,
1: to na lwy by.
0: Dlaczego nie na lwy?
1: Na lwy by.
0: Na gorący czarny ląd.
1: Na lwy by.
0: Gdyby.
1: Gdyby nieco bliżej stąd.
0: Właśnie, wziąłby człowiek amunicję. Ta. Eksportową śliwowicję.
1: Drzwi opatrzyłby w inskrypcję. Przedsięwzięto ekspedycję.
0: Na lwy by. Patrzysz samiec, więc go trach.
1: A tu lwica.
0: Co?
1: To nie w łzach. Robi nam się strasznie głupio, bo ten lew już chyba trupią.
0: Więc czy by nie lepiej już na ryby.
1: Lub na grzyby.
0: Lub na grzyby.
1: Albo na ryby.
0: Albo na ryby, co?
1: W każdym razie nie na lwy by.
2: Nie, nie, nie, tak już.
1: Nie. A może na ryby w grzybach?
0: Jak to?
1: Duszone.
3: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut będzie godzina 9. I jeżeli już sobie o konkursach rozmawiamy, to przypominamy Państwu, że pod koniec miesiąca będzie rozwiązanie pogodnej krzyżówki, czyli z diagramu, który jest na stronie www.radiopogoda.pl. Będą Państwo odczytywać to pionowe hasło, wysyłać je do nas na poranek@radiopogoda.pl i zdobywać mnóstwo nagród, karty do gry, bidon Radia Pogoda, koszulkę i jeszcze parasolkę. No ale po południu też mamy fajną zabawę. Codziennie o godzinie 16.30 Monika Tarka zaprasza do wzięcia udziału w konkursie Daję Słowo. A tam do wygrania książka o Stanisławie Tymie Wolałbym być psem.
4: Wiesz co, 2 tygodnie by mnie nie było i jak patrzę na ten diagram, to dałbym radę.
3: Tak, tak, no Państwo też piszą już do nas. Ale tylko z jedną osobą będziemy rozmawiać pod koniec miesiąca. Z tym, że proszę się nie przejmować tak na przyszłość, no bo to oczywiście będzie kolejna krzyżówka w sierpniu. Tak właśnie będzie. Za chwilę Sława Przybylska, później Czerwone Gitary w pogodnym poranku Radia Pogoda. Reklama.

0: Kompaktny żelowy Atlas Geoflex 22,5 kg za 46,97. Wszystko do remontu w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Señores, hoy les recomiendo los frutos del mar.
3: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
4: Bierzemy.
2: Buen provecho.
4: A to co?
3: No, owoce, ale morza.
5: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
6: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
7: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
8: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
7: Co więc powinnam zrobić?
8: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
7: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
9: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
10: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Hurtownia Szczepan. Dystrybutor artykułów gospodarstwa domowego, wyposażenie wnętrz, artykułów ogrodniczych, dywanów, pościeli, odzieży damskiej i męskiej, zaopatrzenie gastronomii, duży wybór porcelany stołowej, szkła i sztućców. Zapraszamy od 7 do 17 w soboty do 14. Hurtownia Szczepan. Gdańsk, ulica Tama Pędzichowska 3. Proszę pani, proszę pana, wszystko kupisz u Szczepana.
6: Została ostatnia reklama.
7: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!

wypada, to nie wypada. Tak być nie może, trudna rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psot aż oblewa zimny pot. Ada, to nie wypada, co rusz to wybryk, maskarada. Te eskapady dzikie i te filmy psie, co ty robisz, zmiluj się. Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Ty zaś masz maniery, jak sztubak z niższych klas. Ada, to nie wypada, gdzie wychowanie, gdzie oblada. Tym, kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał, po tygodniu wpadnie.

0: to być może trudno rada. Na widok wszystkich twoich fantastycznych psów aż ulewa zimny pot. Ada, to nie wypada. Cóż to wybryk maskarada.
1: Zmiluj się!
0: Eskapady z dzisiaj, ty wiecie, co ty robisz sobie wszystkim.
1: Pan nie z twojej sfery, w tym wieku za mąż czas. Tyjdzie się wasze maniery, jak sztubak z niższych klas.
0: Ada, nie wypada.
1: Gdzie wychowanie, gdzie kogolata? Ty kto by cię małżeństwem uszczęśliwić chciał? Po tygodniu wpadnie w szal.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: Tak no jest.
1: To my już możemy, tak? 18 plus, mamy, proszę bardzo.
0: A i tak robimy rzeczy dozwolone do lat 18 i niech to trwa. Ta piosenka powstała w 1968 roku, czyli 3 lata po stworzeniu Czerwonych Gitar i 2 lata po wydaniu pierwszej płyty. Ale dlaczego ja o tym mówię? Bo właśnie tę pierwszą płytę, cały long play, album w całości, zagramy Państwu już w najbliższą niedzielę między godziną 10 i 14. Bardzo serdecznie zapraszam. Aż 14 utworów jest na płycie To Właśnie My, Czerwone Gitary, i wszystkie je Państwo usłyszą właśnie w najbliższą niedzielę w ramach wakacyjnej audycji Płyta na Lata. A dzisiaj rozmawiamy sobie o wyprawach maluchowych, no bo Zygmunt właśnie wrócił z wielkiej wyprawy maluchów, tak, a my jest. Pytamy, dokąd Państwo maluchem jeździli być może kiedyś. Dzień dobry.
2: No, dzień dobry. Ja dwukrotnie jechałam maluchem pod Dortmund. Tam w 85 i 89 roku. I na granicy z NRD strażnik mnie pytał: Haben Sie Armaten, Granaten? A granat mogłam zmieścić w maluchu, ale armaty nie. Pozdrawiam serdecznie. Pa.
1: No.
0: Jakaś mała szałbiczka.
1: Żartowniś taki się trafił na granicy, rodem z NRD.
0: Wiesz co, może lepiej, żeby to był żartowniś, wiesz, lepiej, żeby poważniej nie pytał, bo to różnie bywało kiedyś na granicach właśnie. No właśnie, wyprawy maluchów Państwa dalekie i bliższe, zwłaszcza te dalekie, poprosimy. 22 444 40 04. A tu Maryla Rodowicz.

0: Na wszystko jest jakieś remedium, a remedium na wszystko jest muzyka właśnie. I bardzo się cieszymy, że mamy dla Państwa mnóstwo najpiękniejszych melodii. Będziemy do nich wracać, ale to już po wiadomościach. Niebiesko-czarni o tym, że niedziela będzie dla nas. Zbigniew Wodecki zaśpiewa Basie, a już za chwileczkę najważniejsze wiadomości tam o cenach paliw. Ważne informacje dla Państwa.
1: Słuchacie Pogodnego Poranka w Radiu Pogoda. Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.K. Plichta włączony.
5: A najlepsze wakacje to all inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.K. dostępnymi od ręki.
4: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
5: Omoda i J.K. Plichta. Nowy salon. Gdańsk, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jk.pl.
6: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim, w każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci, koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola-Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecena Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wodka. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze. I ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie. A co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Travisto.
9: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
10: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
11: Reklama. To jest pogodny poranek w Radiu Pogoda. Zaraz wracamy do najpiękniejszych melodii, a także po dziewiątej do Państwa maluchowych opowieści. Gdzie to się maluchem bywało, jak najdalej i jakie się przygody miało. To, co Państwo opowiadają, to naprawdę no, musimy przekazać dalej. Zapraszamy. Proszę nas słuchać teraz w najważniejsze wiadomości.
12: Ceny benzyny w górę przekroczyły barierę 7 zł. Kolejne spotkanie ministry zdrowia w sprawie proponowanych zmian. Czy będzie rozłam w PiSie? Partia wprowadza nowe zasady.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9.
12: Miriam Lipińska. Cena benzyny na części stacji przekroczyła 7 zł. Rynek reaguje na rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Ropa na światowych rynkach drożeje, a uwolniona od lipca cena na polskich stacjach nie ma ograniczeń. Litr 95 na stacjach paliw w Warszawie kosztuje ponad 7 zł. Kierowcy rozkładają ręce i mówią, że tankować trzeba.
13: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu, żeby dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało. Nie mamy wpływu na ceny.
12: Ministerstwo Energii nie wykluczało powrotu do pakietu CPN, ale na razie mówi, że analizuje sytuację. Cena ropy naftowej na światowych rynkach oscyluje dziś w okolicy $85 za baryłkę. To wzrost o $10 w ciągu ostatnich 3 dni. Ministra zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda spotka się dziś ze związkowcami i pracodawcami. Temat to przedstawione tydzień temu propozycje zmian w ochronie zdrowia, a to m.in. wprowadzenie maksymalnej stawki godzinowej dla medyków na poziomie poziomie 240 zł brutto, czy obowiązkowe zatrudnianie lekarza na co najmniej pół etatu. Po spotkaniu z przedstawicielami Naczelnej Rady Lekarskiej pojawiły się kwestie sporne, mówi prezes Rady Łukasz Jankowski.
14: Przywiązanie lekarza na pół etatu do konkretnej placówki może sprawić, że nie będzie on mógł, mówiąc wprost, i tak przekazaliśmy ministerstwu, łatać dziur kadrowych w grafikach, na przykład w szpitalach powiatowych.
15: Ja jestem tutaj co do tego stanowcza. Pół etatu jest minimum gwarancji bezpieczeństwa pacjenta,
12: odpowiada ministra zdrowia. PiS nie zgadza się na działanie Stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło uchwałę, w której zobowiązuje swoich polityków do rezygnacji z członkostwa w tego typu organizacjach. Jeśli tego nie zrobią, zostaną wykluczeni z PiSu. Na złożenie oświadczeń jest tydzień. Jacek Sasin już zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska.
16: To jest dla mnie coś, co kończy dyskusję po prostu. I nie ma tutaj przestrzeni do dyskusji. Podporządkowujemy się jako Stowarzyszenie Po Pierwsze Polska temu oczekiwaniu kierownictwa Prawa i Sprawiedliwości, pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego.
12: Z kolei Mateusz Morawiecki nie zamierza likwidować Stowarzyszenia Rozwój Plus. W ostatni dzień lipca ma zorganizować w Warszawie grilla na 1000 osób. I na koniec zmieniamy temat. Choć rezultat tego starcia jest dobrze znany od ponad 600 lat, to wciąż przyciąga ono tysiące widzów. Na polach Grunwaldu trwają przygotowania do sobotniej inscenizacji Wielkiej Bitwy z 1410 roku. Zanim jednak polsko-litewskie wojska zetrą się z krzyżakami, okolica przez kilka dni żyje innymi średniowiecznymi aktywnościami. Są walki rycerskie i średniowieczna kuchnia z nietypowymi nazwami dań.
17: Kutasiki, kwas chlebowy, placuszki, puri!
18: Krzyż dackie z cierwą z grilla!
19: No jeżeli się stoi, a jest się po stronie króla Jagiełły, no to wiadomo, co krzyżak nos poza bramę, to my go buzdybankiem i na grilla.
20: Obecnie walczymy po minutę, ale są też walki po półtorej. W finałach będą dłuższe walki.
12: Sobotnia rekonstrukcja bitwy pod Grunwaldem będzie już 28. edycją wydarzenia, które jest podsumowaniem trwających przez blisko tydzień Dni Grunwaldu.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
21: Błażej Kulesza zaprasza. Messi i spółka. Nie do zatrzymania Argentyna. Po zwycięstwie 2-1 nad Anglią może już odliczać godziny do niedzielnego finału Mistrzostw Świata. Tam rywalami będą Hiszpanie. Oba zespoły grały ze sobą 14-krotnie. Oba mają po 6 zwycięstw. Tylko raz grali przeciwko sobie na Mundialu. Było to 60 lat temu. Wtedy wygrała Argentyna. Piłkarska rywalizacja rusza też na krajowym podwórku, a sezon rozpocznie się od walki o Superpuchar Polski. Lech Poznań podaje imię Górnika Zabrze. Pierwszy gwizdek tego spotkania dziś o 19:00.
1: Pogoda.
12: Miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się chwilami chmurzyć, popada i zagrzmi. W pozostałych regionach sporo chwil ze słońcem, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu i Śląsku, do 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie.
1: Lato w Radiu Pogoda.
22: Lato, lato, lato czeka.
23: 9:04. Dzień dobry, witamy Państwa.
11: Zygmunt Heizer.
23: Jasia Kruk. Witamy w czwartek, 16 lipca. Mamy 197 dzień roku, do końca roku 168 dni. A dziś imieniny obchodzą Andrzej, Bartłomiej, Maria, Marika, Stefan i Walenty. Poza tym świnka morska i wąż.
11: Świętują, tak. A poza tym opowiadają nam Państwo, gdzie Państwo bardzo daleko byli swoim małym maluszkiem, w jakiej to podróży. Nasz numer telefonu 22 444 4004. Jeśli Państwo podróżowali gdzieś daleko w latach 70., to być może przy piosence Polski Fiat Waweli z 1974 roku takie znaleźliśmy.

0: fajne,
1: jejku,
0: nie?
1: Jejku, jejku, kto to śpiewa?
0: Wawele z Wojtakiem.
1: Niesamowite.
0: Tak, czyli nasze gwiazdy. Kolejne gwiazdy Radia Pogoda, czyli niebiesko-czarni już teraz w pogodnym poranku Radia Pogoda.

0: To jest jedna z tych wielu, wielu najpiękniejszych melodii, które szczególnie sobie Państwo cenią, i jeden z tych artystów, którego wszyscy kochamy, Zbigniew Wodecki. 12 minut po godzinie 9. Dokąd i jak daleko można dojechać maluchem? W Państwa świadectwach pod numerem telefonu 22 444 4004. Jedziemy na południe. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Piotr Ożarów Mazowiecki. W 86 roku z narzeczoną, teraźniejszą żoną, byliśmy w Grecji, w Atenach, nawet pojechaliśmy za Ateny, byliśmy na kanale korynckim, oczywiście Fiatem 126P, czyli maluszkiem. Pozdrawiam.
2: Ja tylko chciałem przypomnieć, że wielka wyprawa maluchów dotarła do Normandii. Przez całą Europę, przez Alpy te maluszki jechały. Ja nie uczestniczyłem w tej części wyprawy, ale ci, którzy jechali wtedy, mówili, że upały sięgały 38 stopni.
0: Tak.
2: Na zewnątrz, wewnątrz w maluchu było 52.
0: To prawda.
2: Taką temperaturę zanotowano i maluchy z Wrocławia dotarły do plaży Omaha, na której to plaży odbyło się lądowanie, inwazja aliantów w Europie.
0: Proszę Państwa, takie są nasze dzielne maluszki. Za chwilę jeszcze jeden telefon od jednej z naszych słuchaczek, no, dotyczący też maluchów, ale dobra, nie uprzedzajmy faktów. Radio Pogoda i najpiękniejsze melodie w maluchu i w każdym innym samochodzie. Najlepiej słuchać właśnie ich. A liczę za chwilę Stenia Kozłowska.

0: 15 minut po godzinie 9. Dziś w pogodnym poranku Radia Pogoda jedna z naszych słuchaczek opowiadała o swoim przeżyciu, jak trafiła na celników między NRD i RFN-em i pytał ją celnik o granaten i armaten. A jechała maluchem do Dortmundu. W ogóle z celnikami to różne rzeczy się działy kiedyś.
1: Oczywiście byliśmy bardzo dokładnie przeszukiwani. No i pierwsza rzecz to do bagażnika się chcieli dostać. Wobec tego kazali otworzyć tylną klapę. No jakie było ich zdziwienie, że tam niestety bagażnika nie ma. Natomiast w tym malutkim bagażniku z przodu grzebano. Oczywiście nic trefnego nie było. Natomiast bardzo dobrze się wysmarowali tym smarem, który linkę otwierającą bagażnik pokrywał. Także mieli się spyszna. Dziękuję bardzo.
2: Aj, dobrze im. Tak jest.
0: Chodzi oczywiście o podróże maluchem. Za wszystkie Państwa niesamowite opowieści. Bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Podróżować jest dobrze. Proszę to robić. 20 minut po godzinie 9. Za chwilę Anna Jantar.
3: Radio Pogoda.
4: Autopromocja.
3: O tej książce mówi cała Polska. Lalka Bolesława Prusa. Powieść, która wzbudza więcej emocji dziś niż w czasie swojej premiery 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratorium.

0: czwartkowej gazetce Kauflandu.
1: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron. Oui.
0: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!

0: Cena sprzed obniżki 14,99. Teraz z aplikacją tylko 8,99 za kilogram. A 1,5-litrowa niegazowana woda muszynianka. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3,19. Teraz jedynie złoty 99 za butelkę przy zakupie 12.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Została ostatnia reklama.
3: Takiej okazji nie da się przegapić! Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz! Nawet 8000 zł rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 29 minut będzie godzina 10. Wybierają się Państwo nad morze, do Sopotu na przykład. Proszę zajrzeć, zanim Państwo wyjadą, na stronę www.radiopogoda.pl albo zrobić teraz radio głośniej i posłuchać. Od samego początku lipca właśnie w Sopocie trwa 33. lato teatralne w Teatrze Atelier imienia Agnieszki Osieckiej. Właśnie w Sopocie za nami już spektakle, koncerty. Dzisiaj zaczyna się taki jakby kolejny rozdział w tym lecie teatralnym. Od dzisiaj do 19 lipca odbędą się koncerty Dance Macabre Agnieszki Osieckiej, piosenki ostatnie. Piosenki, piosenki napisane specjalnie dla Sopotu, dla miasta Sopot, z miłości do Sopotu, które wracają tutaj na 90. rocznicę urodzin Agnieszki Osieckiej. I to na przykład takie piosenki jak Papierowe Kwiaty, Wybacz Mamasza, Panie Obłoczny, Wesołe Miasteczko, ale też doskonale znane Państwu z anteny Radia Pogoda, Sopockie Bolero.
1: Sądzę, że biletów dawno już nie ma.
0: A właśnie, że są.
1: Są?
0: Są pojedyncze wejściówki.
1: Proszę Państwa,
0: to jest środek
1: trzeba
0: tygodnia.
1: Się spieszyć, naprawdę.
0: No właśnie, na weekend już absolutnie nie, ale na dziś na przykład jeszcze są te bilety. Proszę zaglądać na stronę Teatru Atelier imienia Agnieszki Osieckiej w Sopocie, albo na ich facebookowy profil. Tam się wszystkiego Państwo dowiedzą. No i pełen repertuar tego 33. lata teatralnego. Oczywiście na stronie www.radiopogoda.pl. Polecamy gorąco.
1: No to byliśmy w Sopocie, a teraz śmigamy na Capri.
0: Zbigniew Rawicz.
2: Już minęły dni, gdy mówiłaś mi

0: Pogody Baranek w Radiu Pogoda. Za 21 minut godzina 10. Niektórzy z Państwa nie dowierzają, że ja jednak powróciłem. Mamy na to dowód.
1: Tak jest. Od samego rana nas Państwo słyszą mniej więcej w komplecie, a teraz mogą nas Państwo jeszcze zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda. Zapraszamy serdecznie Facebook i Instagram. Jest, wrócił! Krzyż się na główek. Polecamy gorąco nasze media społecznościowe. Proszę tam powiedzieć hello, my też jesteśmy. Zapraszamy serdecznie. Za 20 minut będzie godzina 10. Wrócimy do najpiękniejszych melodii. Za chwilę będzie Piotr Szczepanik, a później Hanna Banaszak.
2: Autopromocja.
3: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
4: Tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
5: Brawo, gratuluję również.
3: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
6: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
7: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
6: Pieskie życie ma smak!
7: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
8: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
9: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
8: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
9: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
10: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
11: Ale duża.
12: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
11: To co?
12: To do Media Expert.
13: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
14: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
15: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
14: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
15: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
16: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
17: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
18: O, mechanik idzie.
19: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
20: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
21: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
22: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
23: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
24: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
25: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
26: Au! Znów ten ból.
27: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
0: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
27: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś wszystkie chipsy i chrupki 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus tuńczyk Nixe 60% taniej i drugi tańszy produkt. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie

0: Pogodny poranek w Radiu Pogoda. Za 10 minut będzie godzina 10 i Piotr Sworakowski w studiu Radia Pogoda. Dzień dobry, Piotrze.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Dawno się nie widzieli.
1: To prawda. Słyszałem, że jakąś małą puszeczką jeździłeś po Polsce.
2: Och, jaką małą puszeczką? Co ty mówisz?
1: No maluchem.
2: Pięknym, wspaniałym maluchem. Białym, oklejony numer 15.
0: Najważniejsze to dojechać do celu. To zupełnie tak jak w funduszu czasów pogodowych. O. Dzisiaj jest...
1: Półfinał.
0: Czwarty.
1: Tak, dzisiaj po 12 półfinał, czyli ten, kto wygra, wchodzi do jutrzejszego finału i zagrał 2000 zł.
0: Trzymamy kciuki i proszę zgłaszać się do zabawy na stronie radiopogoda.pl. Piotr Sworakowski poleca się na po 10, a my na jutro rano. Zygmunt Heiser.
2: I Jasia Kruk.
0: Do usłyszenia.

0: Bo w media ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Starogard Gdański zamieni się w stolicę klasycznej motoryzacji. Już 17 i 18 lipca. 16 zlot weteranów szos. Historia na kołach. Zobaczysz wyjątkowe, zabytkowe pojazdy. Poznasz ich historię i poczujesz klimat dawnych lat. W programie parada ulicami Starogardu Gdańskiego. Koncerty Kasia Kowalska, Kobranocka oraz Tribute to Phil Collins. Starogardzka Orkiestra Dęta, a także bezpłatne atrakcje dla dzieci. Nie przegap. 17 i 18 lipca. Stado ogierów w Starogardzie Gdańskim. Bilety na stk.starogard.pl oraz przed wejściem na teren imprezy.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Reklama. Najpiękniejsze melodie na lato Anny German, dookoła Kipi Lato, a potem paryski walczyk Wiesławy Drojeckiej usłyszymy już za kilka minut. Tymczasem posłuchajmy najważniejszych wiadomości w Radiu Pogoda.
10: Upały znów w natarciu, są ostrzeżenia od synoptyków. UOKiK bierze się za dwie wyższe uczelnie, możliwe kary i mundial z polityką w tle.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 10:00.
10: Miriam Lipińska. Burze i upały. Synoptycy znów wydali ostrzeżenia. Te drugiego stopnia przed wysokimi, ponad 30-stopniowymi temperaturami. Dotyczą województwa lubuskiego, a także części Pomorza Zachodniego, Wielkopolski, województwa łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, Mazowsza, Lubelszczyzny i Podkarpacia. Z kolei na Podkarpaciu, w Świętokrzyskiem, w Małopolsce, w części Lubelszczyzny i Dolnego Śląska możliwe burze, ale już nie tak gwałtowne jak te w ostatnich dniach. Polska 2050 i Lewica nie zgadzają się z przyjętym przez rząd projektem ustawy o najmie krótkoterminowym. Dokument zakłada wprowadzenie centralnego rejestru miejsc noclegowych. Koalicjanci uważają, że narzędzia do kontroli tego rynku powinny mieć także lokalne samorządy i mieszkańcy. Dlatego Lewica zapowiada poprawki, mówi jej rzecznik Łukasz Michnik.
12: Lobbyści najmu krótkoterminowego wywalczyli sobie w rządzie wykastrowanie tych przepisów. Potrzebne są przepisy, które dadzą wspólnotom i samorządom możliwość regulowania, ustalania, ile tego typu mieszkań można wynajmować na krótki termin i w jakich lokalizacjach.
10: Na mocy ustawy każdy przedsiębiorca, który prowadzi usługi hotelarskie na okres krótszy niż 30 dni, będzie musiał zgłosić swój lokal do rejestru. Dawne Kolegium Humanum, obecnie Uczelnia Biznesu i Nauk Stosowanych Warszawia oraz Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu na celowniku Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK ma zastrzeżenia do zapisów w umowach i postawił obu uczelniom zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. W przypadku Kolegium Humanum chodzi na przykład o opłatę administracyjną w wysokości miesięcznego czesnego w przypadku rezygnacji studenta z nauki lub przeniesienia się na inną uczelnię w trakcie roku. Uczelniom grożą teraz kary w wysokości do 10% obrotu. Politycznym skandalem zakończył się wczorajszy półfinał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Zawodnicy Argentyny świętowali zwycięstwo 2-1 nad Anglią z transparentem popierającym roszczenia ich kraju do Falklandów. Tomasz Orchowski.
13: Falklandy wciąż budzą w Argentynie i w Wielkiej Brytanii duże emocje ze względu na historyczne napięcia. Mecz rozegrano przy zaostrzonych środkach bezpieczeństwa. Oba kraje na początku lat 80. stoczyły o wyspy wojnę. W konflikcie zginęło ponad 650 żołnierzy z Argentyny i więcej niż 250 wojskowych z Wielkiej Brytanii. Teraz temat wrócił na tapet za sprawą argentyńskich piłkarzy. Ich drużynie grozi postępowanie dyscyplinarne, bo FIFA nie chce na stadionach polityki, ale piłkarze mają poparcie w kraju. Wiceprezydentka Victoria Villarruel opublikowała film z żołnierzami i podpisem "To nie był tylko mecz". Podkreśliła, że Falklandy należą do Argentyny.
10: I na koniec zmieniamy temat. Polacy ruszyli do lasów. Trwa sezon letnich grzybów. Można znaleźć kurki, ale także wczesne borowiki szlachetne czy podgrzybki brunatne. Mówi grzyboznawca Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Dodaje, że w wakacje ludzie zgłaszają się po porady przede wszystkim z nietypowymi grzybami.
14: Właśnie nie tymi borowikami, nie kurkami, nie podgrzybkami, bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Żółty, taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
10: Poradnie grzybowe funkcjonują przy każdym wojewódzkim oddziale sanepidu.
11: Pogoda.
10: Wysokie temperatury wróciły, upałów nie ma dziś tylko na Pomorzu, tam 22 stopnie. 28 na Mazowszu i Śląsku, 29 w Wielkopolsce i na Lubelszczyźnie. Sporo chwil ze słońcem, ale miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się przejściowo chmurzyć. Popada i zagrzmi.
11: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
9: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Czwartek to taki dzień, kiedy powoli zaczynamy myśleć o weekendzie. No, niektórzy w myślach dodają coś w stylu, ale ja tak mam cały rok. Gratuluję. Z tym, że w Radiu Pogoda jest kilka spraw, które trzeba dokończyć, zanim nadejdzie sobota, a nawet piątkowy wieczór. O nich także będzie dziś mowa. No i najczęściej będziemy po prostu cieszyć się, jeśli to możliwe, letnią, piękną pogodą i najpiękniejszymi melodiami na lato w Radiu Pogoda, takimi jak ta piosenka Anny German.

dam, myślę, dam, myślę, dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę, za grosze odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Marek Tomaszewski i Wacław Kisielewski, Melodia dla Zuzi z 1984 roku. Za chwilkę posłuchamy, jak brzmią łzy w piosence zespołu Goombay Dance Band, a teraz propozycja od słuchaczki Radia Pogoda, która może się nam przydać nie tylko w czasie wakacji. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Jestem wierną słuchaczką Radia Pogoda. Macie bardzo wiele ciekawych inicjatyw i konkursów, ale chciałabym prosić, żebyście chociaż raz w tygodniu poświęcili dwa zdania na temat tego, jakie wyposażenie jest w rowerze, a chodzi mi głównie o dzwonek. Mm-hmm. 99% osób nie korzysta w ogóle z dzwonka, przejeżdżają za plecami. No muszę powiedzieć, że jestem tym faktem załamana. To dotyczy nie tylko młodzieży, ale dotyczy również osób w średnim wieku i starszym. Także proszę od czasu do czasu wspomnieć o tym na antenie. Pozdrawiam, Grażyna z Poznania.
0: Wzajemnie pozdrawiam pani Grażyno. Tak jest, drodzy rowerzyści, używajmy dzwonków dla ostrzeżenia innych przed tym, że jedziemy po prostu. Poza tym sprawny dzwonek to obowiązek. No i uważam, że to dobry pomysł, żeby od czasu do czasu przypominać o tym, że rowerzyści także mają obowiązki na drodze. Zwłaszcza, że popularność rowerów miejskich ciągle rośnie i tu też przyda się taka wiedza. Dzwonek musi być sprawny w rowerze, którego używamy, ale czy państwo wiedzą, co jeszcze musi być sprawne w tym rowerze, żebyśmy nie dostali mandatu w razie kontroli policji? Taka zagadka dla państwa może. 22 444 4004.

0: W oryginale ta piosenka nosi tytuł Walking Back to Happiness. Moim zdaniem powinna mieć jeszcze tytuł Łopało jeje, a wykonywała ją Helen Shapiro. My słuchaliśmy innej Heleny, Majdaniec, która nagrała tę samą piosenkę z polskim tekstem Hieronima Roztworowskiego, o ile mnie pamięć nie myli, ale Cztery mile za piec to także tytuł sztuki teatralnej autorstwa Marii Kownackiej, która po raz pierwszy ukazała się w 1932 roku. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie na lato Zdzisławy Sośnickiej, a potem Johnny'ego Tylotsona.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Gabinet masażu, słucham.
6: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
5: Cześć, a co się dzieje?
6: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
5: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
6: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
5: Kochana, sam go stosuję.
7: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
8: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700.

0: na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej im. Niszka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbus luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 11,99 za aż 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
9: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
9: O, i to lubię najbardziej.

Poetry in Motion. Poezję w ruchu Johnny Tillotson opiewał w 1960 roku. Za chwilkę troszkę młodsza piosenka dla śpiochów zespołu 2 plus 1, Wstawaj Szkoda Dnia. Swoją drogą, czy państwo lubią wstawać wcześnie rano, czy raczej chodzić późno spać? Ja kiedyś myślałem, że jestem sową. Poranne wstawanie przychodziło mi z trudem, za to lubiłem to wieczorne wyciszenie świata, kiedy cichną odgłosy dnia. Nie lubiłem za to, kiedy tę ciszę psuł warkot motoru, ale to jest inna sprawa. W zasadzie dalej lubię takie okoliczności, ale nie korzystam. No bo kiedyś zdarzyło mi się prowadzić poranne programy w pewnym radiu. Okazało się, że po początkowych trudnościach ze wstawaniem polubiłem wczesne poranki, kiedy świat jeszcze śpi. Na ulicach niemal nie ma żywego ducha, a dzień się dopiero zaczyna. No piękne okoliczności, naprawdę. I te wczesne poranki chyba rzeczywiście lubię nawet bardziej. Także na pytanie, czy jestem sową, czy skowronkiem, dziś nie wiedziałbym, co odpowiedzieć. Natomiast cieszę się, że nie jestem nietoperzem. A jak to jest u państwa? Czy państwo wolą korzystać z radości poranka, czy raczej z wieczornego spokoju? 22 444 4004.

To Truba Duży i piosenka, którą Państwo bardzo lubią, czyli Krajobrazy. A ja tylko takie pytanie mam. Czy zapisali się Państwo już do funduszów czasów pogodowych na stronie radiopogoda.pl? Bo w tej zabawie do wygrania są 2000 zł w jutrzejszej rozgrywce. A już dziś ktoś z uczestników zabawy wywalczy sobie prawo udziału w jutrzejszym finale, więc nie ma na co czekać. Chyba że Państwo już skorzystali z formularza naszej zabawy na radiopogoda.pl. Jeśli tak, proszę sprawdzić, czy bateria w telefonie jest naładowana. To może być kluczowy element tej rozgrywki. A dzisiejszy pojedynek na najpiękniejsze melodie usłyszymy w Radiu Pogoda jak zwykle około pół godziny po południu, czyli za niespełna dwie godziny.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach, na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 3,99 za kilogram, a do tego winogrona jasne na wagę tylko 8,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
4: Codziennie niskie ceny.
5: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
6: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
10: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
13: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.

0: Wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
0: To do Media Expert.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Reklama.
10: Na pierwszy znak w wykonaniu Sławy Przybylskiej, a potem na pozór Bogusława Meca. Te najpiękniejsze melodie lada chwila zabrzmią na naszej antenie, ale wcześniej, już teraz, proszę posłuchać w Radiu Pogoda najważniejszych wiadomości.
11: Ceny paliw coraz wyższe, benzyna już za ponad 7 zł. Dziś wyrok sądu w sprawie głośnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie i aplikacja Poczty Polskiej.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
11: Miriam Lipińska. Ceny paliw przekraczają kolejne granice. Ciężko już znaleźć stację, na której cena benzyny 95 nie zaczyna się od siódemki. Na większości ceny za litr o kilkanaście groszy przekraczają tę magiczną granicę.
13: Widział pan ceny na stacji?
14: Dzisiaj nie widziałem jeszcze.
15: Nie patrzę w ogóle, ile to kosztuje. Po prostu muszę być dzisiaj na drugim końcu Polski, ile by nie kosztowało.
13: No to trochę będzie więcej.
15: Nawet dużo więcej, ale nie mamy wpływu na ceny. Ja raczej jestem zwolenniczką twardej gry rynkowej. I po prostu jak kogoś nie stać, to nie jedzie.
11: Mówili warszawscy kierowcy. Za litr oleju napędowego na stacjach trzeba dziś płacić 7 zł. I 30 groszy. Obrażał uczestników Marszu Pamięci o ofiarach rzezi wołyńskiej i nawoływał w internecie do popełnienia przestępstwa. Warszawscy policjanci zatrzymali 23-letniego Ukraińca. Funkcjonariusze namierzyli go w Bydgoszczy. Mężczyzna usłyszał zarzut publicznego nawoływania za pośrednictwem mediów społecznościowych do popełnienia przestępstwa wobec jednej z uczestniczek Marszu Pamięci. Ukraińcem zajęła się teraz Straż Graniczna. Jest wniosek o nakaz opuszczenia przez niego Polski. Dziś ma zapaść wyrok w sprawie Łukasza Żaka, kierowcy oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. W wypadku zginął mężczyzna, a jego żona i dwójka dzieci zostali ciężko ranni. Żak uciekł z miejsca wypadku, został zatrzymany kilka dni później w niemieckiej Lubece. Prokurator domaga się dla mężczyzny najwyższej kary 20 lat więzienia. Na dzisiejszą decyzję sądu czeka też 5 mężczyzn, którzy mieli pomagać Żakowi w ucieczce z miejsca zdarzenia i utrudniać prowadzenie śledztwa. Poznański szpital odnosi się do afery z pacjentem, który za parking przed SOR-em musiał zapłacić ponad 1300 zł. Mężczyzna, przyjeżdżając samochodem do Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego, nie spodziewał się, że spędzi w nim 3 dni. To pierwsza taka sytuacja od momentu wprowadzenia opłat za parkowanie przy szpitalu, mówi dyrektor placówki Stanisław Szczepaniak.
16: Tą wyjątkową sytuację potraktujemy w taki sposób, że pacjent zostanie zwolniony z opłaty. Parking, który
1: który ma szpital, dysponuje bardzo ograniczoną liczbą miejsc. Jest to parking krótkoterminowy, w którym zwalnianie wszystkich miejsc jest kluczowe dla dostępu jak największej liczbie pacjentów.
11: Dyrekcja szpitala wprowadziła opłaty za parkowanie na początku maja. Po 15 darmowych minutach postoju godzina kosztuje 20 zł, czyli dwa razy tyle, ile trzeba zapłacić za postój w centrum Poznania. Dyrekcja szpitala przekonuje, że tylko dzięki tak wysokim cenom problem ze znalezieniem wolnego miejsca przed szpitalem jest mniejszy. Poczta Polska uruchomiła aplikację na telefony, poprzez którą można odbierać, nadawać i przeglądać przesyłki cyfrowe. Na początek użytkownicy będą mieć dostęp do skrzynki doręczeń oraz usług e-poleconych i e-doręczeń. Poczta zapowiada, że do aplikacji będą włączane systematycznie kolejne funkcje. Docelowo ma ona umożliwić korzystanie zarówno z tradycyjnych usług pocztowych, jak i e-usług.
16: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
7: Pogoda.
11: W większości regionów dziś przeważnie słonecznie, więcej chmur chwilami na południu, w centrum i na południowym wschodzie i tam możliwe burze. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu, do 30 na Dolnym Śląsku.
16: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
10: Wracamy z najpiękniejszymi melodiami na lato po wiadomościach. Teraz usłyszymy przeboje w wykonaniu Sławy Przybylskiej, Bogusława Meca i Renato Carosone, jednego z najwybitniejszych artystów śpiewających piosenki w dialekcie neapolitańskim, to dialekt włoskiego. A potem wrócę do mojego pytania o konieczny sprzęt w rowerze. Natomiast później w kąciku Pogodne Lato wrócimy do 1969 roku, bo dzisiaj mija rocznica początku wyprawy na Księżyc. Dzień dobry.
7: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sforakowski.

0: Słuchaliśmy włoskiego artysty Renato Carosone w jednym z jego największych przebojów, Tu vuol fare l'americano, a jednocześnie jednym z ostatnich, bo 4 lata później, w 1960 roku, Renato Carosone zakończył swoją karierę muzyczną, po prostu odszedł na emeryturę. Zmieniając temat, zapytałem dzisiaj, czy państwo wiedzą, które elementy powinien posiadać rower, każdy rower powinien posiadać, podkreślam. Dzwonek wymieniła pani Grażyna, a pozostałe 4? Dzień dobry.
1: Jeżeli chodzi o rower, to musimy mieć na pewno światła. To będą zwykłe włączody blaskowe. Tutaj nie ma jakiegoś rygorystycznego nakazu posiadania takich. Sprawne hamulce i ogólnie ogumienie i sprawny rower, no bo policja ostatnio może doczepić się do wszystkiego i wlepić mandat praktycznie za nic. I kask, oczywiście, musimy pamiętać o kaskach, bo to jest najważniejsze.
0: No i tak i nie. Ogólnie sprawny rower to zbyt szerokie określenie. Kask jest obowiązkowy dla osób poniżej 16 roku życia, chociaż ubolewam, że Sejm jednak nie zatwierdził ogólnego obowiązku użycia kasku. Zostawmy to teraz. Ogumienie oczywiście jest ważne, ale nie ma jego stanu wśród obowiązków rowerowych. Natomiast jeśli chodzi o światła, to owszem, jest obowiązek. Rower musi mieć jedno światło odblaskowe z tyłu barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt. Światła są też wymagane w warunkach zmniejszonej widoczności i wtedy należy mieć jedno tylne czerwone światło pozycyjne i jedno przednie światło barwy białej. Oba te światła mogą być migające. To są obowiązki. Nie mówię o tym, że można być oświetlonym jak choinka. O dzwonku już wspominałem, że musi być sprawny, chyba że rower posiada inne urządzenie dające sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku. No i jeszcze jedno, przynajmniej jeden sprawny hamulec. To są obowiązki, które trzeba spełnić, żeby dostosować się do przepisów ruchu drogowego. Poza tym oczywiście trzeba mieć głowę na karku i oczy dookoła głowy, jeśli to możliwe, ponieważ inni rowerzyści niekoniecznie wiedzą o swoich obowiązkach na ścieżkach rowerowych. Wrócimy jeszcze do rowerów dzisiaj, ale teraz posłuchajmy breakoutów.

0: Puk przypomni całą tę pierwszą płytę Czerwonych Gitar i pewnie trochę o niej opowie. Może i Państwo będą chcieli dodać coś od siebie, także warto słuchać Radia Pogoda również w niedzielę między 10 a 14.
1: Radio Pogoda.

0: autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą!
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
13: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
12: Od czwartku w Kauflandzie lody Ben & Jerry's różne rodzaje 15,79, a woda mineralna Cisowianka złoty 49 zł za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 6, 24 na osobę. Kaufland.
14: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki. W super niskich cenach.
16: Została ostatnia reklama.
17: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
18: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
17: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
18: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
17: Czyli?
18: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
0: Reklama.

0: pogodne lato.
1: Roku 1969.
0: Z radiem Pogoda.
1: To było lato, kiedy mogliśmy śledzić lądowanie Amerykanów na Księżycu, a o początku tej wyprawy polska kronika filmowa informowała wtedy tak.
2: Po ostatnich badaniach lekarskich i wypoczynku nakładają już skafandry ci trzej, których nazwiska zna cały świat. Neil Armstrong, Edwin Aldrin i Michael Collins. Na przylądku Kennedy'ego oczekiwanie na chwilę startu. 16 lipca o godzinie 14.32 naszego czasu rakieta Saturn wystartowała. Rozpoczął się pierwszy lot człowieka na Księżyc. Baza w Houston pozostaje w stałej łączności. Kamery umieszczone w kabinie Apollo przekazują na Ziemię wciąż jeszcze niezwykłe dla nas obrazy, jak wygląda życie w stanie nieważkości. Po czterech dobach lotu powierzchnia Księżyca.
1: Samo lądowanie nastąpiło 20 lipca, mniej więcej kwadrans po 10 wieczorem polskiego czasu. Neil Armstrong postawił stopę na Księżycu kilka minut przed 3 nad ranem. Czy państwo może oglądali tę transmisję? A jeżeli tak, to może państwo pamiętają, w jakich okolicznościach śledzili państwo to wydarzenie. Proszę się podzielić tym z Radiem Pogoda 22 444 4004.
0: Pogodne lato z Radiem Pogoda.

0: Chuck Berry w Radiu Pogoda. Dzień rock'n'rolla już był, ale czy to przeszkadza w cieszeniu się dobrą muzyką? W żadnym wypadku. Za chwilkę w Radiu Pogoda Roman Gerczak.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Expert wyprzedaj.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej imieniu Szka Lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Landberry, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi, Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie!
10: 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie! Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
2: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
1: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
2: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Reklama.
8: Halo? Halo, mówi się, proszę pani. Tak, tak, proszę nie przerywać. No, halo, no jestem. Nie masz czasu? Rozumiem. Nikt go nie ma za wiele. Co, nie zobaczę cię dzisiaj? No więc kiedy? W niedzielę? Już od września tak dzwonię, już październik przecież.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: No hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
14: Za daleko mieszkasz miły? W piosence pod takim tytułem usłyszymy niebiesko-czarnych, po czym na naszej antenie pojawi się wielki przebój Billa Withersa Lovely Day. Natomiast teraz mamy dla Państwa w Radiu Pogoda najważniejsze wiadomości.
15: Sąd wyda wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej. 18-letni Ukrainiec w rękach służb działał na rzecz Rosji. Niebawem spotkanie ministry zdrowia ze związkowcami i pracodawcami w ochronie zdrowia.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 12.
15: Miriam Lipińska. Sprawca śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie, Łukasz Żak, usłyszy dziś wyrok. Prokurator chce dla niego najwyższej możliwej kary, czyli 20 lat więzienia. Prawie 2 lata temu Żak, jadąc 220 km na godzinę i po pijanemu, uderzył w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Na miejscu zginął mężczyzna, a jego żona i 2 dzieci zostało ciężko rannych.
16: Łukasz Żak znajdował się w stanie nietrzeźwości. Nie obserwował jezdni. Rozpędził się do prędkości ogromnej. Wydaje się, że tak naprawdę nie zauważył tego jadącego przed nim Forda Focusa, który po prostu staranował.
15: Mówiła na rozprawie końcowej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka. Sprawca uciekł z miejsca wypadku. Razem z nim wyroki usłyszą dziś jego koledzy, którzy ułatwiali mu ucieczkę i zacieranie śladów. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął właśnie akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
17: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej.
15: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Za pół godziny rozpocznie się posiedzenie Komisji Trójstronnej do spraw ochrony zdrowia. Ma w niej uczestniczyć minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, a także pracodawcy i związkowcy. Jednym z punktów będą propozycje zmian w ochronie zdrowia przedstawione przed tygodniem przez ministrę. A związkowcy przypominają, że wielokrotnie proponowali resortowi takie rozwiązania, jak chociażby maksymalna stawka godzinowa, ale chcą jeszcze bardziej radykalnych zmian.
18: 73% lekarzy pracuje na umowach cywilnoprawnych i prosiliśmy o to,
3: że chcemy to uregulować.
15: Mówi Maria Ochman z Solidarności. Zagranica, Ukraina ma nowego premiera. Parlament powołał właśnie na to stanowisko Serhija Koreckiego, dotychczasowego prezesa koncernu energetycznego Naftohaz. I na koniec wracamy do kraju. Niedawne burze wymusiły ewakuację obozów harcerskich w kilku regionach, między innymi na Śląsku. Dlatego teraz harcerze i służby są w pełnej gotowości na wypadek powtórki.
18: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
19: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
15: Mówili harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach, jednego z największych w kraju, i starszy brygadier Roman Klecha, zastępca śląskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. W sumie w całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy.
20: Pogoda.
15: Tylko na Pomorzu dziś bez upałów, tam 22 stopnie, ale w pozostałych regionach bardzo ciepło. 28 stopni na Mazowszu, 29 w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku. Do tego przeważnie słonecznie, choć miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się chwilami chmurzyć. Popada i zagrzmi.
20: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
21: Lato, lato, lato czeka.
14: Popołudniowa część naszego spotkania rozpocznie się od najpiękniejszych melodii na lato niebiesko-czarnych, Billa Withersa i Wałów Jagiellońskich. Potem wrócę do rowerów, rowerzystów i dzwonków. A w Funduszu Czasów Pogodowych pan Piotr powalczy dzisiaj o wejście do jutrzejszego finału, w którym stawką będzie główna nagroda tej edycji naszej zabawy, jedna z dziewięciu, 2000 zł. A z kim powalczy? No to się jeszcze okaże. Zapisali się już państwo do Funduszu Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl, bo na pewno warto to zrobić. Dzień dobry.
20: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Piotr Sporakowski.

0: Wały Jagiellońskie w Radiu Pogoda. Tym razem śpiewał Grzegorz Bukała, Rudy Schubert występował tutaj w chórkach. Wróćmy do rowerów, rowerzystów i dzwonków. Pani Grażyna po godzinie 10 apelowała o używanie dzwonków przez rowerzystów, bo w ten sposób informują o tym, że jadą. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Ja jestem i pieszym, i rowerzystą. I przyznam szczerze, że kiedy idę chodnikiem i ktoś zaskakuje mnie nagle dźwiękiem dzwonka, to bardzo mnie to czasami przeraża i robię takie dziwne ruchy, które mogą być nawet niebezpieczne. Jeśli jestem rowerzystą i zdarza mi się przejeżdżać wśród ludzi, to zawsze krzyczę dość głośno: przepraszam. Okay. I najczęściej ludzie dobrze na to reagują, to wszystko dzieje się tak spokojnie i myślę, że to też jest dobra metoda. No musimy się nauczyć wspólnie żyć na chodniku, i piesi, i rowerzyści, a naprawdę jest to do ogarnięcia, tylko po prostu trzeba i chcieć, i trochę pomyśleć. Wszystkich serdecznie pozdrawiam. Życzę chłodnego dnia, Małgorzata.
0: Wzajemnie życzę chłodnego dnia i pozdrawiam pani Małgorzata, chociaż ja akurat lubię ciepło. Wracając do używania dzwonków bądź nie, oczywiście też wolę powiedzieć przepraszam zamiast używać dzwonka. Chodzi raczej o to, by go używać, kiedy jesteśmy w dalszej odległości od pieszych. Musielibyśmy wręcz krzyczeć zamiast mówić spokojnie, nie wiem, co byłoby gorsze. Wtedy po prostu dajemy czas pieszym na reakcję, a nie straszymy, że zaraz na nich najedziemy. Używanie dzwonka z wyprzedzeniem poprawi bezpieczeństwo wszystkich, dokładnie tak jak używanie kierunkowskazów w aucie z wyprzedzeniem. Jest więcej warte niż po tym, jak już skręcimy. A dzwonek i tak trzeba mieć sprawny, to jedno. Natomiast używanie chodnika, tutaj rowerzystom nie wolno pędzić, muszą się dostosować do ruchu pieszego, jeżeli w ogóle nie zsiąść z roweru w razie tłoku. A po ulicy, lepiej chyba jechać po ulicy, która ma dozwoloną prędkość do 50 km na godzinę. Mimo wszystko jest bezpieczniej, a kierowcy już na nas troszkę uważają.

0: Dzisiaj w porannym programie Radia Pogoda słuchaliśmy tej piosenki w wykonaniu Zbigniewa Wodeckiego. Teraz była wersja oryginalna Morta Schumana. On też był związany z naszym krajem poprzez swoich rodziców, którzy wyemigrowali do Stanów jeszcze przed jego narodzinami. Za chwilkę posłuchamy Janusza Gniatkowskiego śpiewającego o Kubie, wyspie jak wulkan gorącej, a po koniku na biegunach Michała Hochmana przyjdzie pora na półfinał trzeciego tygodnia rozgrywek funduszów czasów pogodowych.
1: Autopromocja.
2: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze, zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Bo w Media Expert taniej ma.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.

0: comiendo los frutos del mar.
1: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
2: Bierzemy.
0: Buen provecho.
2: A to co?
1: No, owoce, ale morza.
3: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
4: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
11: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi. Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu. Co więc powinnam zrobić? Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
12: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Elilili Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Została ostatnia reklama.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
16: Kuba wyspa jak wulkan gorąca, ola, ej ja.

0: już w czasów pogodowych w Radiu Pogoda.
1: Dziś w naszej wakacyjnej zabawie pora na półfinał rozgrywek w tym tygodniu przed trzecim finałem z 9, jakie odbędą się podczas tej jubileuszowej edycji Funduszu Czasów Pogodowych. W tych pojedynkach ciągle chodzi o to samo, żeby rozpoznać wykonawców najpiękniejszych melodii. W tym właśnie celu spotykamy się dziś z panem Piotrem, który od poniedziałku daje sobie z tym radę bez większych problemów. Dzień dobry, panie Piotrze.
2: No, czy bez problemów, to nie powiedział, ale dzień dobry.
1: Po przeciwnej stronie dziś pan Bartłomiej. Dzień dobry.
3: Witam serdecznie.
1: Panie Bartku, przed nami seria zagadek muzycznych, których rozwiązaniami będą nazwy lub nazwiska wykonawców. Te zagadki będę prezentować seriami, po jednej dla każdego z uczestników. Prawidłowe rozwiązania są warte punkt i po każdej serii sprawdzę, czy ktoś z panów przypadkiem nie ma tych punktów więcej. Jeśli tak, to ten ktoś wchodzi do jutrzejszego finału, a przeciwnik dostaje nagrodę pocieszenia, czyli zestaw upominków od Radia Pogoda. To dzisiaj pierwszy odpowiada pan Bartek. Panie Bartku, proszę powiedzieć, jak nazywa się wykonawca tego fragmentu muzycznego. Chodzi o nazwę zespołu.
4: Oni zaraz przyjdą. Jak ładnie ci w tej...
1: I teraz 5 sekund na odpowiedź.
3: Zespół na B.
1: 5 sekund minęło, panie Bartku.
2: Breakout.
1: No właśnie, pan Piotr dobrze odpowiedział, ale to nie było jego pytanie, więc punktu nie mogę przyznać. Teraz będzie zagadka dla pana Piotra, po której okaże się, czy gramy dalej, czy też pan Piotr jutro weźmie udział w finale. Panie Piotrze, pytanie oczywiście o nazwę zespołu. No to kto to śpiewa?
2: No to był zespół Partita.
1: I to jest prawidłowa odpowiedź i mamy wszystko jasne, jeśli chodzi o ten pojedynek. Okazuje się, że w jutrzejszym finale weźmie udział pan Piotr i powalczy o nagrodę główną, czyli 2000 zł. Gratulacje.
2: Dziękuję.
1: Panie Piotrze, musi pan przyznać, że było bez problemów.
2: No chwilkę musiałem się zastanowić.
1: Oho, no to rzeczywiście problem. Natomiast pana Bartka absolutnie nie zostawiam z niczym. Pan Bartek otrzymuje zestaw upominków od Radia Pogoda. Na pewno się przydadzą nie tylko latem, bo to i nasz kubeczek, i torba, i nie tylko.
3: Super, bardzo dziękuję i gratuluję panu Piotrowi.
2: Dziękuję, byle nie zaprzeczyć.
1: życzę panom miłego dnia, a dla naszych słuchaczy mam dobrą wiadomość. Jeżeli słuchają państwo tych rozgrywek Funduszów Czasów Pogodowych i uważają państwo, że te eliminacje w drodze po główną nagrodę są niepotrzebne, to proszę bardzo, dzisiaj i jeszcze jutro do południa mogą się państwo zapisać do naszego Funduszu Czasów Pogodowych na stronie radiopogoda.pl, a już jutro przy odrobinie szczęścia wczesnym popołudniem zagrać o 2000 zł na wakacyjne wydatki. Można? No pewnie, że można.
0: Fundusz Czasów Pogodowych w Radiu Pogoda.

0: Grupa Vox w Radiu Pogoda i ich piosenka poddający motuchę tytułem Nie martw się, no i w tonacji takiej budzącej zaufanie, prawda? Wrócę jeszcze na chwilkę do obowiązkowego wyposażenia roweru, bo Państwo bardzo się uaktywnili na wieść o tych 5 obowiązkowych punktach, które każdy rower musi mieć. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie Piotrze. Chciałem powiedzieć, że mówi pan na temat rowerów, że sprawny hamulec, przynajmniej jeden, ale najlepiej, jeżeli jest to hamulec tylny, sprawny. Poprzedni, no, jest nieskuteczny, a nawet może być kłopotliwy. Pozdrawiam serdecznie radio słuchaczy i pana Piotra, Zbyszek z Mińska Mazowieckiego.
0: Wzajemnie pozdrawiam, panie Zbyszku. Muszę wyjaśnić, że to sformułowanie przynajmniej jeden sprawny hamulec jest w przepisach po prostu. Natomiast absolutnie nikomu nie polecałbym posiadania wyłącznie przedniego hamulca jako jedynego sprawnego. Można sobie nie tylko guza nabić, ale nawet to i owo połamać, co sam swego czasu przypłaciłem właśnie złamaną ręką. No ale brak wyobraźni rzadko kiedy dobrze się kończy, trzeba ponosić konsekwencje swojego postępowania. Także, panie Zbyszku, oczywiście, że tylny hamulec przede wszystkim, ale przepisy mówią o przynajmniej jednym sprawnym. Tyle przepisy, praktyka, jak państwo wiedzą, lepiej posiadać ten tylny hamulec niż nie posiadać go w ogóle albo przedni, bo przedni może się źle skończyć. Podobnie jak brak hamulca.
2: Leroy, akcja na łazienkę trwa! To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
3: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
4: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: nowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
2: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco, pokochaj niskie ceny.
3: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę za nowego SUVa od Bike?
1: Teraz Bike 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
6: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 mililitrów, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Doskonale! Kupujemy!
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie!
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Została ostatnia reklama.
11: Upała. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowolorek 30 mg. Doradnie celu prowadzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obok nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe, doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegający z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nieżytonowa. US Farmacja Spółka ZOO.
14: Reklama.
15: Zgoda! Możemy się rozstać. Nie będę cię trzymała kurczowo za rękaw. Nie bój się. Możesz sobie iść kiedy chcesz, dokąd chcesz i z kim chcesz. I nie rób takiej żałosnej miny.

0: wciąż spóźniony.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnicę skarbu. Poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 14,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka kiełbasa śląska Kraina Wędlin 550 gramów 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz wszystkie brykiety z węgla drzewnego lub węgiel instant do grillowania. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Graphite. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
7: Bo w Media Ekspert taniej masz.
2: Została ostatnia reklama.
9: Mamo, czy wygra Polska?
10: Oczywiście, że Polska. Szynka z delikatesu w centrum.
11: Polska mistrzem grilla. Do środy szynka wieprzowa bez kości kilogram 9,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 17,99. A drugie litrowe lody Coral Vibes z delikartą 50% taniej. Delikatesy centrum. Polska mistrzem grilla.
12: Już taki jestem zimny drań w wykonaniu Bohdana Łazuki usłyszymy za kilka minut, a potem w Radiu Pogoda usłyszymy przebój Ireny Jarockiej Beatlemania Story. Wszystko pojawi się już po tych najważniejszych wiadomościach.
13: Fala zakażeń salmonellą w Toruniu. Źródło zakażeń niejasne. Tłumy na ulicach Kijowa to protest przeciw odwołaniu ministra, a potem kodeks ludzi morza.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13:00.
13: Miriam Lipińska. Już 62 osoby z Torunia i okolic z objawami zakażenia salmonellą zachorowały dzieci z toruńskiego żłobka, przedszkola w podtoruńskim Grębocinie oraz podopieczni domu seniora w Toruniu. W szpitalu przebywa aktualnie 6 osób. Wszystkie placówki korzystały z usług tej samej firmy cateringowej. Jak mówi Łukasz Betański, rzecznik prasowy sanepidu w Bydgoszczy, są już pierwsze wyniki badań próbek pobranych w żłobku, od którego ruszyła fala zachorowań.
14: Pierwsza partia badań żywności, m.in. jajek, past jajecznych czy pojemników, okazała się ujemna. Podobnie nie wykryto bakterii w wymazach pochodzących z talerzy dziecięcych.
13: Badania nadal trwają. Prowadzone są też szczegółowe wywiady z rodzicami i opiekunami dzieci. Po śmierci pobitego w Bytowie 36-latka prokuratura zapowiada zmianę zarzutów wobec podejrzanych, bo wstępna opinia patomorfologa wskazuje na to, że śmierć była efektem pobicia. Do zdarzenia doszło 9 lipca w centrum Bytowa. 36-letni Polak i jego 44-letnia partnerka zostali pobici przez trzech Ukraińców. Wszyscy byli pod wpływem alkoholu. Wcześniej para z jednym z późniejszych podejrzanych piła alkohol. Na razie zatrzymani usłyszeli zarzut udziału w pobiciu, którego następstwem jest ciężki uszczerbek na zdrowiu. Wielotysięczna demonstracja w Kijowie przeciwko odwołaniu ukraińskiego ministra obrony Michała Fedorowa. Uczestnicy domagali się przywrócenia go na stanowisko i zwolnienia naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych Ukrainy. Protestujący przynieśli transparenty z napisami: przeszkadza wam Fedorow, spróbujcie nie kraść, skutecznych ministrów nie zwalnia się w czasie wojny, czy Rosja jest zachwycona waszymi decyzjami. Nieoficjalnie powodem odwołania Fedorowa przez Wołodymyra Zełenskiego jest konflikt ministra z naczelnym dowódcą, generałem Syrskim. Bałtyckim. Wracamy do kraju. Żeglarze i motorowodniacy pływający po Bałtyku mają okazję dowiedzieć się, jak lepiej dbać o otaczające ich środowisko. W ramach projektu Eco Marinas powstał kodeks ludzi morza, uświadamiający, jak nasze decyzje na wodzie przekładają się na jej czystość. Do wody trafiają ścieki, łodzie zostawiają za sobą ślady po smarach, olejach czy farbach. Z pokładów do wody spadają śmieci.
0: Wydaje się, że to jest taka mała skala, że mamy wielkie statki, wielkie promy turystyczne. No to przecież co taka mała łódeczka robi? No tylko właśnie tutaj zaczyna się tak, że z jednej małej kropli jakby robi się tego coraz więcej.
13: Mówi Olga Sarna z Fundacji Mare. Więc każdy wodniak, który przyjmie kodeks ludzi morza i zmniejszy swój ślad, jest dla Bałtyku bezcenny. Przelew natychmiastowy powinien być standardem, tak uważa co trzeci pytany w badaniu Związku Banków Polskich. Ze statystyk wynika, że klienci banków coraz częściej korzystają z takich właśnie przelewów. W zeszłym miesiącu w porównaniu rok do roku błyskawicznych przelewów było o 14% więcej. Najczęściej z tej opcji korzystamy, gdy chcemy mieć pewność, że pieniądze od razu trafią na konto odbiorcy. Dla 46% pytanych to sposób na uregulowanie w ostatniej chwili rachunków za gaz czy prąd.
2: Pogoda.
13: Burze miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie, w pozostałych regionach przeważnie słonecznie. A na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu, 29 w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku.
2: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
15: Lato, lato, lato czeka.
12: Piotr Sworakowski, dzień dobry. Najpiękniejsze melodie na lato wracają teraz dzięki przebojom Bohdana Łazuki, Ireny Jarockiej i Drupiego. Potem jeszcze raz zajmę się rowerami i tym, jak z nich korzystamy, a za około pół godziny wrócę do mojego pytania zadanego w kąciku Pogodne Lato. Oto, czy oglądali Państwo transmisję telewizyjną z pierwszego lądowania ludzi na Księżycu?

0: Somebody Yo i Droopy z 76 roku. Nie ukrywam, że temat rowerów poruszyłem, bo korzystając z roweru widzę, jak mało rowerzyści dbają o swój środek transportu. I nie chodzi wcale o to, że rower bywa zakurzony. Nie, nie. Chodzi o sprawność techniczną. Ale okazuje się, że nie tylko to jest problemem. Pani Grażyna zaapelowała o używanie dzwonków po 10:00, to znaczy wtedy zaapelowała. I właśnie do tego wracamy. Dzień dobry.
1: Dzień dobry. Bardzo zgadzam się z panią, która prosiła o używanie dzwonków, ale ja jestem rowerzystką, która używa dzwonków. Także moje dzieci, mój syn 10-letni używa dzwonków. I ponieważ on nie ma karty rowerowej, więc jeździ troszeczkę po chodniku, ponieważ nie może jechać ulicą. I ostatnio dzwonił z daleka, że jedzie i chciałby ich ominąć. No niestety, bardzo brzydko został potraktowany i praktycznie zgoniony na ulicę. Więc ja bardzo proszę też zwracać uwagi na takich młodszych rowerzystów, którzy niestety, ale nie mogą jeździć po ulicy.
0: Tak.
1: I jako rowerzystka proszę też innych rowerzystów o sygnalizowanie, że chce się skręcić. Pamiętajmy, że poza nami ktoś inny również korzysta ze ścieżki rowerowej.
0: Właśnie.
1: Przyjemnych podróży rowerowych. Ula.
0: Wzajemnie, pani Ulu, przyjemnych podróży rowerowych i nie tylko rowerowych. Mnie też wyprowadza z równowagi, kiedy ktoś mi zajeżdża drogę rowerem, bo akurat chce skręcić. Zresztą to też jest częsty nawyk wśród kierowców. Sygnalizowanie, że się skręca, kiedy już wykonało się pół manewru. Nie wiem, gdzie tego uczą. Co do dzwonka, miałbym apel do wszystkich, że jeśli słyszą państwo dzwonek rowerowy, to nie jest na państwa zgubę absolutnie. Nikt nie chce państwa przejechać, więc proszę o trochę wyrozumiałości, zwłaszcza jeśli używa go dziecko. Dzieci nie mają wobec nas złych zamiarów i nie muszą się mierzyć z naszymi gorszymi nastrojami. To taki apel. A swoją drogą, pani Ulu, może by jednak pani namówiła syna na egzamin na kartę rowerową. Przyda się.

0: Maria Koterbska w Radiu Pogoda. Myślę, że w dzisiejszym naszym rowerowym spotkaniu przy najpiękniejszych melodiach na lato warto powtórzyć, co rower musi mieć, żeby móc poruszać się zgodnie z przepisami. Po pierwsze światła, jedno czerwone odblaskowe z tyłu, światło czerwone z tyłu i białe z przodu mogą być migające w warunkach zmniejszonej widoczności, na przykład po zmroku warto je włączyć. Poza tym jeden sprawny hamulec, najlepiej tylny, ale przepisy nie regulują tego, który. No i sprawny dzwonek lub inne źródło sygnału dźwiękowego o nieprzeraźliwym tonie. Mam nadzieję, że się utrwaliło. Dzień dobry.
1: Jak to, co powinien mieć rower? Ramę, siodełko, błotniki, bagażnik, kierownicę, dwa pedały i przepiękną kierowczynię.
0: A łańcuch?
1: Piękny kierowczyń też ujdzie. I co więcej, można jechać. A czasem zamiast świateł, oczy też się mogą błyszczeć. No, czyż nie?
0: Oczywiście oczy mogą się błyszczeć, ale światła i tak muszą być i działać w rowerze.
2: Reklama. Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
3: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan.

0: Polska S.A. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus wszystkie patelnie, drugi tańszy produkt, 60% taniej. Akcja tylko w sklepach stacjonarnych. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Kaufland jest
7: fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku udziec wołowy ekstra z Lady jedynie 29,90 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 3 kilo na osobę. A polskie pomidory na gałązce kilogram tylko 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów. Oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
10: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
11: Została ostatnia reklama.
12: W Carrefourze każdy dzień to ekstra oferta, więc ty plus dzisiejszy hit równa się sprytny wybór. Bo filet z kurczaka 14,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 24,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
13: Czekaj.

0: Właśnie taki tytuł nosi ta piosenka, Sorry I'm a Lady, to duet Bakara z Hiszpanii. Przed południem w Radiu Pogoda mam taki kącik, który nazywa się Pogodne Lato i dzisiaj mówiłem o pierwszej wyprawie ludzi na Księżyc. To w związku z dzisiejszą rocznicą startu misji Apollo 11 z bazy imienia Kennedy'ego na Florydzie. To wydarzenie nie było transmitowane w naszym kraju, za to lądowanie na Księżycu owszem. Więc zapytałem, czy państwo śledzili te transmisje. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, Adam z Wrocławia. Lądowanie astronautów na Księżycu oglądałem podczas drugiego roku służby w jednostce wojskowej we Wrocławiu.
0: No, proszę.
1: Cała kompania oglądała na świetlicy. To fantastyczne zjawisko. Do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, panie Adamie, i dziękuję za meldunek. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, tu Adrian. Ja to wydarzenie miałem okazję oglądać, można powiedzieć, z becika, ponieważ urodziłem się 3 miesiące wcześniej. I znam to tylko z opowieści taty, że oglądał to całą noc, a ja spałem obok w łóżeczku czy tam w wózku. I tyle z tego pamiętam, można powiedzieć.
0: Można powiedzieć, że to niewiele, ale był pan obecny przed telewizorem, więc chyba się liczy. Do transmisji z pierwszego lądowania ludzi na Księżycu wrócę jeszcze w poniedziałek, bo to będzie rocznica, no i co z tego, że nie okrągła, rocznica lądowania. Co z tego, że nie okrągła, skoro wydarzenie było rangi światowej. I takim pozostaje.

0: Tu jest twoje miejsce, twierdziła Danuta Mizgalska w swoim przeboju z połowy lat 80. Za chwilkę w Radiu Pogoda usłyszymy najpiękniejsze melodie Pola Anki i Czerwonych Gitar, a o 14 przywita się z państwem Monika Tarka, która skutecznie zadba o państwa dobry nastrój dziś po południu. Ja zapraszam do Radia Pogoda jutro od 10.
1: Autopromocja.
2: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
0: To śpiewał. Tak, tak to się robi. Jedno bezbłędne rozwiązanie więcej i to pani Agnieszka zdobywa w tym tygodniu 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych. Gratuluję.
3: Brawo, gratuluję również.
2: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
7: Castorama. Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się odmalować salon,
8: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
7: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
8: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 20 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ,49 zł za 1 kg, aż 62% taniej. A woda niegazowana Żywiec Zdrój 1,5 litra, jedynie ,99 zł za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ,89 zł. Netto, patent na tanie zakupy.
11: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. A tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą? Góra,

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Ty plus porcja energii równa się kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold lub krema 200 i 220 gramów, 24,99 za opakowanie z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 18 lipca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,89.
2: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
3: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dzisiaj z kuponem Lidl Plus. Szynka wieprzowa XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 17,99. Teraz 7,99 za kilogram. I wszystkie lody w wielopaku. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
6: Została ostatnia reklama.
7: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
0: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
6: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
5: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
6: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Reklama.
11: W Radiu Pogoda wracamy już za kilka minut do najpiękniejszych melodii na lato. Krzysztof Krawczyk zabierze nas na przykład na parostatek, ale na razie wiadomości. Jest 14.
12: Jest wyrok za tragiczny wypadek na trasie Łazienkowskiej. Minister finansów o przywróceniu pakietu CPN. Upały wracają. Których regionów dotyczą alerty?
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
12: Miriam Lipińska. Jest wyrok w sprawie śmiertelnego wypadku na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Oskarżony Łukasz Żak spędzi w więzieniu 20 lat. Tym samym sąd przychylił się do żądań prokuratury, która chciała takiego właśnie wymiaru kary. Tak uzasadniała to wcześniej prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka.
14: Jedyną adekwatną reakcją wymiaru sprawiedliwości w takiej sytuacji jest możliwie długotrwałe odizolowanie takiego przestępcy od społeczeństwa.
12: Do wypadku doszło blisko 2 lata temu. Żak jechał z prędkością ponad 200 km na godzinę. Za kółko wsiadł po alkoholu, a cały rajd filmował. Kierowane przez niego auto uderzyło w samochód, którym jechała 4-osobowa rodzina. Mężczyzna zginął na miejscu, jego żona i 2 dzieci zostało poważnie rannych. Łukasz Żak uciekł z miejsca wypadku. Skazany musi też m.in. zapłacić po 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia dla każdej z osób z rodziny zmarłego w wypadku, a także 150 tysięcy złotych dla poszkodowanej w wypadku znajomej, z którą pędził ulicami Warszawy. Ceny na stacjach paliw poszły ostro w górę. Średnia stawka za litr benzyny 95 zbliża się do granicy 7 zł. Diesel tę granicę już przekroczył. Powodem wciąż jest rosnące napięcie na Bliskim Wschodzie. Rząd na razie nie planuje powrotu do pakietu CPN, mówi minister finansów Andrzej Domański.
15: Wprowadzaliśmy pakiet CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jesteśmy na poziomie 80. Wiemy, że w szczególności trudna sytuacja ma miejsce na rynku diesla. Obserwujemy i analizujemy sytuację geopolityczną.
12: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z końcem czerwca. Dziś upalnie w pasie od województwa lubuskiego i części Pomorza Zachodniego przez centrum po część Mazowsza i Lubelszczyzny, ale jutro gorąco rozleje się już po niemal całym kraju. Wszędzie poza północnym wschodem termometry pokażą ponad 30 stopni. Mamy wysyp chorób odkleszczowych. Wyraźny wzrost zakażeń jest widoczny w całym kraju i wynika m.in. ze zmian klimatu, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski.
16: Kleszcze dobrze funkcjonują w temperaturach dodatnich przy gruncie powyżej 3, mniej więcej 5 stopni Celsjusza. Niestety przez większość roku w tej chwili w Polsce takie temperatury występują i kleszcze funkcjonują właściwie prawie przez cały rok, nie zapadają, mówiąc kolokwialnie, w sen zimowy.
12: Eksperci przypominają, aby po spacerze w lesie czy parku dokładnie obejrzeć całe ciało. Zachęcają też do szczepienia się przed przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Gotówka, karta czy aplikacja mobilna? Jak wynika z badania, na wakacjach płacimy bardzo różnie. Są kraje, w których bez gotówki się nie da, mówi Szymon Janicki z Taweksu.
10: Jeśli jedziemy na Maltę, do Słowenii, Austrii albo Włoch, gotówka powinna być ważnym elementem budżetu. W tych krajach, według danych Europejskiego Banku Centralnego, udział płatności gotówkowych w punktach sprzedaży należy do najwyższych w strefie euro.
12: Najbardziej bezgotówkowe kraje w Europie to Holandia i Finlandia.
13: Pogoda.
12: Dziś przeważnie słonecznie, ale miejscami na południu, w centrum i na południowym wschodzie niebo będzie się przejściowo chmurzyć. Popada i zagrzmi, a na termometrach maksymalnie od 22 stopni na Pomorzu, przez 26 na Podlasiu, 28 na Mazowszu, 29 w Wielkopolsce, do 30 na Dolnym Śląsku.
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
17: Lato, lato, lato czeka.
11: Witam serdecznie i zapraszam na wspólne dzisiejsze popołudnie. A czego słuchacze Radio Pogoda pragną najbardziej? No oczywiście najpiękniejszych melodii. No to będzie ich bez liku na naszej antenie. Pojawi się piosenka na wasze życzenie, ale może też ktoś chciałby na przykład karty do gry z logo Radia Pogoda albo książkę o Stanisławie Tymie. Będzie można taki zestaw wygrać po 16:00 w konkursie Daję Słowo. A może ktoś z państwa chciałby legitymację członkowską Klubu Pogodnych Ludzi i radiopogodową przypinkę. Takie rzeczy też mam dla was, dla tych, którzy chcą wstąpić do Klubu Pogodnych Ludzi. A kto nas dzisiaj pozdrawia? Słuchamy.
18: Dzień dobry, mam na imię Honorata. Pozdrawiam wszystkich radiopogodowiczów. Pa!
13: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

François Sardy, Camonte di Radio, na antenie Radia Pogoda, a za chwilę Zbigniew Wodecki, opowiadaj mi tak. Zbigniew Wodecki, który przez lata, bo oprócz wielu talentów muzycznych, miał też talent komediowy, taki satyryczny i taki niezwykły dystans do siebie i niesamowitą zdolność opowiadania anegdot w sposób dowcipny, intrygujący. I dlatego przez lata współpracował z legendarnym kabaretem Tej, prowadzonym oczywiście przez Zenona Laskowika. Jednocześnie występował jako solista orkiestry Zbigniewa Górnego, która też towarzyszyła właśnie kabaretowi Tej w słynnych występach. Wodecki między innymi brał udział w takim widowisku Szlaban, który kabaret wystawił w 1981 roku, proszę Państwa, więc ile tam musiało być różnych aluzji zawartych w tym właśnie Szlabanie. A propos Szlaban to na S. Mówię o tym dlatego, proszę Państwa, że na naszej antenie w czasie wakacji Piotrek Sporakowski w soboty między 10 a 14 zaprasza na alfabet kabaretu Tej. Było już A jak abstynent, było B jak baraczki, C jak cenzura, jak się pewnie Państwo domyślają, co tam jeszcze było. No, D jak Dizlus Ursus Superstar, czyli też jeden z programów kabaretu Tej. Teraz czas na literki E i F. Wiem, że jednym z haseł będą a propos E, egipskie ciemności. Co to ma wspólnego z kabaretem Tej, usłyszymy już w najbliższą sobotę. Przypominam, między 10 a 14 zaprasza Piotrek Sporakowski. Pewnie pod koniec wakacji doczekamy się IW, jak Zbyszek Wodecki.

0: Jak dobrze mieć sąsiada. Halina Kunicka w Radiu Pogoda. Dzisiaj rozmawiałam przez telefon z panią Haliną Kunicką. Głos pełen energii, uśmiechnięty, także wszystko u niej w porządku. No oprócz tego, że pani Halina nie lubi upałów, ale jakoś sobie z tym daje radę, no bo mamusi, no nie ma innego wyjścia. I jak zwykle pani Halina serdecznie pozdrawia słuchaczy Radia Pogoda. Za chwilę Mieczysław Fok i jego tango milonga. Posłuchamy też Czabiego Czekera, a potem powiem państwu, jaka jest najdłuższa w Polsce trasa kolejowa.
1: Radio Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie sery żółte. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę Moja Biedronka. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram. Limit dzienny 5 kg na kartę Moja Biedronka. A prosto z lady tradycyjnej świeża łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
4: Codziennie.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Magda, wszystko w porządku?
11: Przepraszam, migrena.
12: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
11: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość.

0: Cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

Żegnajcie burze i z serc uniesienia, czas wszystko odmienia. Kochanko, ma, żegnam cię.

Chubby Checker, The Twist. Mamy wakacje, proszę Państwa, podróż na urlop, na wymarzony wypoczynek. No chcemy, żeby po prostu trwała jak najkrócej, żeby jak najwięcej czasu wykorzystać w tym miejscu, do którego dojedziemy. No ale czasem, no niestety, ta podróż musi trwać. PKP podało właśnie takie najdłuższe połączenia kolejowe w Polsce, jak właśnie jedziemy na wakacje. No to wsiądźmy do tego pociągu w takim razie i sprawdźmy. Na miejscu trzecim, jeżeli chodzi o takie najdłuższe połączenie kolejowe, z Bielska Białej na Hel. Ta podróż zajmuje 10 godzin i 5 minut. A teraz czas na miejsce drugie. To Zakopane koło Brzeg, trasa przejazdu 1048 km, a czas przejazdu to 10 godzin i 44 minuty. No i w końcu czas na miejsce pierwsze. Miejsce pierwsze to Intercity Przemyślanin, trasa z Przemyśla do Ustki, który pokonuje dystans 1129 km. Czas przejazdu to 13 godzin i 36 minut. No ale proszę Państwa, no jak się jedzie na wakacje, no to czasami trzeba się w tym pociągu pomęczyć. Chociaż słowo pomęczyć tu chyba nie jest jednak w tej chwili adekwatne, bo przecież klimatyzacja w pociągach i te ciche wagony i catering i tak dalej. Nie to, co kiedyś człowiek wsiadł do pociągu, a tu okno się nie otwiera w przedziale i weź tu taki jedź człowieku, jak za oknem upał.

0: Joanna Banaszek w Radiu Pogoda. Mówiłam, że jednym z haseł w alfabecie kabaretu tej w sobotę między 10 a 14 będą egipskie ciemności, a państwo dzwonią.
1: Dzień dobry, pani Maniko, po południowym programie Radia Pogoda. Egipskie ciemności to były w latach 80., kiedy stopnie zasilania, czyli poboru energii elektrycznej, ograniczano. No, 16 stopień, a najgorszy był 20 stopień. Były naprawdę egipskie ciemności. No. Obowiązkowa latarka w domu, świeczki, wszystko szło w ruch. Musieliśmy się ratować. Pozdrawiam serdecznie panią i wszystkich radiosłuchaczy i radiosłuchaczy.
0: Dziękuję bardzo. No, latarka, jak się państwo domyślają, jest mi dosyć bliska. Już niedługo The Turtles, Happy Together, będzie też czeska, właściwie czechosłowacka wersja przeboju Drupiego, Sereno F w wykonaniu Karela Gota.
2: Autopromocja. Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
3: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10. Zaprasza Asia Kruk.
4: Autopromocja. Reklama.
5: W Leroy akcja na łazienkę trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 200 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na łazienkę wydajesz. Kupujesz ceramikę, meble, kabiny czy armaturę i jesteś 200 zł do przodu. A do tego przy zakupie produktów do łazienki za minimum 1000 zł montaż 10% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
6: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
2: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
1: Od czwartku w Kauflandzie czekolady Milka do 100 gramów, druga tańsza, aż 80% taniej z Kaufland Card Extra. A kabanosy pakowane Tarczyński, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.
4: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2, od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
5: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
7: Au! Znów ten ból.
8: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
9: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
10: Została ostatnia reklama.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Reklama. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

0: to promocje.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z kontem osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
6: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
5: Pamiętałem o wszystkim.
6: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
5: Dokładnie, kochanie.
6: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
5: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
6: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
8: Ale duża.
9: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Została ostatnia reklama.
12: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
13: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
12: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
0: Reklama.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda i naszych najpiękniejszych melodii na lato. Posłuchamy już za kilka minut i Wojciecha Młynarskiego, i Nila Diamonda, ale na razie posłuchajmy wiadomości. Jest 15.
16: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka, sprawcy śmiertelnego wypadku. Policjanci odwiedzają obozy harcerskie, sprawdzają, czy jest bezpiecznie. Argentyna świętuje awans do finału Mistrzostw Świata. Wielki finał w niedzielę.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
16: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. 20 lat więzienia. Taki wyrok usłyszał sprawca śmiertelnego wypadku na trasie łazienkowskiej. We wrześniu 2024 roku Łukasz Żak, jadąc pijany z prędkością ponad 220 km na godzinę, staranował samochód, którym jechała trzyosobowa rodzina. Zabił mężczyznę jadącego tym autem.
17: Uznaję Łukasza Żaka za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu. Wymierzam karę 20 lat pozbawienia wolności. Uznaję, że może on ubiegać się o skorzystanie z warunkowego zwolnienia po odbyciu kary 15 lat pozbawienia wolności.
16: Ogłosił sędzia Maciej Mitera. Łukasz Żak ma też wypłacić zadośćuczynienie po 300 tysięcy złotych dla każdego z członków bliskiej rodziny zmarłego. Żak, prowadząc samochód, nagrywał swoją jazdę. Po wypadku on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na jadącą z nim dziewczynę. Gdy to się nie udało, Żak uciekł za granicę. Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację. Twierdzi, że wyrok powinien być łagodniejszy. Informacja dla kierowców. Po wypadku w okolicach Opola zablokowana jest autostrada A4 w kierunku Wrocławia. Między węzłami Opole Południe a Opole Zachód zderzyły się 4 samochody. Rannych zostało 6 osób. Utrudnienia potrwają kilka godzin. Obozy harcerskie pod czujnym okiem policjantów. Odwiedzają oni obozowiska i stanice, by sprawdzić, czy dzieci mają zapewnioną odpowiednią opiekę i warunki pobytu. Gnieźnieńscy policjanci i strażacy odwiedzili harcerzy w stanicy Orle Gniazdo w Imiołkach.
18: Był to taki dzień pod znakiem profilaktyki, pod znakiem wspólnych działań na rzecz bezpieczeństwa harcerzy, którzy wypoczywają z jednej strony w lesie, z drugiej strony nad wodą. Z harcerzami spotkał się profilaktyk społeczny, który właśnie wspólnie ze strażakami Państwowej Straży Pożarnej prowadził takie spotkanie profilaktyczno-edukacyjne.
16: Mówi Anna Osińska z Gnieźnieńskiej Policji. A jeszcze przypominamy, trwa ogólnopolska akcja Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie. Sergii Korecki został nowym premierem Ukrainy. Zastąpił Julię Swirydenko. Korecki był prezesem państwowego koncernu Naftohaz. Uchodzi bardziej za menadżera niż za polityka. Dobra wiadomość z nadmorza. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w 3 miejscach na Kaszubach. W 2 stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże zakwit sinic. Aktualne informacje o jakości wody i dostępności kąpielisk można śledzić w serwisie kąpielowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Absolutne szaleństwo w Argentynie. Po tym jak reprezentacja tego kraju po raz drugi z rzędu awansowała do finału piłkarskich mistrzostw świata. Zwycięstwo 2-1 nad Anglią wprawiło media i kibiców w euforię. Oczywiście także komentatorów. To 94. minuta, gdy padł decydujący gol. Finał mundialu Hiszpania-Argentyna w niedzielę. W sobotę mecz o brąz Francja-Anglia.
1: Pogoda.
16: No to zaczęły się ostrzeżenia przed upałami dzisiaj w całej Polsce z wyjątkiem Podlasia i części Mazur. Tutaj najchłodniej, tylko 26 stopni. W centrum już od 28 do 31, nad morzem 28, 29, w górach bardzo dużo słońca. Na południu Polski świętokrzyskie, łódzkie, lubelskie i Podkarpacie możliwe burze.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
19: Lato, lato, lato czeka.
15: 4 minuty po godzinie 15, pogodne popołudnie z Radiem Pogoda, z najpiękniejszymi melodiami, także tymi wakacyjnymi, ale nie tylko. Będzie też piosenka obiadowa Wojciecha Młynarskiego, czy wielki hit Nila Diamonda, Sweet Caroline. Będzie także piosenka na życzenie.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

wujek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propelerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dzięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest.

0: twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wos, prawy wos, prawy wos, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wos. Kuzynki mają przez to oczopląs. Nie chcąc sosu tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to... Przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł, podśpiewując every body love some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a to zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryptki nazbyt szybki dał obiadkom kres.
1: No to nie mówię smacznego po takiej piosence. Czas na...
2: Piosenka na życzenie w Radiu Pogoda.
1: Czyli kolejna melodia, która chodzi Państwu po głowie i chcielibyście ją usłyszeć, czyli...
3: Dajcie tu jakąś muzyczkę.
1: Dzisiaj taki telefon od Was.
4: Dzień dobry. Pani Moniko, ja bym poprosiła bardzo, bardzo mocno panią Alicję Majewską. Uwielbiam ją, to jest moja ikona. Przepiękna kobieta, pięknie śpiewająca kobieca. Uwielbiam ją od lat, chociaż nie jestem jakąś staruszką, ale uwielbiam ją. Jeszcze się tam żagiel wiem. To jest piękna i bardzo proszę o opuszczenie tej piosenki z taką dedykacją dla Kasi.
1: No to oczywiście, z dedykacją dla Kasi. Już za chwilę jeszcze tam się żagiel bieli Alicji Majewskiej. Przy okazji przypominam, że pani Alicja opowiadała jakiś czas temu w Radiu Pogoda o swoich najpiękniejszych melodiach, także i o tej piosence mogą tych opowieści Państwo posłuchać na naszej stronie radiopogoda.pl.

0: Louis Armstrong, When the Signs Go Marching In na antenie Radio Pogoda. Telefon od Was.
1: Dzień dobry, Radio Pogoda.
0: Dzień dobry.
1: Pozdrawiam wszystkich, ale dzisiaj dzwoni do Pani Moniczki i bardzo bym chciała ją pozdrowić. Mówi wesoła Zośka i zimna, tylko gorąca. Bardzo piękne piosenki teraz puszcza. To są piosenki z moich lat. I pozdrawiam Was wszystkich, bo dodajecie mi zdrowia tymi piosenkami.
0: No to super.
1: Ale piosenki to wszystkie śpiewam z Wami. Pozdrawiam całe Radio Pogoda i grajcie tak jeszcze ze 100 lat.
0: No, postaramy się oczywiście. Za chwilę kolejne takie najpiękniejsze melodie w Radio Pogoda. Radio Pogoda.

0: 140 lat temu. Zanim obejrzysz, posłuchaj oryginału w niedzielę od 8:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
7: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
8: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
0: Została ostatnia reklama.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Wracamy, proszę Państwa, do podróży pociągiem, no bo jak się jedzie tą najdłuższą trasą w Polsce, czyli z Przemyśla do Ustki, to prawie 14 godzin, ponad 1100 kilometrów, no to faktycznie aż człowieka ciągnie, żeby do takiego wagonu z warsem zajrzeć. A teraz problem, który Państwo zgłaszają. Ja też ostatnio się na to nacięłam, coś się kupuje w sklepie, a potem jak się chce to oddać, to nie zwracają pieniędzy.
1: Kupując jakikolwiek towar, zwracając go, nie używając, bo z przyczyn różnych niedobrych czy niepotrzebnych, nie oddają gotówki, tylko karty, tak zwane podarunkowe wartości tego towaru. Mhm. Kupiłem kartę dostartową za 89 zł i za godzinę okazało się, że ta karta jest niepotrzebna, nie rozerwałem nic. Przyszedłem z paragonem, oczywiście, wszystko jak najbardziej, i dostałem kartę podarunkową tej wartości, którą mogę zrealizować lub podarować komuś w okresie 3 lat. Całe szczęście, że nie kupiłem pralki albo lodówki, która by kosztowała minimum 1000 zł. Miałoby ktoś prezent ode mnie.
0: No właśnie.
1: Pozdrawiam. Wszystkiego dobrego, tak trzymać.
0: Dobrze, będziemy tak trzymać, ale rzeczywiście ja też się ostatnio nacięłam, bo kupiłam spodnie w sklepie, w którym kiedyś można było zwracać i dostawało się gotówkę i też byłam zaskoczona, bo zwróciłam jej i dostałam pieniądze, ale na kartę podarunkową, na szczęście tylko 47 zł, ale jednak mimo wszystko też byłam zaskoczona. No właśnie, czy to jest legalne? Dowiadywałam się na ten temat, zaraz Państwu o tym opowiem.

0: Kocham swoje miasto, ja też się mogę pod tym podpisać. Grupa Skiflawa, no to co? Na antenie Radia Pogoda. A teraz wracamy do tej sprawy, o której opowiadał słuchacz Radia Pogoda, czyli coś kupujemy w sklepie stacjonarnym, ale potem się rozmyślimy i tą rzecz w ogóle nie rozpakowaną, albo w ogóle jeszcze z nieurwaną metką chcemy po prostu zwrócić, a tymczasem dostajemy od sklepu jedynie kartę podarunkową, nie dostajemy zwrotu gotówki. Ostatnio pytanie w tej sprawie do UOKiK-u skierował portal dla handlu.pl i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wyjaśnia, że sklepy stacjonarne nie mają prawnego obowiązku przyjmowania zwrotów pełnowartościowych produktów, ani zwracania gotówki. Zwrot w takiej sytuacji jest tylko gestem dobrej woli sprzedawcy, więc jeżeli niektóre sklepy tak sobie postanowiły, no to mogą zwracać gotówkę, jeżeli nie, to idą frontem, powiedzmy, w stronę klienta i zwracają mu te pieniądze właśnie na swoją kartę podarunkową. No, ale są dwie sytuacje, w których obowiązują inne zasady, czyli w przypadku wadliwych produktów, wtedy możemy oczywiście je reklamować i ewentualnie otrzymać wtedy zwrot gotówki, albo jeżeli kupimy daną rzecz przez internet, bo to jest odstąpienie od umowy zawartej przez internet i sprzedawca musi nam zwrócić pieniądze tą samą metodą, którą zostały mu zapłacone. Także no, tak to wygląda, proszę Państwa, trzeba po prostu przed kupnem dowiadywać, jak to jest z tą polityką zwrotów w danym sklepie.
1: Radio Pogoda.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz Pogody Poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Miau!
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi. Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu. Co więc powinnam zrobić? Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia. Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
10: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
11: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
12: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
13: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
14: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
15: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
16: 1 gram kremu 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i J.Q. Plichta włączony.
18: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i J.Q. dostępnymi od ręki.
17: Tak jest. W salonach Plichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
18: Omoda i J.Q. Plichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omoda.jq.pl.
19: Magda, wszystko w porządku?
20: Przepraszam, migrena.
21: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
20: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
16: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

0: Szukasz czegoś?
1: Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
2: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Dariusz Szpakowski. Wielkie mistrzostwa. Wielka piłka. Wielka widownia. To i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora. I tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
6: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Została ostatnia reklama.
9: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
10: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
9: Pamiętałem o wszystkim.
10: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
9: Dokładnie, kochanie.
10: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
9: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
10: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
11: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama.
13: Radio Pogoda gra najpiękniejsze melodie na lato. Karuzela przebojów na naszej antenie, a wśród nich także i karuzela Marii Koterbskiej. Za kilka minut tego posłuchamy. Ale na razie wiadomości o godzinie 16.
14: Obrończyni Łukasza Żaka zapowiedziała apelację od 20 lat więzienia. Szkoły ruszyły z remontami za półtora miesiąca. Pierwszy dzwonek. Zaczyna się słynny festiwal rockowy w Jarocinie.
15: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na 20 lat do więzienia ma trafić Łukasz Żak. Sąd skazał dziś sprawcę śmiertelnego wypadku sprzed 2 lat na trasie Łazienkowskiej w Warszawie. Obrończyni sprawcy Izabela Ławińska zapowiedziała odwołanie.
16: Oczywiście, że będę się odwoływać od tego wyroku. Co do argumentów, ciężko jest mi teraz podać Państwu te argumenty, dopóki pisemnego uzasadnienia wyroku po prostu nie otrzymam. Uczciwie spodziewałam się, że wyrok będzie wysoki.
17: Ale czy maksymalny?
16: Brałam taki wyrok pod uwagę.
14: 2 lata temu pijany Łukasz Żak jechał trasą Łazienkowską ponad 220 km na godzinę i nagrywał swoją jazdę telefonem. Staranował jadący przed nim samochód i zabił jednego z pasażerów. 3 inne osoby trafiły do szpitala. Po wypadku uciekł, ale wcześniej on i jego koledzy próbowali zrzucić winę na ranną ówczesną partnerkę Żaka. Dziś sąd w uzasadnieniu powołał się m.in. na brak skruchy skazanego i na fakt, że do wypadku doszło po tym, jak Żakowi odebrano prawo jazdy. Koledzy Żaka zostali dziś skazani za nieudzielenie pomocy i składanie fałszywych zeznań. Dostali kary od 2 do 5 lat więzienia. 20 lat więzienia dla Żaka to maksymalny wymiar kary za takie zarzuty, jakie postawiła prokuratura. Prokurator Katarzyna Niemiec-Rudnicka zwraca uwagę, że to najwyższy wyrok, jaki dotąd zapadł w tego typu sprawie. Podkreśla, że nie było żadnych okoliczności łagodzących. Zmieniamy temat. Remonty, modernizacje, doposażanie. Szkoły w całym kraju korzystają z wakacyjnej nieobecności uczniów. Prowadzą różnego rodzaju inwestycje. A na przykładzie Gdańska opowie o tym reporter Paweł Radzewicz.
18: Remonty podłóg, wymiana okien, modernizacja placów zabaw i boisk, czy wreszcie budowa nowych żłobków pochłonie w Gdańsku pokaźną sumę, mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicz.
19: 81 milionów w modernizację i inwestycje w budynki oświatowe.
18: Wakacje to także czas na doposażanie placówek. W wielu z nich powstaną pracownie sensoryczne, dodaje wiceprezydent Monika Habior.
19: Także dzieci, które wrócą we wrześniu do gdańskich szkół i placówek oświatowych i opiekuńczych, wrócą do miejsc, które są o wiele bardziej przygotowane do poszczególnych wrażliwości i są o wiele bardziej gotowe do tego, aby podążać za dzieckiem zgodnie z jego potrzebami.
18: Wszystkie prace muszą zakończyć się przed 1 września.
14: Szkoły starają się też uzupełnić kadrę. Brakuje łącznie 20 tysięcy pracowników, nauczycieli i specjalistów. We Francji największe w powojennych czasach pożary lasów. Prezydent prezydent Francji Emmanuel Macron powiedział, że w ciągu ostatnich 80 lat nie było tylu pożarów, co w te wakacje. Strażacy ugasili właśnie wielki pożar w lesie Fontainebleau pod Paryżem. Niemiecka prasa chwali Polskę za integrację ukraińskich uchodźców. Polska i Czechy radzą sobie z tym lepiej niż Niemcy. Umożliwiają ukraińskim uchodźcom szybkie podjęcie pracy, pisze poczytny dziennik Frankfurter Allgemeine Zeitung. Dodaje, że niemieccy pracownicy mają więcej nieufności do Ukraińców. Blisko 50 artystów wystąpi w rozpoczynającym się dziś festiwalu w Jarocinie. Na scenie pojawią się m.in. Deserter, WW, Kloster Keller czy obchodzący 40-lecie istnienia zespół Sztywny Palazji, a także młodszy o 15 lat Happy Set. Jeden z ostatnich koncertów zagra Lech Janerka, który zapowiedział zakończenie muzycznej kariery.
15: Radio Pogoda. Co jest grane?
0: Dawid Filipowski, zapraszam. Albano oraz Richie Poveri wystąpią na jednej scenie w Polsce. Już w sobotę w Operze Leśnej w Sopocie. Artyści zabiorą Was w niezapomnianą muzyczną podróż do słonecznej Italii. Będziecie mieli okazję usłyszeć na żywo oryginalne wykonania hitów Felicita, Sempre Sempre, Sara Perhetiamo czy Mamma Maria. A jeśli jesteście fanami szeroko pojętej motoryzacji, to polecam wybrać się na Master Truck Show pod Opolem. Od piątku do niedzieli na terenie lotniska w polskiej Nowej Wsi zaparkują setki wyjątkowych ciężarówek. Nieco spokojniejsze emocje będą Wam towarzyszyły na wystawie Van Gogh i Vincent w Krakowie. Przemierzając 32 sale wystawiennicze, zajrzycie do zrekonstruowanych miejsc, które miały wpływ na życie i twórczość wybitnego malarza.
15: Pogoda.
14: Bardzo gorący wieczór, dzisiaj od 25 do 30 stopni. Na południowym wschodzie Polski, częściowo w centrum, możliwe jeszcze burze. A jutro jeszcze cieplej. Od 28 stopni na północnym wschodzie Polski, w pozostałej części kraju około 31. Sporo słońca, ale teraz na zachodzie burzowo.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
12: Lato, lato, lato czeka.
13: Za chwilę kolejne najpiękniejsze melodie na naszej antenie. Po 16 zaproszę też Państwa do konkursu Daję Słowo. I daję słowo, że do wygrania są i karty Radia Pogoda, i książka o życiu Stanisława Tyma. Tym wolałbym być psem.
15: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.
13: Na razie kręcimy się na karuzeli.

0: Kolega Maj z pozdrowieniami dla Ewy Bem, której fani przesyłają zdjęcia jej plakatów i billboardów z Radiem Pogoda. Ostatnio kolejne takie zdjęcie pojawiło się na Facebooku pani Ewy Bem. No faktycznie tych plakatów jest całkiem sporo. Państwo też pewnie je widują na mieście. A teraz telefon od Was a propos naszego najważniejszego wakacyjnego konkursu, czyli Funduszów Czasów Pogodowych.
1: Dzień dobry, wita Danusia. Chciałam zgłosić się do konkursu Owczasy z Radia Pogoda. A ja bym chciała, Boże, moje marzenie, jechać nad nasze polski Bałtyk. Mm-hmm. Kocham go. Właśnie jeździliśmy z dziećmi na Owczasy, na Helu byłam. Wiało jak z kurier, ale cudownie. Tyle róż tam jest. Ja zbierałam płatki i robiłam syrop. To jest na serce. Chciałabym jeszcze to nasze polskie morze zobaczyć. Dziękuję bardzo, Danusia.
0: Dziękuję pani Danusia. Oczywiście zapraszam do konkursu Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłaszać się można wchodząc na naszą stronę radiopogoda.pl. Tam znajdą państwo formularz zgłoszeniowy. Wystarczy opisać swoje wymarzone wczasy, podać swoje imię, numer telefonu do siebie i miejsce, w którym państwo mieszkają. A do wygrania, przypomnę, już jutro do kogoś z państwa trafi 2000 zł właśnie na spełnianie takich marzeń. Takich marzeń o wyjazdach na wczasy, na przykład właśnie nad morze. Pan Piotr znakomicie sobie daje radę w tym konkursie od początku tego tygodnia. Kto z państwa zmierzy się jutro z panem Piotrem, proszę się zgłosić, a być może to właśnie do was odzwoni jutro około 12:30 Piotr Sforakowski.

0: A ja już za chwilę, mam nadzieję, będę gratulować komuś z Was zdobycia kompletu nagród w konkursie Daję Słowo, czyli i kart, talii kart z logo Radia Pogoda i książki o Stanisławie Tymie, czyli Tym wolałbym być psem, bo to można zdobyć. Już teraz zapraszam, można się zgłaszać do konkursu. Czekam pod numerem 22 444 4004.
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
4: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 30 zł. Wystarczy, że w dniach 17-18 lipca zrobisz zakupy za minimum 150 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 150 zł między 20 a 22 lipca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
5: Barbara, łatwa kasa?
6: Marian, zawsze.
5: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
6: Sprytnie.
5: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo z Media Expert taniej masz.
8: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50 na 50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
11: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
10: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
11: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
12: Witaj w klubie tych, którzy wiedzą, że wakacje to time to play. Teraz w salonach Empik do minus 40% na wybrane akcesoria gamingowe, gry i konsole. Do tego do minus 30% na wybrane zestawy Lego i gry planszowe oraz 20 zł rabatu na zabawki przy zakupach za minimum 129 zł. A na Empik.com i w aplikacji Empik znajdziesz gaming i artykuły sportowe do minus 40%, w tym gry, konsole, trampoliny, hulajnogi, rolki i wiele innych. Empik.
13: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
14: Volkswagen.
15: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
16: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład schab wieprzowy, cena przed obniżką 15,95. Teraz 37% taniej. Tylko 9,99.
17: Lidl, to się opłaca.
18: Została ostatnia reklama.
19: Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
19: To co?
5: To do Media Expert.
20: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799.

0: A ja za chwilę zapraszam, no może nie do tańca, ale do konkursu.
1: Daję słowo. Wakacyjny konkurs Radia Pogoda.
0: Dzisiaj pan Dominik na linii. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Z Katowic, tak, panie Dominiku?
2: Tak jest, dobrze. Tak jest, dokładnie.
0: I powiedział pan, zgłaszając się do konkursu, że kolekcjonuje pan talię kart.
2: Tak jest, tak. Zbieram z każdej podróży i nie tylko, także lubię je kolekcjonować. Mhm. Są używane, ale...
0: Aha, bo myślałam, że nie, że nieodpakowane tylko.
2: Niektóre leżą nieodpakowane i myślę, że ta talia będzie właśnie w honorowym miejscu nieodpakowana.
0: Mówi pan o talii kart z logo Radia Pogoda, oczywiście.
2: Tak jest,
0: no, za chwilę ją na pewno pan zdobędzie, ale dodatkowo jeszcze może pan dostać książkę o życiu Stanisława Tyma. Tym wolałbym Super. Być psem. Tylko przypomnę, że za chwilę podam panu pewne słowo, a potem włączę stoper i będzie pan miał 15 sekund na to, żeby podać 5 słów, które z tym moim się panu skojarzą, dobrze?
2: Dobrze.
0: Na jaką literę ma być to pana słowo?
2: Niech to będzie literka K.
0: K, no dobrze, niech to będzie literka K. No to uwaga, jest pan gotowy?
2: Jak nigdy.
0: Daję słowo kalafior.
2: Kalafior, warzywa, pomidor, zupa, wiosna, strączki, ogród, działka.
0: Dobrze, bo tutaj dobrze, już było 7, z czego 2 mi nie pasują, czyli pomidor i strączki. Nie wiem, dlaczego się znalazły w przypadku kalafiora, ale pozostałe pasują, więc to najważniejsze, panie Dominiku. Chyba, że pan się z tych strączków chce jakoś wytłumaczyć.
2: To był bardzo duży skrót myślowy.
0: Tak, pomijmy to, z milczeniem w takim razie. Także karty należą do pana, bardzo się cieszę, że trafią do pańskiej kolekcji, bo to rzeczywiście wyjątkowa talia, nigdzie nie można tego kupić, tylko można zdobyć na naszej antenie. No i oczywiście książka również, także przyjemnej lektury. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję.
2: Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
1: Daję słowo w Radiu Pogoda.

Kuta i wiersz Adama Mickiewicza Niepewność. Można powiedzieć też trochę, że Adam Mickiewicz też był takim autorem tekstów, no powiedzmy piosenek albo ballad, jakby to ująć, gdyby istniało radio w czasach, kiedy żył Adam Mickiewicz, to być może pisałby teksty dla różnych wykonawców, bo na przykład Adam Mickiewicz i Fryderyk Chopin znali się znakomicie i kompozytor stworzył muzykę do dwóch tekstów Mickiewicza, Moja pieszczotka i Precz z moich oczu, ale to działało też w drugą stronę, bo jak Mickiewicz słuchał muzyki Fryderyka Chopina, to od razu mu przychodziły do głowy jakieś pomysły na kolejną poezję, więc to taka była przyjaźń, z której korzystał i jeden, i drugi. Za chwilę w Radiu Pogoda Bogdan Łazuka, Miłość złe humory ma, posłuchamy także Ricky Poveri, Sara Perke, Ti Amo. Radio

0: informacje.
1: Uśmiech, słońce, delikatny powiew letniego wiatru na opalonej skórze. Zapach deszczu, wspomnienie pierwszej miłości. Co jeszcze możesz mieć w życiu za darmo? Najpiękniejsze melodie i to na okrągło. Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon. Jak? Sprawdź na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: W Media Expert wyprzedaż.

0: Elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
2: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
4: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
3: Co więc powinnam zrobić?
4: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
3: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
5: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
6: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: 18 lat z Faktorią Kultury. W Pruszczu Gdańskim. W każdy weekend lata. Scena letnia Teatru Wybrzeże. Spektakle dla dzieci. Koncerty. Zagrają Wiktor Dyduła, Piotr Rogucki, Kubańczyk, Emo, Maryla Rodowicz, Lambery, Zenek Grabowski oraz legendarny brytyjski Redbox. Rozbawią Piotr Zola Szulowski, Łukasz Kaczmarczyk, Pan Lee i Bartosz Gajda. Wspierają Powiat Gdański, Port Lotniczy w Gdańsku, PEC, WIG, NDI Development, SKM Szybka Kolej Miejska, PKM Pomorska Kolej Metropolitalna, Central Hotel. Mecenasi Orlen oraz Gdańskie Wodociągi. Twój ekspert w branży wod KAN. Zaprasza burmistrz Pruszcza Gdańskiego Janusz Wróbel. Dziękujemy, że jesteście z nami od 18 lat.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Została ostatnia reklama.
4: Takiej okazji nie da się przegapić. Teraz w MediaMarkt im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Nawet 8 tysięcy złotych rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt. Reklama.
3: Drogowskaz, Radia Pogoda.
5: Na większości dróg dobre warunki do jazdy, nie dotyczy to części województw łódzkiego, lubelskiego, świętokrzyskiego i Podkarpacia. Tutaj burzowo, a więc i ślisko. Utrudnienie na Mazowszu między Lesznowolą a Antoninowem, pożar samochodu osobowego, zablokowany jeden pas w kierunku Krakowa. Skończyło się za to utrudnienie na A4 koło Kątów Wrocławskich, tam mieliśmy kolizję dwóch samochodów, ale już jedziemy bez przeszkód.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak, to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
3: Hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być! Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
7: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
8: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: Ach, to tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
10: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
12: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 16 do 18 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: Została ostatnia reklama.
13: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Reklama.
14: Słuchają Państwo Radia Pogoda, jest 17, więc czas na najnowsze wiadomości, a tuż po nich smak i zapach pomarańczy Tadeusza Woźniaka i ja mam szczęście do wszystkiego, Hanny Rek.
15: Trzeci dzień z rzędu polskie samoloty przechwytują nad Bałtykiem rosyjskie. Coraz więcej chorych na boreliozę, a ma to związek z upałami. Warszawa i Łódź szykują się do świętowania swoich urodzin.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 17.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny, trzeci już incydent nad Bałtykiem dzień po dniu. Para dyżurna polskich myśliwców przechwyciła nad Bałtykiem dwa rosyjskie samoloty Su-30 i samolot rozpoznawczy Ju-20. Rosjanie znowu testują nasze możliwości, przekazał minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz. Do podobnych incydentów doszło wczoraj i przedwczoraj. Rząd rozważy powrót programu CPN, jeśli sytuacja na rynku paliw znacznie się pogorszy. Obecnie średnia stawka za litr 95 zbliża się do granicy 7 zł, a diesel już przekroczył tę granicę. Wprowadzaliśmy CPN, kiedy cena baryłki ropy przekraczała 100 dolarów. W tej chwili jest to 80, mówi minister finansów Andrzej Domański.
16: Cały czas analizujemy sytuację na Bliskim Wschodzie, zarówno na rynku ropy, ale również patrzymy na marże rafineryjne, na niedobory niektórych paliw, na niektórych rynkach europejskich. Musimy prowadzić odpowiedzialną politykę budżetową.
15: Przepisy, które obniżały ceny paliw w ramach pakietu CPN, wygasły z początkiem lipca. W sieci pojawiły się fałszywe informacje, według których policja miałaby rzekomo rozważać zatrudnianie obcokrajowców. Komenda Główna Policji zdementowała te doniesienia. Z kolei Akademia Policji w Szczytnie poinformowała o krążącej fałszywej informacji o tym, że Ukraińcy mieliby być najliczniejszą grupą ich studentów. W sieci pojawiły się fałszywe doniesienia o tym, jakoby policja planowała zatrudnianie obcokrajowców na etaty i na kontrakty w charakterze konsultantów. Coraz więcej osób choruje na choroby odkleszczowe podczas bieżącego lata. Tak wynika z danych sanepidu. W samej Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało o 40% więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jak informuje Państwowa Inspekcja Sanitarna, wzrost zachorowań obserwowany jest praktycznie w całym kraju. Jest związany m.in. z ociepleniem klimatu. To sprawia, że kleszcze stają się coraz aktywniejsze, mówi rzecznik sanepidu Marek Waszczewski, który przypomina, wspomina o odpowiedniej ochronie.
3: Obejrzyjmy swoje ciało. Jeżeli wiemy, że będziemy chodzili po lesie, pamiętamy o tym, żeby założyć odpowiednią odzież, długie spodnie, długie rękawy, tam gdzie tylko jest to możliwe.
15: Eksperci zachęcają też do szczepienia przeciwko kleszczowemu zapaleniu mózgu. Ponad 150 wydarzeń, wśród nich koncert z okien kamienic. Jutro zaczynają się 73. urodziny warszawskiej Starówki, mówi koordynatorka wydarzenia Magda Kuprijanowicz.
17: Od gier miejskich, warsztatów dla dzieci i młodzieży, stref dla rodzin, teatru dla dzieci, po oprowadzania kuratorskie, po wystawach. W piątek o godzinie 19:00 tą imprezę otworzy koncert otwartych okien, czyli muzycy Brass Federacji grający z pięter kamienic znajdujących się przy rynku. To będzie taki swoisty hejnał dla miasta.
15: Większość atrakcji jest darmowa. Szczegółowy program można znaleźć na stronie grupastarówka.pl. Do świętowania 603 urodzin przygotowuje się też Łódź. Od 24 do 26 lipca z tej okazji odbędzie się prawie 80 wydarzeń kulturalnych. Miejskie muzea, teatry, biblioteki i wiele innych instytucji kultury otworzy swoje drzwi. Zaproszą łodzian na specjalne wydarzenia.
1: Pogoda.
15: Jutro już w przeważającej części kraju temperatura przekroczy 30 stopni w najcieplejszym momencie. Jeszcze na Podlasiu i części Mazur 28-29. Na zachodzie z kolei deszczowo, możliwe burze, nawet grad. Poza tym bardzo słonecznie.
1: Radio Pogoda. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato.
18: Lato, lato, lato czeka.
14: Tuż po 17:00 witam serdecznie i zapraszam na kolejną wspólną godzinę z najpiękniejszymi melodiami na lato, ale także z Klubem Pogodnych Ludzi. Tworzymy razem paczkę przyjaciół Radia Pogoda. Jak Państwo też chcą do tej paczki dołączyć, to proszę się po prostu zgłosić albo przez formularz, który znajdziecie na naszej stronie radiopogoda.pl, albo po prostu dzwoniąc pod numer 22 444 4004. A ja mam dla Was legitymacje członkowskie klubu i Radio Pogodowe. Przypinki.
1: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato. Zaprasza Monika Tarka.

sposób dało się porwać temu niepowtarzalnemu stylowi braci Gibbie, zespołu Bee Gees, a wśród nich była także Barbara Streisand, która nagrała z nimi całą płytę. A my słuchaliśmy Guilty przed momentem, a przed nami w Radiu Pogoda Krzysztof Klęczon ze swoim zespołem Trzy Korony. Polski John Lennon tak został nazywany dlatego, że Seweryn Krajewski był nazywany polskim McCartneyem, a czerwone gitary, w których grali, które współtworzyli, oczywiście polskimi Beatlesami, chociaż tak naprawdę, no trochę rzecz jasna, byli zapatrzeni w tą muzykę, która płynęła do nas z zachodu, ale moim zdaniem jednak próbowali stworzyć własny styl, a mówię o tym dlatego, że właśnie czerwone gitary i ich pierwszy album, to właśnie My, będzie bohaterem audycji niedzielnej między 10 a 14. Płyta na lata, Asia Kruk opowie właśnie o tym albumie, ale przede wszystkim posłuchamy, proszę Państwa, wszystkich piosenek właśnie z tej pierwszej kultowej płyty czerwonych gitar, nagranej podobno tylko w 2 dni, a sprzedała się w ponad chyba 160 tysięcy egzemplarzy, ale to już Asia o tym opowie, bo ona wie najlepiej.

Alibabki i dom w Malwy malowany. Ostatnio przejeżdżając przez Podlasie widziałam taką malwę, naprawdę, tak na oko jakieś 3, może 3,5 metra wysokości. Naprawdę wyjątkowe. Za chwilę Gene Kelly, Singing in the Rain, no i przyjmę kogoś z Państwa do klubu pogodnych ludzi.

0: wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Do tego wszystkie ciastka i wafle paczkowane Bonitki. 2 plus 2 gratis. Tak, Bonitki 2 plus 2 gratis. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
3: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
3: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to z mikronizowanej.
2: Czyli?
3: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
6: Tryb wakacyjny w salonach Omoda i Jacob Lichta włączony.
7: A najlepsze wakacje to All Inclusive z hybrydowymi modelami Omoda i Jacob dostępnymi od ręki.
6: Tak jest. W salonach Lichta połączysz rabaty gotówkowe, atrakcyjne finansowanie nawet 0%, a także ubezpieczenia OC, AC oraz GAP za złotówkę każde.
7: Omoda i Jacob Lichta. Nowy salon. Gdańsko, Tomin, Borówkowa 23 oraz Gdynia, Chwaszczyńska 178. Plichta.omodajacob.pl.
8: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
9: Volkswagen.
10: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Uwaga, Gdynia! Cyrk na wodzie! 30 ton wody w basenie, 10 ton wody w powietrzu. Powinieneś tam być. Gdynia, ulica Nowowiczlińska 2 od 24 lipca do 2 sierpnia. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Cyrk na wodzie!
12: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
13: Została ostatnia reklama.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Reklama.

0: A dzisiaj moim i Państwa gościem jest Michał Rusinek, który przez 15 lat był sekretarzem Wisławy Szymborskiej.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Czy przez te 15 lat rzeczywiście jakby ten snop światła nie ustawał? Czy czasem były takie okresy, że troszkę mniej się działo wokół?
2: Troszkę mniej się działo. Rzeczywiście najgorętszy okres to były te 3 miesiące, kiedy Szymborska musiała nagle stać się celebrytką. To zresztą jest zabawne, bo w języku polskim w 96 roku nie było jeszcze tego słowa celebryta. Nie wiem, jak myśmy się porozumiewali ze sobą, bo to jest przecież jedno

0: podstawowych naszych słów teraz. No i musiała się przyzwyczaić do tej myśli, że będzie musiała w tym Sztokholmie być, że będzie musiała wygłosić wykład. To zresztą był naprawdę problem dla niej, bo w przeciwieństwie do bardzo wielu innych noblistów i noblistek, ona nie miała takiego doświadczenia, powiedziałbym, uniwersyteckiego. To znaczy, ona nie wykładała nigdzie. Owszem, kilka takich wykładów typu, nie wiem, podziękowanie za nagrodę Herdera czy za nagrodę Goethego wygłosiła, ale to były jakieś pojedyncze przypadki. Więc to był taki gatunek literacki, nie literacki, który był jej organicznie obcy. Musiała po prostu coś stworzyć takiego, coś napisać takiego, w czym nie miała, czy też w pisaniu, czego nie miała doświadczenia. Trudne też było to, że musiała nagle myśleć o takich rzeczach, o których nigdy w życiu nie myślała, typu kreacja na przyjęcie z królem. No to brzmi trochę jak żart, jak anegdota, albo jak jakiś element bajki. A tymczasem naprawdę musiała się tym zająć. Na szczęście to nie sekretarz jej w tym pomagał, bo to by się skończyło międzynarodowym skandalem, ale właśnie pani profesor Teresa Wallas, która jej pomagała przy wybieraniu takich kreacji. Ale były też takie momenty później, kiedy rzeczywiście ona wróciła do pisania po 3 latach mniej więcej od przyznania jej Nagrody Nobla, dała mi do przepisania 2 nowe wiersze. No i od tego czasu wróciła do tego swojego rytmu, można powiedzieć, że takiego no nieszczególnie obfitego, jeżeli rytm może być obfity, pisania, ale takiego swojego rytmu. To znaczy rzeczywiście co kilka lat publikowała jakąś nową książkę poetycką i wtedy się to trochę oczywiście uspokoiło, ale były takie momenty, że na przykład jej książka ukazywała się gdzieś za granicą i wtedy dziennikarze, dziennikarki do niej uderzali, próbowali się z nią spotkać i jakiś wywiad od niej wyciągnąć, więc to były takie wzmożone momenty, no i jakieś takie momenty też wyjazdowe, bo ona rzeczywiście po Noblu częściej podróżowała.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Czerwone gitary były znane i popularne już wcześniej, ale ta pierwsza płyta była niezwykle ważna w ich karierze. Myślę, że ważny tutaj jest tytuł To właśnie my, który miał zaprezentować czerwone gitary w taki sposób, żeby wszyscy już wiedzieli, że to właśnie oni, nasi chłopcy od Big Beatu.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Słuchaj już w niedzielę od 10:00. Zaprasza Asia Kruk.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Jak okazje na wakacje, to Allegro Summer Sale. Łap gorące produkty na lato. Teraz plecak do samolotu Peterson tylko 59,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99 zł.
4: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
7: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofa.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
9: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
10: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu. Stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
15: Hej, słyszeliście, że w Pekao Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
16: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
17: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest Pekao Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pekaobp.pl i w placówkach banku. Pekao. Twój bank polski.
0: Reklama.
1: Drogowskaz, Radia Pogoda.
18: W południowo-wschodniej części kraju nie najlepsze warunki do jazdy, może być ślisko z powodu deszczu i właśnie odcinek Jarosław-Przemyśl na A4. Bus wypadł z jezdni, zablokowany prawy pas w kierunku Rzeszowa. Wypadek też na A2 w Wielkopolsce, odcinek Nowy Tomyśl-Bóg koło Wytomyśla. Ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym, zablokowany jeden pas w kierunku Warszawy.
19: Thank you. Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, choćby najbardziej pobieżnym, że się spotkali pan ten i pani w pociągu dalekobieżnym. Ona na pozór duży intelekt, on może trochę mniej. Ona z tych, co to pragną zbyt wiele, on szeptał jej:
20: za kim to, choć go przedtem nie znałem, przez tłoczny peron się przepychałem?
21: Za panią, bynajmniej za panią.
20: Przez kogo płonę i zbaczam z trasy, czyniąc dopłatę do pierwszej klasy?
21: Przez panią, bynajmniej przez panią.
20: Byłem jak wagon na ślepym torze, pani zaś cichą stać mi się może.
21: Wszystko.

Ta pani tego pana niszczyła przez 4 stacje co najmniej. Zwłaszcza złośliwie zaś wyszydziła użycie słowa bynajmniej. A on w końcu nie był zbyt tępy. Cokolwiek przygasł, to fakt. Ale ogromne zrobił postępy, mówiąc jej tak. Człowiek czasami serce otworzy. Kto go zrozumie, kto mu pomoże? Nie pani, bynajmniej nie pani. I kto nie patrząc na to zdania składnie, dojrzy, co człowiek ma w sercu na dnie. Nie pani, bynajmniej nie pani. Pani, proszę panią, w życiu wszystko jest proste. Myśli są trzeźwe, słowa są ostre i ranią. Cholernie mnie ranią. I wiem, że jeśli szczęście dogonię, w

Trudno nie wspomnieć w opowiadaniu, które jest prawie skończone, że gdy rozstali się ten pan z panią, szedłem za nimi peronem. I wtedy tego, co się zatliło i

0: Dziś Waleńsław z Michałem Rusinkiem. Rozmawiamy o Wisławie Szymborskiej, która to, owszem, dość często podróżowała, choć jak sama wspominała Michałowi Rusinkowi, niekoniecznie kochała podróż.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
2: Moim zdaniem, teraz jak o tym myślę, już zresztą po publikacji książki swojej, to wydaje mi się, że to nie dlatego, że nagle zapałała miłością do takiego sposobu spędzania czasu jak podróże, bo nigdy nie pałała miłością i uważała, że najważniejszy w bagażu jest w ogóle bilet powrotny i najbardziej się cieszyła z powrotu z podróży, a nie z wyjazdu i nie lubiła takich zmian w rytmie dnia i rytmie życia, ale myślę, że dlatego, że ona do swojego pisania potrzebowała anonimowości. A jednak stawszy się tą celebrytką w Polsce, nie mogła na tę anonimowość liczyć. Ona, krótko mówiąc, lubiła się przyglądać światu. A trudno jest się przyglądać światu, kiedy ten świat przygląda się nam.
3: To prawda.
2: A tak jest w przypadku, kiedy jest się celebrytką. Natomiast te podróże dawały jej rodzaj anonimowości, choć też nie wszystkie, bo przypominam sobie, że jednak we Włoszech ją rozpoznawano na ulicy, w Szwecji zresztą kilka lat po Noblu również była rozpoznawalna na ulicy, no ale może nie były to, powiedzmy, takie przypadki, były to przypadki odosobnione. Więc miała, można powiedzieć, że trochę więcej czasu dla siebie, ale też na przykład do końca życia nie zdecydowała się, nie wróciła do podróżowania czy też przemieszczania się po Krakowie tramwajami, bo obawiała się takiej sytuacji, że między jednym a drugim przystankiem ktoś ją napadnie i będzie żądał od niej autografu na przykład albo zdjęcia. Jeszcze wtedy nie było tej strasznej, a z jej perspektywy to już bardzo strasznej mody na selfie. Nie wyobrażam sobie, jak ona by to zniosła. No więc podróżowała głównie taksówkami, przemieszczała się taksówkami. Zresztą w książce też przytaczam tę anegdotę, jak kiedyś ją pan taksówkarz pewien rozpoznał i powiedział: to dla mnie wielki zaszczyt wieść taką osobliwość.
0: Dobrze, że pan taksówkarz akurat nie musiał znać świetnie języka polskiego i znaczeń niektórych
2: muszę
0: słów.
2: Muszę powiedzieć, że w gruncie rzeczy dotknął sedna, bo w jakimś sensie była ona osobliwym przedstawicielem czy przedstawicielką naszego gatunku z pewnością. Ale by to pewnie mu chodziło o osobistość, czyli o to słowo, które wówczas się stosowało zamiast celebryty.
0: A do rozmowy i o osobistościach, i o osobliwościach wrócimy już dosłownie za parę chwil w Radiu Pogoda. Zostańcie Państwo z nami.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: to promocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Ale duża.
3: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
6: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
5: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
6: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
8: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland.
9: Została ostatnia reklama.
10: Kategoria trawienie.
11: Po jednej nutce.
10: Ciężko na żołądku.
11: A teraz?
10: Uczucie pełności.
11: Dobrze, i ostatni.
10: Gazy.
11: Świetnie, a co można na to zaradzić?
10: Najlepiej zastosować Trawisto.
12: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
0: Reklama.
13: A już teraz, skoro 19 na zegarach, to zapraszam bardzo serdecznie na wiadomości i prognozę pogody. A później dalsza część naszego spotkania w Alei Sław.
14: 20 lat więzienia dla Łukasza Żaka to słuszna kara, ocenia karnista. Liderzy PiSu mają zdecydować, albo partia, albo własne stowarzyszenia. Harcerze patrzą na prognozy pogody i są gotowi do ewentualnych ewakuacji.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 19.
14: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Zabójcze zachowanie wiąże się z zabójczą karą. Tak wyrok na Łukasza Żaka komentuje prawnik i karnista profesor Mikołaj Małecki. Sprawca wypadku na warszawskiej trasie Łazienkowskiej ma trafić do więzienia na 20 lat. Ma też wypłacić setki tysięcy złotych odszkodowań.
15: Kara, jaka tutaj została wymierzona, maksymalna, jaką przewiduje kodeks za nieumyślny wypadek drogowy, ta kara może być też wymierzona w takim rozmiarze sprawcy zabójstwa umyślnego, bo za zabójstwo się odpowiada od 10 lat wzwyż. Te okoliczności obciążające były tak drastyczne, czyli ta rażąca prędkość, stan nietrzeźwości, zbiegnięcie z miejsca zdarzenia, że kara za nieumyślny wypadek, dodatkowo obostrzona, osiągnęła taki rozmiar, że w zasadzie można powiedzieć, kara została wymierzona tak, jakby on popełnił zabójstwo.
14: Mówi profesor Mikołaj Małecki. Na kary więzienia zostali też skazani koledzy Łukasza Żaka, którzy nie udzielili pomocy ofiarom i składali fałszywe zeznania. PiS nie zgadza się na działanie stowarzyszeń Mateusza Morawieckiego i Jacka Sasina. Kierownictwo partii przyjęło w tej sprawie uchwałę. Jeśli nie zrezygnują ze swoich organizacji, zostaną wykluczeni z PiSu. Jacek Sasin zapowiedział, że kończy działalność ruchu Po Pierwsze Polska. Z kolei Mateusz Morawiecki swojego stowarzyszenia Rozwój Plus nie zamierza likwidować. W ostatni dzień lipca zorganizuje w Warszawie grilla na 1000 osób. ABW zatrzymała 18-letniego Ukraińca, który prowadził w Polsce działania dywersyjne na rzecz rosyjskiego wywiadu. Do sądu wpłynął akt oskarżenia w tej sprawie. Co dokładnie robił młody Ukrainiec, wyjaśnia Jacek Dobrzyński, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych.
16: Na zlecenie obcych służb umieszczał na budynkach oraz miejscach pamięci napisy sławiące UPA i Banderę. 18-latek znieważył w ten sposób istotne dla Polaków miejsca, m.in. pomnik bohaterów getta warszawskiego oraz pomnik Rzezi Wołyńskiej.
14: Funkcjonariusze ABW i śledczy z prokuratury krajowej zgromadzili dowody na aż 47 takich przestępstw. 18-latkowi grozi nawet dożywocie. Harcerze w pełnej gotowości. Burzowa pogoda sprawia, że muszą być gotowi na to, by w każdej chwili się ewakuować z obozu. Tak było ostatnio na Śląsku, mówi harcmistrzyni Natalia Gajda z obozu harcerskiego w Kostkowicach.
17: Dwa razy dziennie się meldujemy straży pożarnej, stan liczebny. Wszystko po to, żeby w jakiejśkolwiek sytuacji usprawnić te działania służb ratunkowych.
14: Nad bezpieczeństwem harcerzy czuwa też Państwowa Straż Pożarna, zapewnia starszy brygadier Roman Klecha.
18: Organizujemy łączność radiową, przekazujemy radiotelefony po to, żebyśmy mogli codziennie sprawdzić tą łączność, żeby uczestnicy tych obozów mogli bezpiecznie wypoczywać i żeby mogli wrócić z niezapomnianymi wrażeniami.
14: W całej Polsce w to lato w obozach weźmie udział kilkadziesiąt tysięcy harcerzy. Wszystkie nadmorskie kąpieliska pozostają otwarte. Zakaz kąpieli obowiązuje natomiast w trzech miejscach na Kaszubach. W dwóch stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego stężenia bakterii E. coli, a w jeziorze Skrzynki Duże stwierdzono zakwit sinic.
1: Wiadomości sportowe w Radiu Pogoda.
19: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Ruszył piłkarski sezon na krajowych boiskach. W Poznaniu Lech gra z Górnikiem Zabrze o Superpuchar Polski. Cały świat jednak czeka na wielki finał mundialu. W niedzielę Puchar Świata zagrają Hiszpania, czyli aktualni mistrzowie Europy, oraz Argentyna, czyli wciąż aktualni mistrzowie świata. Obie ekipy na mundialu ostatni raz spotkały się 60 lat temu. Wtedy górą była Argentyna. Belg Tim Merlier wygrał po finiszu z peletonu 12 etap wyścigu kolarskiego Tour de France. Wyprzedził Holendra Olava Kuja oraz swojego rodaka Jaspera Philipsena, którzy wczoraj również finiszowali na drugiej i trzeciej pozycji. Dla Mergiera to już trzeci wygrany etap w tegorocznej edycji Wielkiej Pętli. Żółtą koszulkę lidera zachował Słowenię Tadej Pogacar.
1: Pogoda.
14: Piątek, sobota i niedziela mają być bardzo gorące z temperaturą około 30 stopni. Jutro od 28 do 31 sporo słońca. Na zachodzie możliwe burze z gradem. Duża zmiana dopiero w poniedziałek, wtedy temperatura spadnie o jakieś 10 stopni.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
13: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Już dosłownie za parę chwil wrócimy do rozmowy z Michałem Rusinkiem, autorem książki Nic Zwyczajnego. Książki poświęconej Wisławie Szymborskiej, z którą to pan Michał Rusinek pracował przez 15 lat jako jej sekretarz. Czasem żartował, że jest pierwszym sekretarzem Wisławy Szymborskiej. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do wysłuchania tej naszej dzisiejszej rozmowy. Tamara Pawlik-Lipska. Zapraszam.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: To chyba musiało być trudne dla pani Wisławy Szymborskiej radzić sobie właśnie z byciem celebrytką, kiedy tak naprawdę chyba charakter niekoniecznie miała celebrycki.
2: O nie, w ogóle była przeciwieństwem celebrytyzmu. To znaczy miała oczywiście świadomość, że jej głos się będzie liczył, bo to jest jeden z elementów raczej zaniedbywany niestety przez większość celebrytów, ale to, że jej głos się będzie, że tak powiem, nośniejszy. Mhm. Także, że dzięki temu jej poezja dotrze dalej, głębiej, szerzej i także jej na przykład rekomendacje literackie. To jest też, mogło być coś, co mogło mieć większe znaczenie niż w przypadku po prostu krytyków czy krytyczek literackich. Ale w tym ostatnim przypadku oczywiście do niej spływało mnóstwo próśb o to, żeby napisała jakiś blurb tak zwany na książkę, albo żeby coś wsparła swoim autorytetem, i ona tego nie robiła. Nie robiła tego dlatego, że uświadomiła sobie, że gdyby się zajmowała tylko tym, to by nie miała już czasu na to, co jej zdaniem robić powinna była, to znaczy na własne pisanie. Miała z tego powodu, jak sądzę, a nawet jestem przekonany, wyrzuty sumienia i dlatego tak skonstruowała statut fundacji, którą mam zaszczyt od 14 lat prowadzić, żeby to właśnie ta fundacja zajmowała się głównie innymi. Mniej jej spuścizną, a więcej innymi poetami i poetkami, pisarzami i pisarkami. No i tym się staramy zajmować.
1: No właśnie, Wisława Szymborska, zresztą pisze pan o tym w swojej książce, często starała się przekładać tę uwagę na kogoś innego, na coś innego. Trochę podobnie jest w pańskiej książce, że pan jednak pisze o niej, a nie o tym, jak panu było jako sekretarz.
2: Tak, to już się wytłumaczę, ponieważ przyznam się pani i państwu, że ja nienawidzę czytać takich biografii, w których więcej się dowiaduję o autorach tych biografii niż o bohaterach tych biografii. Płci obojga. Więc kiedy przeczytałem swoją książkę po napisaniu jej, to wyrzuciłem wszystkie te anegdoty, wszystkie te sytuacje, historie, które dotyczyły wyłącznie mnie i mówiły coś o mnie. To znaczy ja tam się pojawiam w tej książce tylko w takich momentach, w których jest to uzasadnione ze względu na coś, co zrobiła, powiedziała Szymborska. Więc nie ma tam na przykład anegdoty o tym, jak to mnie... jak to poszedłem na bal noblowski, bo ja jako jedyny, jak się okazało, z tej grupy polskiej gości i gościń Szymborskiej zdecydowałem się pójść na ten ostatni, by tak rzec, etap uroczystości noblowskich, to znaczy na bal. Nikogo z naszych nie było, nie wiem dlaczego. Ja byłem po prostu zwierzęco ciekawy, nie dlatego, że tak lubię tańczyć, bo nie lubię i nie umiem, ale postanowiłem zobaczyć, jak to wygląda. I wyglądało to tak, że myślałem, że to będą jakieś walce wiedeńskie, jakieś takie kwartet smyczkowy na przykład. Nie, nic z tych rzeczy, to byli po prostu DJ-e ubrani we fraki, bo wszyscy mężczyźni musieli być we frakach, ale mieli też takie czapeczki świętych Mikołajów, dosyć idiotyczne, i grali jakieś covery hitów z tych lat 90. No i tam oczywiście wirowały te damy w tych pięknych sukniach i panowie we frakach, i to ja się temu tak przyglądałem, i w pewnym momencie podpłynęła do mnie przepiękna Amerykanka, co poznałem po akcencie, i zapytała: tańczysz? Więc ja powiedziałem: oczywiście, kłamiąc jak z nut. A na co ona powiedziała: to się świetnie składa, bo z moją siostrą nikt nie chce zatańczyć i ona tutaj właśnie jest z tyłu. I tak spędziłem właśnie bal noblowski. Powiem jeszcze, że ta siostra zupełnie nie była do niej podobna.
1: co częste jest wśród sióstr podobne.
2: To się zdarza właśnie. Ale bardzo się ze mnie śmiała Szymborska. No ale tej anegdoty nie ma, ponieważ ona nie jest o Szymborskiej, poza tym, że później się ze mnie bardzo śmiała.
1: Do rozmowy z Michałem Rusinkiem, autorem książki Nic zwyczajnego, której teraz właśnie ukazało się niedawno drugie wydanie, wrócimy za parę chwil w Radiu Pogoda.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: odcinku.
1: Autopromocja.
2: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
2: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Biedronka.
1: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali. Qnet, intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
1: Bo w Media Expert.
2: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
3: Mamy to o w Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Doskonale, kupujemy.
4: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Zapoluj 3 za 2 w Half Price. Kup 3 rzeczy z wyprzedaży, a wartość najtańszej wróci na kartę podarunkową Modivo. Tylko dla klubowiczów Modivo Club. Nie przegap. Akcja trwa do 19 lipca lub do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
7: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Została ostatnia reklama.
12: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2700 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Gdańsk, Morski Park Handlowy, ulica Przewicka 10A.
13: Reklama.

0: Maria Sław, Radia Pogoda.
1: Jak to jest przez tyle lat być sekretarzem tak znanej osoby?
2: Jezu, znowu takie straszne pytanie tak. Mi pani zadaje.
1: Próbuję przerzucić ten słup światła na pana.
2: No więc to jest tak, że to jest taka funkcja w gruncie rzeczy administracyjna. Bo jest się kimś takim, kto się zajmuje papierkową robotą po prostu. Mhm. Czasami bywa się, czy też ja bywałem kimś w rodzaju rzecznika prasowego, kiedy na przykład Szymborska sama nie chciała zabierać głosu w jakiejś sprawie, ale chciała, żeby ten jej głos gdzieś tam wybrzmiał, więc wtedy tym się zajmowałem. No, częściowo też organizowałem, czy współorganizowałem wszystkie wyjazdy zagraniczne, również kontakty z mediami oraz stałem w kolejkach na Poczcie Polskiej, bo wtedy większość jednak korespondencji odbywała się taką drogą papierową, a nie wirtualną. Na szczęście mam bogate życie wewnętrzne, więc się jakoś nie nudziłem w tych kolejkach oraz w pewnym momencie też się stałem celebrytą. Oczywiście tout proportion garde, ale ukazał się ze mną wywiad w jakiejś prasie kobiecej kolorowej. I panie na poczcie zaczęły mnie rozpoznawać i moje życie wtedy się zmieniło diametralnie, bo nie musiałem stawać w kolejce, tylko bezczelnie omijałem tę kolejkę, to znaczy jak panie mnie rozpoznawały, to mówię proszę tutaj, tam wbijały taką pieczątkę na awizie znany osobiście. Bardzo to było zabawne, no ale też upraszczało sporo rzeczy. Oczywiście często mam takie pytania, no jak to było żyć w cieniu takiej osoby? No podejrzewam, że gdybym był młodym poetą, to by mi ten cień przeszkadzał. Ale ponieważ ja się zajmowałem czymś zupełnie innym, nawet nie zajmowałem się na uniwersytecie poezją, tylko teorią literatury, więc nie było też niebezpieczeństwa, że będę piekł dwie pieczenie na jednym ogniu, mając dostęp do jednak

0: Już niekoniecznie w tej funkcji pomagał pan też w różnych innych rzeczach, na przykład jako tragarzowy przy przeprowadzce.
1: Bywałem tragarzem, tak, ale to było dlatego tylko, że kiedy Szymborska kupiła po Noblu nowe mieszkanie, no nie jakieś większe, no to może trochę większe oczywiście, ale przede wszystkim na pierwszym piętrze z windą, a nie na czwartym bez windy, to ja zamówiłem jakąś taką ekipę panów tragarzy właśnie do przenoszenia tych rzeczy, głównie książek. I oni w pewnym momencie się zorientowali, czyje to jest mieszkanie. I cena drastycznie wzrosła. Więc mnie szlak trafił i podziękowałem im i powiedziałem, że to ja już się tym zajmę. I z moim szwagrem przewoziliśmy, pamiętam, Maluchem oraz Cinquecento.
0: Dwa bardzo pojemne samochody. Bardzo
1: pojemne. Nie było to Cinquecento van, zresztą tylko zwykłym. I tak właściwie, no ale cały dzień, do drugiej w nocy, pamiętam, że przewoziliśmy te rzeczy. I tak to się udało. Ale również na przykład rozkupiłem buty, dostałem wysłany, żeby kupić buty. Dostałem patyczek od mojej szefowej, żebym kupił w odpowiednim rozmiarze. Kupiłem, ale zostały bardzo szybko wyrzucone, bo okazało się, że kupiłem złej jakości, więc już było wiadomo, że się do tego nie nadaje. A raz zleciła mi, żebym kupił bekon. To nie jest proste, ponieważ w Polsce nie ma czegoś takiego jak bekon.
0: My Polacy jemy boczek.
1: My jemy boczek, a ona chciała bekon, taki w sensie angielski, brytyjski w każdym razie. I żeby nie było niedomówień i żeby nie było tak jak z tym butem, czy też z tymi butami, to narysowała mi przekrój poprzeczny przez bekon.
0: Okej.
1: I niestety gdzieś ten rysunek w moim archiwum zaginął, a bardzo bym go teraz chciał odnaleźć. Może jeszcze gdzieś wypłynie. I ja doszedłem do wniosku, że najbliższa bekonowi jest wędzonka krotoszyńska. Proszę to zweryfikować, może też się coś zmieniło pod tym względem, ale wówczas była to wędzonka krotoszyńska.
0: Gościem Alejsław jest dzisiaj Michał Rusinek. Do tej rozmowy i o Michale Rusinku, i o Wisławie Szymborskiej, z którą przez 15 lat pracował Michał Rusinek. Wrócimy dosłownie za parę chwil.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

taka jesteś dla mnie naj, że tylko ciebie widzieć chcę, bo na ciebie patrzeć to mi gra, na inną zerkać nie.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Dziś gościem Alei Sław jest Michał Rusinek, autor książki Nic Zwyczajnego. Książki o Wisławie Szymborskiej, o której zresztą dzisiaj sporo rozmawiamy, bo właśnie z poetką, noblistką, pisarką przez 15 lat pracował pan Michał Rusinek. Rozmawiamy między innymi o różnych plotkach, które wokół postaci pani Wisławy Szymborskiej pojawiały się.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Skoro przy insynuacjach jesteśmy, jest taka miejska legenda o tym, że jakoby Wisława Szymborska, gdyby miała napisać maturę na podstawie swojego wiersza, to pewnie by miała z tym problem. No i to już urosło do takiej legendy, że tak było, że ona pisała, że ktoś to sprawdził.
2: To jest kontaminacja dwóch historii prawdziwych. Mhm. Jednej, właściwie jednej na pewno prawdziwej, a drugiej też... powiedzmy, nie na pewno. Ta nie na pewno prawdziwa dotyczy Sławomira Mrożka, który kiedyś zaczepił jakiegoś maturzystę i zapytał, czy był Mrożek. Więc maturzysta powiedział ze zbolałą miną, że tak, na co Mrożek powiedział, współczuję. Ale ta historia, że była Szymborska i że właśnie by nie zdała matury z własnego wiersza, jest nieprawdziwa, bo ona dotyczy tak naprawdę Jerzego Sosnowskiego. No ale ponieważ legendy i anegdoty mają to do siebie, że sobie wędrują, więc to jakoś też się dokleiło do Szymborskiej. No ale nie musimy tego dementować jakoś tak bardzo. Mogło tak być.
1: Powiedział pan zresztą chwilę temu, że dała panu wiersze do przepisania i domyślam się, że to był jakby częsty zabieg, że dostawał pan te wiersze.
2: Tak, no jest później zawsze, tak.
1: I czy to znaczy, że był pan pierwszą osobą czytającą wiersze Szymborskiej?
2: Tak. To było bardzo dla mnie przejmujące, zwłaszcza za tym pierwszym razem. Po pierwsze przejmujące dlatego, że zorientowałem się, że to, co robię, a właściwie robimy, bo przecież nie tylko ja... Także wokół niej tworzyłem ten kokon, ale także i pani profesor Teresa Walas, także i pan Marek Bukowski, który zajmował się sprawami umów wydawniczych. No więc, że to działa, krótko mówiąc, że ona już wróciła do jakiejś normy i że może funkcjonować, może pracować, może pisać. Ale tutaj był taki moment, powiedziałbym... trudny dla mnie, bo ponieważ Szymborska wiedziała, że ja jestem polonistą, nie ukrywałem tego, i poprosiła mnie, wręczając mi dwa pierwsze wiersze do przepisania, żebym ich nie komentował, bo jak będę, tu cytuję, jak będzie pan chwalił, to panu nie uwierzę, jak będzie pan krytykował, to będzie mi przykro. No więc miałem związane ręce, nic nie mogłem powiedzieć, poza tym, ach, dziękuję oczywiście, jestem zaszczycony, że jestem pierwszym czytelnikiem. Przy czym polonista tym się różni od człowieka normalnego, że jak widzi, że nie ma przecinka przed który albo przed że, to dostaje albo drgawek, albo tam wysypki. Różnie to bywa oczywiście. Więc ja tylko nieśmiało zapytałem, czy mogę tutaj w tych kilku takich oczywistych miejscach, przepisując na komputerze, wpisać przecinki. Na co Szymborska, oczywiście zaciągając się papierosem, bo to był jej sposób oddychania, powiedziała, a niech pan wpisuje, gdzie pan chce. Ja mówię to po to, żeby państwo mieli świadomość, że w ostatnich czterech książkach poetyckich Wisławy Szymborskiej sporo przecinków jest mojego autorstwa i to jest mój wkład w literaturę polską. Nawet żartowaliśmy, że powinienem opublikować kiedyś przecinki zebrane. Notabene w zeszłym miesiącu, w grudniu, ta historia się, że tak powiem, zmaterializowała, bo otrzymałem paczkę od anonimowego nadawcy, jak się potem okazało, nadawczyni, z książeczką pięknie wydaną ręcznie z przecinkami zebranymi. I to jest książka, na stronie tytułowej jest napisane Michał Rusinek, przecinki zebrane. A w bibliografii są tytuły czterech ostatnich książek poetyckich Szymborskiej. Także mam, zostały, ukazały się.
1: Zostało to wydane. Tak.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Reklama.
1: Kia Seltos. Drugi najpopularniejszy model Kia na świecie. Po raz pierwszy w Europie. Silnik benzynowy 1.6 turbo, 180 koni mechanicznych i napęd na przednie lub wszystkie koła. Kia Seltos. Już od 125 500 zł lub w kredycie 50/50 RRSO 0%. Kredyt udziela bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Propozycja dostępna do 30 września 2026 roku. Szczegóły na kia.pl oraz u dealerów.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka biosminek i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na ten... mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko ₩49 za 1 kg, a 62% taniej. A woda niegazowana żywiec zdrój 1,5 litra, jedynie ₩99 za jedną sztukę przy zakupie 6 sztuk. Najniższa cena z 30 dni, ₩89. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
13: To przy okazji zjesz z nami.
12: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
14: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
13: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
12: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
13: To tylko przy okazji.
12: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
15: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
16: Ćwiczę i zdrowo się odżywiam, ale nadal nie mogę zredukować wagi.
17: Masa ciała zależy od wielu czynników. Na część możesz nie mieć wpływu.
16: Co więc powinnam zrobić?
17: Odwiedź wyjątkową instalację The Impossible Gym w Forum Gdańsk. Od 16 do 18 lipca możesz wykonać tam bezpłatną analizę składu ciała, porozmawiać z dietetykiem i zdobyć praktyczne wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia.
16: Dobry pomysł. Na pewno się tam wybiorę.
18: Akcja realizowana w ramach kampanii edukacyjnej firmy Eli Lilly Polska. The Impossible Gym Forum Gdańsk. 16-18 lipca. Zapraszamy.
19: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
20: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
21: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
22: Została ostatnia reklama.
23: Wielkoletnia wyprzedaż w Pepco nabiera rozpędu. Jeszcze więcej produktów w cenach obniżonych aż do 50%. Skorzystaj już teraz i wybieraj spośród tysięcy produktów aż do 50% taniej. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
0: Reklama.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM. Aleja Sław. Radia Pogoda.
1: Czy zdarzało się panu rozmawiać z Wisławą Szymborską na temat jej wierszy? Bo ona nie. Chyba niechętnie
2: nie.
1: się wypowiadała na ten temat.
2: Od razu zbywała, od razu tak naprawdę mówiła o czym innym. Bardzo nie lubiła, i to nie tylko ze mną, bo o ile wiem, to w ogóle nie lubiła mówić o swojej twórczości. Ale też była ciekawa tego, co krytycy, krytyczki piszą o jej wierszach. Oczywiście robiła sobie jakieś wycinki, zbierała te wycinki. Miała zresztą też żal, że niektóre wątki jakoś uchodzą uwadze krytyków i krytyczek, niektóre wątki z jej poezji, ale też nie lubiła rozmawiać na ten temat. Raz zaryzykowałem i pożałowałem.
1: Dlaczego?
2: Dlatego, że powiedziałem Szymborskiej, że kiedyś tam na zajęciach na polonistyce analizowaliśmy jej wiersz końcówka tego wiersza była dla nas wieloznaczna, każdy miał inną interpretację i to było takie ciekawe, i ona się zafrasowała, powiedziała: ojej, to może ja wykreślę tę końcówkę. Pomyślałem sobie: Jezu, to jeszcze wpłynę jeszcze na kształt poezji polskiej, zostanie ocenzurowana jakaś, czy skrócam, powiedziałem, że absolutnie nie wszystko świetnie zrozumieliśmy, ale to jest też ciekawe, że ona uważała, że wiersz jest pewnego rodzaju komunikatem. Ona chce coś powiedzieć czytelnikowi, czytelniczce, i ten komunikat musi być czytelny, krótko mówiąc. Jeżeli jest nieczytelny, to jest z nim coś nie w porządku. Źródła tego przeświadczenia jej, myślę, że źródło znalazłem dosyć zaskakujące. Mianowicie, kiedy gdzieś na początku lat 50., nie pamiętam, musiałbym to sprawdzić, ona opublikowała w jakimś czasopiśmie literackim, a były to jednak mroczne czasy stalinowskie, wiersz zupełnie niepolityczny pod tytułem Niedziela w szkole. Taki wiersz, powiedzmy, nie najlepszy może, nie bardzo charakterystyczny, rzadko przedrukowywany, który opowiada o tym, co robią te przedmioty szkolne wtedy, kiedy nie ma dzieci, uczennic. I to w kolejnym numerze tego czasopisma ukazał się list podpisany nauczyciel z Rzeszowszczyzny, który był po prostu stekiem pretensji wobec poetki, że po prostu poeta w czasach realnego socjalizmu absolutnie nie może tak pisać. Musi pisać tak, żeby go zrozumiał i chłop, i robotnik, i marynarz, i tak dalej, i tak dalej. No bo po co taka poezja w ogóle? Co to jest? Tylko zabieranie czasu, jak nie wiadomo, o co chodzi. I to oczywiście był tekst polityczny, w sensie ten list był jakimś takim politycznym aktem. Mógł się zresztą źle skończyć, ten akt, dla samej poetki. Natomiast ona go potraktowała niepolitycznie, ona go potraktowała, by tak rzec, poetycznie, to znaczy potraktowała jako taką wskazówkę, jak powinna, że powinna pisać w sposób bardziej przejrzysty i bardziej zrozumiały. I zamilkła na kilka lat, a potem już pisała zupełnie inaczej. Pomijając te wiersze socrealistyczne z dwóch pierwszych, no tak nie do końca pierwszych, opublikowanych jako pierwsze książek, więc pomijając te wiersze, to ta późniejsza Szymborska jednak jest Szymborską przejrzystą, by tak rzec. I też przetłumaczalną, to przecież dzięki właśnie takiej poetyce ona, można powiedzieć, do tej pory robi karierę zagraniczną, bo jest najchętniej tłumaczoną autorką polską na inne języki.
1: To też bardzo ciekawe, bo zazwyczaj właśnie chyba poezja wielu osobom kojarzy się właśnie z taką wieloznacznością.
2: No, ale to nawet nie chodzi o wieloznaczność, to chodzi o taką nieprzejrzystość, że my nie wiemy, co to znaczy. Ale też jest taka jedna z definicji poezji, mówi, że właśnie poezja coś ma z nami robić. Nieważne jest to, czy ona znaczy, czy nie znaczy, ale ma coś nas wybić z jakiegoś rytmu. Ma być właśnie taka, jakoś tam nieprzejrzysta, ale w jej przypadku to jej poezja jest przejrzysta i jest taką przyjęła poetykę.
1: poetyka, poetka, noblistka. To chyba dzisiaj dość często powtarzane na naszej antenie słowa. Rozmawiamy z Michałem Rusinkiem o Wisławie Szymborskiej. I do tej rozmowy za parę chwil w Radiu Pogoda wrócimy.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
3: Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień rozpostarła melancholii mglisty woal. Nie żałuję letnich dzionków, róż, poziomek i

story. Addio, ulubione, słoneczka zachodzące za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory, sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomrę wciąż.

i dziewczyna, i miłości pajęczyna, co oplotła drżący dewu kwiat naszych ciał. Porwał dziewczę z

0: za mój zimowy stół. Nadchodzą znów wieczory sałatki niejedzonej, tęsknoty dojmującej i łzy przełkniętej w pół. To cóż, że jeść ja będę zupy i tomaty, gdy pomnę wciąż wasz świeży miąższ. Te witaminy przebogaty, adio pomidory, adio utracone przez długie...
1: Autopromocja.
2: W Radiu Pogoda wieczory należą do klasyki. Odkryjemy razem tajemnice skarbu, poczujemy smak zemsty i sprawdzimy, czy sprawiedliwość naprawdę zwycięża. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Powieść Radia Pogoda. Już dziś o 22:00. Tylko w Radiu Pogoda. Czyta Wojciech Masiak.
1: Autopromocja. Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
1: No.
4: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka.
7: Została ostatnia reklama.
8: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
9: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
8: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
9: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
10: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
1: Reklama.
2: Aleja Sław. Radia Pogoda.
11: Słuchają Państwo programu Aleja Sław, Radia Pogoda. Już za chwilę wrócimy do rozmowy z naszym dzisiejszym gościem, a jest nim Michał Rusinek. Pierwszy sekretarz, jak o sobie mówił, albo jak nazywali go czasami żartobliwie inni, Wisławy Szymborskiej. Właśnie o Wisławie Szymborskiej sporo dzisiaj rozmawiamy i o książce Michała Rusinka, która właśnie miała swoje wznowienie. Książce Nic Zwyczajnego. Bardzo serdecznie zapraszam Państwa do zostania z nami. Tamara Pawlik-Lipska.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda. Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Czy Wisława Szymborska śledziła, kto później po niej dostawał Nobla literackiego?
2: Nie wiem, czy śledzenie to jest akurat dobra czynność, ale przypomina to pytanie, które kiedyś zadano Ryszardowi Krynickiemu, znakomitemu poecie, czy śledzi pan młodych poetów? No co on odpowiedział? Ja ich nie śledzę, ja ich czytam. Więc tak, no oczywiście interesowało ją to bardzo, kto dostanie. Co więcej, ona jako noblistka miała prawo do rekomendowania kolejnych laureatów czy laureatek Nobla. To nie jest tak, że te rekomendacje to jakoś się bardzo liczyły, umówmy się, ale rzeczywiście ją to bardzo, bardzo interesowało. No i myślę, że najbardziej kibicowała poetom i poetkom.
1: Pańska książka nosi tytuł Nic zwyczajnego. Czy rzeczywiście w tym sekretarzowaniu absolutnie nic zwyczajnego się nie wydarzało?
2: No niewiele było takich zwyczajnych rzeczy, bo nawet rzeczy z pozoru zwyczajne w jej przypadku zyskiwały rodzaj nadzwyczajności. I tak jak się zastanawiałem właśnie nad tymi 15 latami, dziwnymi jednak trochę, no to niewiele zwyczajnych rzeczy, jakkolwiek tę zwyczajność oczywiście sobie zdefiniujemy, znalazłem, no ale też umówmy się, że z tych 15 lat wydobyłem te rzeczy, te fakty, te anegdoty, te wydarzenia, które jakoś nadzwyczajne, czy też niezwyczajne mi się wydały. I które też, jak myślę, trochę rzucają jakieś światło na jej biografię, ale też i na jej twórczość.
1: Jak wyglądał taki dzień pana jako sekretarza?
2: Spotykaliśmy się mniej więcej średnio, powiedzmy dwa razy w tygodniu. Zazwyczaj Szymborska dzień wcześniej dzwoniła i mówiła, że coś tam się nazbierało i trzeba właśnie się zastanowić, jak odpisać, jak odpowiedzieć, jakie stanowisko zająć i tak dalej. Przychodziłem do niej zawsze o 10 rano, to była taka święta godzina. I wtedy robiliśmy coś, co ona nazywała szuraniem papierami. Ja przynosiłem jakieś maile, ale to jeszcze na początku drukowałem je, trochę wstyd z punktu widzenia ekologii, ale tak, bo potem już tylko przychodziłem z laptopem. Ale też faksy, które ona bardzo ją śmieszyły faksy, bo to wychodziły z tej maszynki takie rulony tego papieru. Ja je tak rozwijałem przed nią, te rulony, i musieliśmy tam potem odpisywać, coś tam oczywiście decydować. Też bardzo dużo książek i próśb o autografy przychodziło, więc też z tym przychodziłem. I później zazwyczaj to trwało gdzieś tak jakieś 2 godziny, odwoziłem ją do tak zwanego miasta, to znaczy w okolicy rynku, na tyle, na ile mogłem wjechać oczywiście. I potem pytałem, czy ją zabrać z tego miasta. Ona mówi, nie, już sobie sama wrócę. I wracała mniej więcej, moim zdaniem, to jest taki półgodzinny spacerek, to nie jest takie całkiem nic. I wracała sobie piechotą. Parę osób mi donosiło, że ją widziały gdzieś tam na ulicy, jak wracała. I myślę, że to jej przedłużyło życie, bo jednak to był taki wysiłek fizyczny. Kazała sobie kupić w pewnym momencie laseczkę, ale taką sportową, wściekle pomarańczową, więc
1: ze zmienną końcówką.
2: Ze zmienną końcówką, tak. I na lód, i na brak lodu. To prawda, ale w każdym razie też myślę, że zwracała uwagę tą laseczką. No, ale też i wyjazdy były dosyć często. To nie były może raz na tydzień, ale tak 2 razy do roku gdzieś wyjeżdżała. I one też były jakoś tam zrytualizowane, bo ona miała swoje pory dnia, kiedy musiała odpocząć, musiała się zdrzemnąć. Oczywiście musiał to być hotel z możliwością, czy pokój z możliwością uprawiania nikotynizmu, który to nikotynizm absolutnie do końca. Pozostawała mu wierna.
1: Teraz już by było bardzo trudno z nikotynizmem.
2: Tak, zresztą pamiętam, że jak przyjechaliśmy do Amsterdamu, wówczas telewizja TVN, właściwie Katarzyna Kolenda-Zaleska kręciła film o niej i pomysł był taki, żeby ona zobaczyła Vermeera. Zresztą zamknięto specjalnie dla niej Rijksmuseum, żeby ona mogła być sama, tylko z ekipą filmową. Bardzo to było przejmujące i miłe. No ale okazało się, że właśnie wprowadzono w całej Europie zakaz palenia w pokojach. No więc to była absolutna tragedia. Jakoś przetrwała, a następnego dnia nocowaliśmy już w Hadze, w jakimś takim pokoju, który miał balkonik. Wiadomo, co na tym balkoniku. Więc miała jakieś takie swoje przyzwyczajenia i, te, je, i ich się trzymała. Też bardzo unikała mediów. To nie dlatego, żeby na przykład nie lubiła dziennikarzy jako jakiejś grupy zawodowej, tylko dlatego, że ona nie bardzo się sprawdzała w takiej sytuacji wywiadów. To znaczy w ogóle nie lubiła tego sposobu komunikowania się z publicznością. Jeśli miała coś ważnego do powiedzenia, to pisała na ten temat wiersz. A o sprawach nieważnych nie bardzo lubiła rozmawiać. Często też, kiedy dziennikarki przesyłali jej wywiad później do autoryzacji, to ona wykreślała po prostu wszystkie rzeczy, które uważała, że są nieistotne. Oni płakali później i to na mnie, bo to było wszystko na mnie.
1: A kogoś trzeba było zwalić winę.
2: No, pamiętam taki wywiad, nie powiem, kto go zrobił i nie powiem, do jakiego czasopisma, ale z którego Szymborska zostawiła dwa zdania.
1: O! Czy ten wywiad się ukazał? W tych dwóch zdaniach.
2: Tak.
1: Ale
2: brawurowa decyzja redakcji.
1: Nasza rozmowa, jak Państwo słyszą, jest jednak trochę dłuższa. Zapraszam na jej kolejną odsłonę dosłownie za parę chwil. A gościem Alei Sław jest dzisiaj Michał Rusinek.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Słuchają Państwo Alei Sław, Radia Pogoda. Przypominam, że dzisiaj moim gościem jest Michał Rusinek, sekretarz Wisławy Szymborskiej i pisarz, który napisał wspomnienia o Wisławie Szymborskiej. Nic zwyczajnego. Ta książka dosłownie kilka dni temu miała swoje wznowienie. I o niej też dzisiaj rozmawiamy.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.
0: Bardzo ujęło mnie w książce zdjęcie kanapy z podpisem, że to była kanapa, na której Szymborska sadzała dziennikarzy, czyli jednak tak, na jakieś rozmowy się godziła.
2: No tak, bo były też takie właśnie rytualne wywiady, to znaczy zazwyczaj nie z powodów także z braku patriotyzmu, ale częściej Szymborska udzielała wywiadów zagranicznym dziennikarzom, dziennikarkom, ale to dlatego, że godziła się na te wywiady, no bo jej książka ukazywała się na przykład w jakimś tam kraju, albo na przykład jeśli wybierała się gdzieś w podróż, dajmy na to do Włoch, najczęściej do Włoch, i dziennikarze chcieli z nią robić tam na miejscu wywiad, ona mówiła, że nie będzie miała do tego głowy, żeby przyjechali wcześniej, żeby ten wywiad był gotowy na ten czas, kiedy ona tam będzie na miejscu. Również o 10 rano się umawiała z dziennikarzami lub dziennikarkami. I to wyglądało tak zazwyczaj, że sadzała ich na tej sofie, po czym dawała im do picia kawę rozpuszczalną oraz tak zwany koniaczek. No to było takie brandy jakieś i na przykład banany. Do tego. Jeżeli to byli dziennikarze skandynawscy, to muszę powiedzieć, że byli w głębokim szoku, że o godzinie 10 proponuje im się coś takiego. Ale to był dopiero początek, bo później zadawała im serię takich pytań obezwładniających. Na przykład, czy ma żonę, czy ma kochankę, czy ma kota, czy ma psa, czy ma... Jak tak lekko poobijany odpowiadał dziennikarz na te pytania, to mówiła, no to teraz pan proszę.
0: Czyli po prostu rozbrajała przeciwnika.
2: Tak.
0: Czy gdy został pan sekretarzem Szymborskiej, był tak naprawdę pan dość młodym chłopakiem, nie czuł się pan...
2: Nadal jestem.
0: Oczywiście, tak, absolutnie przepraszam. Nie czuł się pan nieco właśnie onieśmielony, obezwładniony i Szymborską, i tym, że pojawiali się ludzie tacy jak chociażby Miłosz w jej otoczeniu?
2: No trochę tak oczywiście, ale robiłem dobrą minę do złej gry. Udawałem, że na mnie to nie robi wrażenia. Poza tym mam ja chyba w sobie coś... Nie wiem, czy gen to jest. Nie, po prostu jestem bezczelny. I nie dawałem się wyrzucać z tego metaforycznego pokoju, w którym się odbywały jakieś tam rozmowy. Dzięki czemu zresztą niektóre z tych rozmów i spotkań relacjonuję w swojej książce. Poza tym Szymborska miała taki stosunek w ogóle do ludzi, którzy byli w jej otoczeniu, że ich prywatyzowała. To znaczy nie sprowadzała ich nigdy do funkcji, którą pełnili. I też ja byłem w jakimś sensie beneficjentem tej prywatyzacji. Też zostałem dosyć szybko sprywatyzowany. Ale też miałem takie poczucie często, że powinienem być gdzieś tam nawet w sytuacjach takich, gdzie kiedy ona rozmawia z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi, tak na wszelki wypadek, żeby ona miała pretekst do tego, żeby wyjść wcześniej, bo na przykład ma ochotę wyjść wcześniej. Więc połączenie mojego właśnie do robienia dobrej miny do złej gry, bezczelności i takiego poczucia, że jednak potrzebny jej jestem w sytuacjach również takich, kiedy rozmawia z tak zwanymi wielkimi ludźmi, spowodowało, że jakoś to przetrwałem.
0: Bardzo zaciekawił mnie moment w książce, o którym pan pisze, że do końca byliście, mówiła do pana per pan.
2: No tak, to nawet...
0: A że jednak z innymi dość szybko przechodziła na ty.
2: Tak, dziećmi przeszła na ty, ale zresztą zdemoralizowała mi dzieci, bo ona miała dosyć specyficzne upodobania kulinarne. I tak, no bardzo lubiła na przykład takie skrzydełka z pewnej sieci skrzydełek, by tak rzec, i wysyłała mnie po te skrzydełka. Notabene kupowała sobie tak zwany duży kubełek. I zamrażała. I potem mówiła, ja sobie tak to na oleju odsmażam, bo tam No i w każdym razie, jak ja kiedyś próbowałem mojemu dziecku młodszemu powiedzieć, że to jest właśnie takie niezdrowe, ten fast food i w ogóle i tak dalej, to on mnie absolutnie rozbroił, bo powiedział, przecież to są skrzydełka Wisławy. No i autorytet Nobla jednak jest wyżej niż autorytet rodzica, tak. Więc tak, ja już chyba przestałem odpowiadać na pani pytanie, bo zapomniałem, o co pani pytała.
0: Pytałam o...
2: A, o ten moment bycia na ty. Znaczy nie moment, tylko o bycie na ty.
0: Brak momentu.
2: Rzeczywiście, ona tak od razu powiedziała, że my nie będzie, pozostaniemy w takiej relacji. Ona by tak wolała, bo to będzie taki znak, można powiedzieć, instytucjonalności tejże relacji. Mhm. No i tak rzeczywiście było do końca. Faktycznie chyba byłem jedyny, czy prawie jedyny z tych ludzi wokół niej, który był, z którym była na pan i na pani. Ale to jest bardzo ładna forma. Moim zdaniem w tej chwili taka trochę uważana za archaiczną. Wszyscy teraz przechodzimy od razu na ty. Nawet niektórzy ze studentami, studentkami przechodzą na ty. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Może zachowajmy sobie taką formę, żeby nie znikła.
0: Ma pan poczucie, że to nazewnictwo, to tytułowanie się per pan, pani wpłynęło też na jakiś dystans w waszej relacji?
2: Nie, właśnie nie było znakiem dystansu. To znaczy umówmy się, że dystans zawsze jakiś... Ona musiała mieć jakiś dystans. Zresztą była osobą, która świadomie, nawet jak była w związku z Kornelem Filipowiczem, to mieszkali osobno i ona potrzebowała samotności. Zresztą mówiła, że ona rozgranicza samotność i osamotnienie. Nigdy nie czuła się osamotniona, natomiast samotność uważała za wartość pozytywną i potrzebowała jej po prostu, więc potrzebowała też pewnego dystansu, ale wydaje mi się, że pod wieloma względami ten dystans wobec mnie był mniejszy niż dystans wobec wielu ludzi, z którymi była na ty. To nie było najistotniejsze. A jeszcze dodam, że kiedyś doszła do wniosku, że ma takie odwieczne przyjaciółki, no nie miała ich wielu, ale trochę miała, i że jest z nimi na ty od początku świata i że musi jakoś, ponieważ z innymi wszystkim jest na ty, więc musi to jakoś rozgraniczyć i z niektórymi przeszła znowu na pani, z tymi najbliższymi.
0: I to był wyraz uwielbienia wręcz.
2: Bliskości, może nie uwielbienia, to tego słowa by nie użyła, ale na pewno znak bliskości jakiejś.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy kawę rozpuszczalną Nescafe Classic 200 gramów, tylko 24,99. Coca-Cola lub Coca-Cola Zero 850 ml, jedynie 4,99 za sztukę przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Doskonale. Kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Wszystko.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799

0: Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Michał Rusinek, autor książki Nic Zwyczajnego, ale i przez 15 lat sekretarz Wisławy Szymborskiej, jest dzisiaj gościem Alei Sław Radia Pogoda.
0: Aleja Sław Radia Pogoda.
1: Jestem trochę zaskoczona tym, że mówi pan o tym, że bazował pan na swojej pamięci, że udało się coś odtworzyć. Ja z kolei, czytając książkę, miałam takie poczucie, że właśnie chyba pisał pan dziennik, bo wiele tych podróży jest opisanych absolutnie krok po kroku.
2: A to pani zdradzę, jak to się teraz mówi w mediach, bo w mediach się zdradza.
1: Ja oczywiście. Nie mówię, po prostu. Ujawniamy fakty.
2: Zdradzę, tak. Szok i niedowierzanie. Mianowicie, ja rzeczywiście, kiedy byliśmy gdzieś wspólnie w jakiejś podróży, to pisałem dziennik, ale Wisława Szymborska ze mnie szydziła potwornie, ponieważ ja zamiast opisywać jakieś albo wydarzenia kulturalne, albo jakieś miejsca, architekturę, albo naturę, to pisałem, co jedliśmy. No bo tak mam, niestety.
1: Podróżowanie kulinarne jest
2: podróżowanie
1: modne.
2: Kulinarne. Tak, trzymajmy się tej wersji. No ale dzięki temu, że pamiętam, czy miałem zapisane, co jadłem, to też i mogłem odtworzyć, gdzie to jadłem i co się wtedy oprócz jedzenia działo. Także pomogło mi to, że jestem żarłokiem.
1: To akurat też bardzo ciekawy wątek, że trochę przez żołądek, tym razem nie do serca, a do pamięci.
2: Do biografii, do pamięci, tak.
1: 30 lat w tym roku mija od Nobla dla Wisławy Szymborskiej. Czy w związku z tym również w ramach fundacji coś będzie, jakieś upamiętnienie?
2: To znaczy, my nie planujemy jakiegoś takiego niczego spektakularnego jednego, tylko no właściwie dogadaliśmy się z większością festiwali literackich, że jakiś element szymborski się pojawi na tych festiwalach. Ukaże się korespondencja Wisławy Szymborskiej i Tadeusza Różewicza w tym roku, jako taka, powiedzmy, nowa książka. Poza tym powstanie film biograficzny o Szymborskiej w innej formule niż tych kilka, które powstały do tej pory. I to będzie film, którego koproducentami będą Telewizja Polska i Telewizja Arte, więc on od razu w grudniu będzie miał premierę i w Polsce, i w Europie. Bardzo jestem zresztą ciekaw tego, jak on będzie się przedstawiał. No i też okazało się, że w Stanach Zjednoczonych będą uroczystości w Bibliotece Kongresu w Waszyngtonie.

0: będzie wieczór poświęcony Wisławie Szymborskiej, na który nawet zostałem zaproszony i coś mam tam powiedzieć, poopowiadać o niej, ale głównym gościem będzie Edward Hirsch, wspaniały poeta amerykański, który zresztą poznał Szymborską i pojawia się w jednej z pierwszych scen mojej książki zresztą, bo był jednym z pierwszych dziennikarzy, trzeba powiedzieć, którzy zrobili z nią wywiad po Noblu. I cóż jeszcze takiego, teraz myślę nerwowo. No właściwie tyle. No ja będę jeździł i zachęcał do tego, żeby robił to, co robię, zachęcał do tego, żeby czytać wiersze Szymborskiej. Tak naprawdę nie chcemy powtarzać tego, co działo się 2-3 lata temu, to znaczy w tym roku, kiedy obchodziliśmy stulecie urodzin Szymborskiej, więc to nie ma sensu tego robić. Zresztą zawsze mi pobrzmiewa taka fraza w uszach samej Szymborskiej, która mówiła: za dużo tej Szymborskiej, trzeba trochę przystopować, dać miejsce innym. Niech się też pojawi taka potrzeba naturalna, że może ktoś będzie zainteresowany czymś. No więc coś tam jeszcze knujemy, ale na razie nie mogę zdradzać. O, znowu się pojawiło to słowo.
1: Czy wobec różnych wyzwań, które przed panem jako sekretarzem i nie tylko, jak słyszymy, były stawiane, miał pan jeszcze czas na życie osobiste?
0: Tak, absolutnie miałem czas na życie osobiste, jak najbardziej. Zresztą częściowo takie życie towarzyskie, to od pewnego czasu nawet bywałem zapraszany na przykład na przyjęcia do Szymborskiej i też jeżeli coś się działo, na przykład była promocja, to były jeszcze czasy, kiedy były takie fizyczne promocje książek. Nie w mediach społecznościowych, nie czysto medialne, ale także po prostu jakieś spotkania, więc też, że tak powiem, bywaliśmy razem i często ja ją przywoziłem na takie promocje. No oczywiście miałem czas jak najbardziej, nawet urodziło mi się dziecko, a potem drugie dziecko i nawet jedno z tych dzieci się znalazło w wierszu Szymborskiej. Ja się z tego śmieję, że niektórzy po prostu pracują całe życie, a niektórzy mają rok i już wchodzą do historii literatury polskiej. To proszę szybko opowiem, że moje dziecko kiedyś ściągnęło obrus ze stołu akurat w momencie, kiedy zadzwoniła Szymborska. Ja jej to opisałem przez telefon w dramatycznych słowach, licząc na jakieś współczucie. Usłyszałem tylko takie zdanie: a wie pan co, to jest nawet dobry temat na wiersz. I odłożyła słuchawkę i rzeczywiście tak się stało, bo powstał wiersz pod tytułem Mała dziewczynka ściąga obrus. Ta dziewczynka już teraz nie jest mała, bo ma 26, prawie 7 lat i ma taką, ja dostałem, ale i dałem taką koszulkę, bo ona w niej śpi, szczerze mówiąc, taki t-shirt niebieski z całym tym wierszem, więc tak, jest łączność.
1: Zamiast współczucia dla rodzica powstało kolejne dzieło literackie.
0: Powstało dzieło, zresztą ta historia ma jeszcze taką puentę, że zostało ono opublikowane, w sensie wiersz został opublikowany w zeszytach literackich i po jakimś czasie pani Barbara Toruńczyk, czyli redaktor naczelna zeszytów literackich, napisała do mnie list: szanowny panie, jeśli pańskie dzieci, bo już w międzyczasie się pojawiło i drugie dziecko, jeśli pańskie dzieci kiedyś coś jeszcze zniszczą, Szymborska napisze o tym wiersz i da nam do publikacji, to pokrywamy wszystkie straty. No więc ja przypomnę, że jestem z Krakowa i tego typu deklaracja jednak zadziałała na mnie, można powiedzieć, elektryzująco. No ale już się nie udało. To znaczy nie, że dzieci coś dalej, znaczy, że dzieci przestały niszczyć.
1: W to nie wierzę.
0: Nie, to tak nie, ale już nie powstał żaden wiersz na ten temat i insynuacje, że zeszyty literackie padły finansowo właśnie przeze mnie, są absolutnie nieuzasadnione.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego, trochę inny od

W milczeniu westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem. Widać musiał, miał swoje powody.

0: sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie. Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

0: Maleja Sław, Radia Pogoda.
1: Powiedział pan, że będzie pan namawiał do czytania Szymborskiej. To trzeba kogoś jeszcze namawiać?
2: No trochę tak. To znaczy ja tak sobie w ogóle wyobrażam funkcję naszej fundacji. Tę funkcję, która jest na drugim miejscu, bo na pierwszym to jest jednak wspieranie innych poetów i poetek. Mhm. Ale naszą funkcją jest uświadamianie, że Wisława Szymborska nie jest poetką antyczną, tylko tak naprawdę ma wciąż coś do powiedzenia również tym pokoleniom, które jej nie miały szansy jej poznać. Bo to jest tak, że zawsze mnie zastanawiało, dlaczego na przykład we Włoszech głównie młodzi ludzie czytają, i to nawet bardzo młodzi ludzie, czytają Wisławę Szymborską, uważają ją za swoją, a w Polsce, jak organizowaliśmy do niedawna jeszcze takie spotkania, wieczory autorskie, znaczy nie autorskie, ale wieczory, na których powiedzmy aktorzy czy aktorki czytali wiersze Szymborskiej, to przychodzili ludzie raczej powiedzmy 40+, nawet 50+, a młodych raczej nie było, albo było bardzo niewielu. Jak to jest możliwe? Na czym polega różnica? No myślę, że trochę ze względu na taki przymus szkolny, to znaczy jeśli poetka się kojarzy z są jej wiersze między tam Mickiewiczem a Sienkiewiczem.
1: Straszenie Szymborską.
2: No tak, ale że ona jest z jakiejś innej epoki, że nie ma sensu, bo jak już się w szkole ją przerobiło, to po co wiem. Może nie mam racji, no ale może upraszczam, ale pewnie to jest jeden z argumentów. Natomiast zdarzyło się coś takiego na przełomie roku 22 i 23, że młoda artystka śpiewająca o pseudonimie Sanach nagrała wiersz, piosenkę do wiersza Nic dwa razy, która się okazała jakimś nieprawdopodobnym hitem, po prostu, nie wiem, 80 czy 90 milionów wyświetleń na YouTube. I wydarzyło się coś takiego. I dzięki temu dotarła właśnie do bardzo młodych ludzi. I pamiętam takie dwie sceny. Po pierwsze, pierwsza scena jest taka, że Sanach zaprosiła mnie na swój koncert tu w Warszawie na Stadionie Narodowym. Muszę powiedzieć, że ja, tak mi się wydawało, że jestem po pierwsze odporny na zbiorowe emocje, po drugie to nie jest akurat moja estetyka, ale kiedy śpiewała tę piosenkę i razem z nią śpiewało ją 65 tysięcy ludzi, to miałem łzy w oczach, przyznaję. Ale się zemściłem, ponieważ później poszedłem do niej za kulisy, żeby jej podziękować za wypromowanie Szymborskiej. I powiedziałem jej prawdę i powiedziałem, że na fali popularności tej piosenki zacząłem dostawać maile od nauczycielek i nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych, podobne, że uczniowie, uczennice proszą ich teraz, żeby im dali jakieś inne wiersze Szymborskiej jeszcze, bo są ciekawi tej poetki. No to przecież to jest coś nieprawdopodobnego. I wtedy Zuzia miała łzy w oczach. Zyk, zyk, zyk.
1: Ale ciekawe, myślę, też jest to, że chyba sama Szymborska niekoniecznie lubiła, gdy ktoś śpiewał jej wiersze.
2: A to muszę powiedzieć, że to było różnie. Dlatego, że z jednej strony, owszem, jest taka fraza, którą często powtarzają przeciwnicy śpiewania poezji, gdzie ona mówiła, że moje wiersze nie są do śpiewania, nie są do tańczenia, moje wiersze są do czytania, zwłaszcza czytania po cichu. Ale po pierwsze, nie, bo tam to było po pierwsze, ale po drugie, w archiwum Polskiego Radia zachowała się taka rozmowa z Szymborską po tym, kiedy Łucja Prus chyba wygrała nawet festiwal w Opolu, śpiewając również wiersz Nic dwa razy do muzyki Andrzeja Mundkowskiego. I zapytano Szymborską, co ona na to. I ona powiedziała, że to jest fantastyczne zupełnie, ponieważ dzięki tej piosence, a właściwie popularności tej piosenki, jej poezja ma szansę dotrzeć do tych, którzy normalnie poezji nie czytaliby. Także powiedzieć, na dwoje babka wróżyła.
1: Jak chciałby pan, żeby wspominano Szymborską?
2: Myślę, że są utrwalone w naszej pamięci zbiorowej takie dwa wizerunki Szymborskiej. z jednej strony pomnikowej postaci z podręcznika wielkiej poetki noblistki. Mhm. Wszystko to teraz powiedziałem wielką literą. Mam nadzieję, że to było słychać. Której imieniem nazywane są szkoły, inne placówki edukacyjne, która ma swoją ulicę w niejednym mieście i tak dalej, i tak dalej. Jest taką spiżową postacią. Natomiast z drugiej strony jest taki wizerunek rozchichotanej starszej pani, która tutaj papierosek, tu koniaczek, tutaj anegdotka, tutaj limeryk. Oba te wizerunki są nieprawdziwe. I oba jakoś, wydaje mi się, zakłócają, czy mogą zakłócić odbiór jej poezji, czyli tego, co najważniejsze, jej myśli, którą przekazywała w tejże poezji. Więc ja się starałem w tej książce trochę zdekonstruować opozycję tych dwóch wizerunków i wytłumaczyć, że ten drugi wizerunek, to znaczy tej rozchichotanej starszej pani, to był taki wizerunek, który ona sama sobie stworzyła, bo kiedy jakiemuś dziennikarzowi czy dziennikarce udało się ją namówić na wywiad, to i kiedy zadawali jej jakieś trudne pytania, to ona często zasłaniała się anegdotą. No więc wiadomo, że anegdoty się, że tak powiem, sprzedają i anegdoty się niosą. No więc stąd w tych wywiadach taki właśnie, a nie inny wizerunek się pojawiał. Ale w jej przypadku anegdoty, opowiadanie anegdot, myślę, że miało taką funkcję obronną. Ona się zasłaniała nimi. I często mówiła, jeśli chcecie czegoś, znaczy inaczej, jeśli pytanie jest naprawdę ważne, to ja nie odpowiem w wywiadzie, tylko napiszę na ten temat wiersz. Jak dziennikarz był głupi, to się obrażał. Jak był mądry, to wiedział, że to był rodzaj komplementu, bo to oznaczało, że dotknął jakiegoś tematu, który był dla niej ważny. Mnie często też mówią ludzie, ach, ty to miałeś szczęście, bo byłeś tak blisko takiej wspaniałej osoby, mogę się zapytać. No, niekoniecznie mogłem zapytać o wszystko, bo co najwyżej dostałbym anegdotę zamiast odpowiedzi. I myślę, że więcej o Szymborskiej wiedzą nie ci, którzy po prostu byli jej znajomymi, czy nawet przyjaciółmi, tylko właśnie ci, którzy uważnie czytają jej wiersze, do czego wszystkich Państwa zachęcam.
1: Michał Rusinek, sekretarz Wisławy Szymborskiej, autor książki Nic Zwyczajnego, był moim i Państwa gościem. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
0: Aleja Sław, Radia Pogoda.
1: Po więcej zapraszam Państwa na radiopogoda.pl. Tamara Pawlik-Lipska, bardzo dziękuję za dziś i do usłyszenia w kolejnej Alei Sław od poniedziałku do czwartku po 18:00.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Gabinet masażu, słucham.
2: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
1: O, cześć, a co się dzieje?
2: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
1: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
2: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
1: Kochana, sam go stosuję.
3: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm.
8: Została ostatnia reklama.
9: Planujesz wakacje życia? Skorzystaj z gorącej oferty Bestiun i odbierz model B70 z ratą od 899 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej i z możliwością zwrotu po okresie użytkowania. Ruszaj w drogę wyjątkową limuzyną Bestiun B70 z automatyczną skrzynią biegów i panoramicznym dachem w standardzie. Już dziś wyjedź nowym Bestiunem na wakacje, bo z Bestiun każdy dzień jest the best. Zapraszamy do salonu Bestiun Plichta, Wejherowo, ulica Gdańska 13B.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
2: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
1: ci panowie z Media Expert.
2: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
3: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
1: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
1: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
9: A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
13: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
14: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
15: Została ostatnia reklama.
16: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
17: Reklama.

się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy.

ją zagłusza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez.

odrobineczkę biodro już rzężą, rządzę u stóp. Bo we mnie jest seks gorący jak samą, bo we mnie jest seks, któż oprzeć się ma mu. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen. Lecz gdy ofiarę

0: nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.
1: Michał Żurowski. Pozdrawiam słuchaczy Radio Pogoda.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa Heineken w butelkach bezzwrotnych 500 ml. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Reklama.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Pomocy! Krzyknął Kadrus. Ja nie potrzebuję księdza, ale doktora. Może nie jestem śmiertelnie ranny. Może jeszcze nie umrę. Może da się mnie uratować. Jesteś śmiertelnie ranny i gdyby nie trzy krople, które ci dałem przed chwilą, już byś nie żył. Słuchaj więc. Co za kapłan z ciebie? Zamiast pocieszyć umierającego, przyprawiasz go o jeszcze większą rozpacz. Słuchaj, podjął ksiądz. Kiedy zdradziłeś przyjaciela, Bóg nie zaczął cię jeszcze karać, ale zaczął cię ostrzegać. Poznałeś, co to nędza i głód. Dopadła cię zazdrość i żal, że zmarnotrawiłeś połowę życia. Już wtedy obmyślałeś zbrodnię, tłumacząc ją koniecznością. Bóg jednak uczynił dla ciebie cud. Za moim pośrednictwem zesłał ci wśród nędzy fortunę. Wspaniałą jak dla ciebie, nędzarza, który nigdy nic nie miałeś. Ale ciebie ta fortuna, nieoczekiwana, niesłychana i niespodziana, nie zadowoliła. Skoro już ją miałeś w ręku, postanowiłeś ją podwoić. A jak? Morderstwem. Podwoiłeś ją, a wtedy Bóg pozbawił cię jej i oddał w ręce ludzkiej sprawiedliwości. To nie ja chciałem zabić tego Żyda, ale karkątka. Tak, dlatego Bóg nie w swojej sprawiedliwości, bo sprawiedliwość jego odebrałaby ci życie, ale w nieskończonym swoim miłosierdziu sprawił, że sędziowie, wzruszeni twoimi słowami, darowali ci życie. A pewnie i skazali mnie dożywotnio na galery, ładna mi łaska. Nędzniku, a jednak uważałeś tę łaskę za dobrodziejstwo. Twoje podłe serce, które drżało na myśl o śmierci, podskoczyło z radości, gdy dowiedziałeś się, że do końca życia będziesz cierpiał hańbę. Powiedziałeś sobie wtedy to, co mówią wszyscy zbrodniarze. Z galer można wyjść, z grobu nie. I miałeś rację, bo drzwi twojego więzienia otwarły się dla ciebie w sposób cudowny i niespodziewany. Pewien Anglik zwiedzał Toulon, uczynił kiedyś ślub, iż uwolni dwóch ludzi od niesławy. Jego wybór padł na ciebie i twego towarzysza. Po raz drugi uśmiecha się do ciebie los. Otrzymujesz pieniądze, odzyskujesz spokój, możesz rozpocząć nowe życie pomiędzy ludźmi, ty, który zostałeś skazany, aby żyć wśród zbrodniarzy. I wtedy, nędzniku, wtedy ośmieliłeś się po raz trzeci wystawić Boga na próbę. Mało, mówisz sobie, chociaż masz więcej niż kiedykolwiek dotąd. Popełniasz trzecią zbrodnię, zupełnie bez powodu, niczym nieusprawiedliwioną. Bóg się tym zmęczył i Bóg cię ukarał. Kadrus słabł w oczach. Pić, jęknął, pić, pali mnie. Monte Cristo podał mu szklankę wody. I wymknie się ten łajdak Benedetto, stęknął Kadrus, oddając szklankę. Nikogo nie minie kara, obiecuję ci to. Benedetto zostanie ukarany. Czyli ksiądz zostanie ukarany, bo nie dopełnił kapłańskiego obowiązku. Powinien był ksiądz udaremnić plany Benedetta. Ja, rzekł hrabia z uśmiechem, który zmroził umierającego. Ja miałem udaremnić plany Benedetta, kiedy twój nóż ześliznął się po koszulce na mojej piersi. Tak. Może nie pozwoliłbym ci zginąć z jego ręki, gdybym tylko widział, że się korzysz, że czujesz skruchę. Ale ty byłeś pyszny i żądny krwi, więc pozwoliłem, aby spełniła się wola Boża. Nie wierzę w Boga, wrzasnął Kadrus. I ty także nie wierzysz, łżesz, łżesz. Milcz, bo utracisz resztę krwi, jak będziesz się tak wysilał. Nie wierzysz w Boga, ale umierasz, ugodzony jego ręką. Nie wierzysz w Boga, ale ten Bóg mimo wszystko tylko czeka na twoją modlitwę, na jedno słowo, jedną łzę, by móc ci przebaczyć. Bóg, który mógłby tak pokierować sztyletem mordercy, że zginąłbyś na miejscu. Ten Bóg dał ci kwadrans na okazanie skruchy. Opamiętaj się, nieszczęsny, i okaż żal za grzechy. Nie, jęknął Kadrus, nie okażę skruchy, nie ma Boga i nie ma opatrzności. Wszystkim rządzi przypadek. Jest opatrzność i jest Bóg. A oto dowód na to. Ty jęczysz, konasz w rozpaczy, wypierasz się Boga, a ja stoję tu przed tobą, bogaty, szczęśliwy i cały i zdrowy, i składam ręce przed tym Bogiem, w którego ty chciałbyś nie wierzyć. A jednak w głębi serca wierzysz. Kim ksiądz właściwie jest? Stęknął Kadrus i utkwił gasnący wzrok w hrabi. Przyjrzyj mi się dobrze, rzekł Monte Cristo i przysunął świecę do twarzy. No, to przecież ksiądz Busoni. Monte Cristo zdjął perukę. Na ramiona opadły mu piękne, czarne włosy i okoliły bladą twarz. O, rzekł Kadrus z przerażeniem. Gdyby nie te czarne włosy, powiedziałbym, że mam przed sobą tego Anglika, lorda Wilmora. Nie jestem ani księdzem Busonim, ani lordem Wilmorem. Przyjrzyj się lepiej i dłużej. Przywołaj dawne wspomnienia. Słowa hrabiego wibrowały jakimś magnetyzmem, pod wpływem którego osłabione zmysły nieszczęśnika wyostrzyły się po raz ostatni. O tak, zdaje mi się, że już cię kiedyś widziałem, że cię kiedyś znałem. Tak, widziałeś mnie kiedyś i znałeś. Kim więc jesteś? I dlaczego, skoro mnie znałeś, pozwalasz mi teraz umrzeć? Nic nie może cię już uratować, bo twoje rany są śmiertelne. Gdybym mógł cię jeszcze ocalić, uznałbym to za ostatni znak boskiego miłosierdzia i usiłowałbym, przysięgam ci to na grób mojego ojca, usiłowałbym jeszcze ratować cię, byś odpokutował za swoje grzechy. Na grób twojego ojca! Zawołał Kadrus i jakby ożywiony jakąś świętą iskrą podniósł się, żeby lepiej zobaczyć człowieka, który wymówił tak uroczystą dla wszystkich ludzi przysięgę. Kim jesteś? Hrabia śledził pilnie wszystkie oznaki postępującej agonii. Zrozumiał, że był to już ostatni zryw życia w umierającym. Podszedł do niego i spojrzawszy na niego spokojnym, a zarazem smutnym wzrokiem wyszeptał mu do ucha: jestem... I ledwie uchylając usta, wypowiedział nazwisko głosem tak cichym, jakby sam bał się je usłyszeć. Kadrus podniósł się na kolana, wyciągnął ręce, próbował się cofnąć, w końcu złożył dłonie i wznosząc je w ostatnim wysiłku do nieba wyrzekł: o Boże, Boże, przebacz mi, że wyparłem się ciebie. Istniejesz, jesteś ojcem ludzi w niebie, a sędzią ludzi na ziemi. Panie Boże, tak długo o tobie zapomniałem. Przebacz mi, przyjmij moją duszę. Zamknął oczy i upadł w tył, wydając z siebie ostatni krzyk i ostatnie westchnienie. Krew stygła na jego ranach, skonał. Pierwszy, rzekł tajemniczo hrabia, patrząc na wykrzywioną śmiercią twarz. 10 minut później przybyli lekarz i prokurator. Jednego przyprowadził odźwierny, drugiego Ali. Zastali księdza Busoniego, jak modlił się przy zmarłym.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

Jeszcze nic się nie skończyło, jeszcze sobie wystarczamy, chociaż trochę dnia.

0: opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Przez następne 2 tygodnie w Paryżu nie mówiono o niczym poza zuchwałym włamaniem do domu hrabiego. Umierający podpisał zeznanie, w którym jako mordercę wskazywał niejakiego Benedetta. Policja rozesłała swoich agentów, aby wyśledzili mordercę. Nóż kadrusa, ślepa latarnia, pęk wytrychów i ubranie z wyjątkiem kamizelki, której nie można było znaleźć, złożono w kancelarii sądowej. Ciało zostało przewiezione do kostnicy. Hrabia mówił wszystkim, że wypadek zdarzył się w czasie jego pobytu w Otteilli, że o wszystkim dowiedział się dopiero od księdza Busoniego, który przypadkiem właśnie tę noc spędzał w jego domu, by móc przejrzeć jakieś cenne księgi, jakie hrabia posiadał w swoich bibliotecznych zbiorach. Jeden Bertuccio bladł na każdą wzmiankę o Benedetcie, ale dlaczego ktoś miałby zauważyć, że taki Bertuccio blednie? Wilford, wezwany na miejsce zbrodni, sporządził akt oskarżenia i zarządził śledztwo, a prowadził je z taką zawziętością, jak wszystkie sprawy, w których występował z urzędu. Upłynęły jednak 3 tygodnie, a gorliwe poszukiwania nie przyniosły żadnego rezultatu. Powoli zaczynano zapominać o włamaniu i zabójstwie. Cały Paryż zajmował się teraz mającym się wkrótce odbyć ślubem panny Danglars z wicehrabią Andreą Cavalcantim. Mariaż ten był już niemal oficjalnie zapowiedziany i młodzieniec bywał w domu bankiera w charakterze narzeczonego. Wysłano list do pana majora Cavalcantiego, który bardzo pochwalił ten związek, ubolewając niezmiernie nad tym, że obowiązki nie pozwalają mu opuścić Parmy. Zapewnił również, że wypłaci synowi sumę przynoszącą 150 tysięcy liwrów renty. Uzgodniono, że owe 3 miliony zostaną złożone u Danglara i że będzie on nimi obracał. Znaleźli się tacy, co ostrzegli młodzieńca, że pozycja jego przyszłego teścia jest nieco zachwiana. Baron bowiem od jakiegoś czasu ponosił na giełdzie ciągłe straty. Cavalcanti jednak, bezinteresowny i pełen zaufania, nie zważał na te wszystkie pogłoski i przez delikatność nie wspomniał nic o tym baronowi. Tak więc baron wprost przepadał za wicehrabią Cavalcantim. Inaczej rzecz się miała z panną Eugenią Danglars. W swojej instynktownej niechęci do małżeństwa dziewczyna przychylnie przyjmowała André, bo był to dobry sposób, aby pozbyć się Morcerfa. Ale teraz, gdy Andrea zajmował coraz bardziej miejsce Alberta, zaczęła odczuwać do niego jawną odrazę. Być może baron zauważył coś, ale tłumaczył to sobie zwykłym kobiecym kaprysem i udawał, że niczego nie dostrzega. Tymczasem termin, którego zażądał Beauchamp, prawie już upłynął. Teraz też dopiero Albert miał okazję docenić wartość rady udzielonej mu przez Monte Cristo, który powtarzał mu, że lepiej zostawić tę sprawę własnemu biegowi. Nikt nie odniósł tej wiadomości do generała i nikt nie upatrywał w oficerze, który wydał twierdzę w Janinie, szlachetnego hrabiego, członka Izby Parów. Niemniej Albert nadal czuł się obrażony, ponieważ zniewaga była bez wątpienia w intencji osoby, która zamieściła w gazecie tych kilka zdań. Ponadto sposób, w jaki Beauchamp zakończył rozmowę, napełnił go szczególną goryczą. Pielęgnował więc w sobie myśl o przyszłym pojedynku, spodziewając się, że jeśli tylko Beauchamp podejmie wyzwanie, zdoła ukryć prawdę o całej sprawie nawet przed sekundantami. Beauchamp nie dawał znaku życia od ostatniej wizyty Alberta i każdemu, kto chciał się z nim widzieć, odpowiadano, że wyjechał na kilka dni. Gdzie był? Tego nie wiedział nikt. Któregoś ranka lokaj obudził Alberta i oznajmił mu wizytę redaktora. Albert przetarł oczy i kazał zaprowadzić pana Beauchampa do małego saloniku na dole. Ubrał się prędko i zszedł. Redaktor przechadzał się po salonie wzdłuż i wszerz, a na widok Alberta przystanął. Wizyta, którą mi pan składa, nie czekając na moją, którą miałem panu dziś złożyć, zdaje mi się dobrą wróżbą, rzekł Albert. Ciekaw jestem, czy będę mógł podać panu rękę i powiedzieć: Beauchamp, przyznaj się do błędu i pozostań moim przyjacielem. Czy będę musiał zapytać, jaką pan wybiera broń? Albercie, rzekł Beauchamp ze smutkiem, który zdumiał młodzieńca. Usiądźmy najpierw i porozmawiajmy. Wydaje mi się, że wprost przeciwnie, mój panie. Zanim usiądziemy, powinien mi pan odpowiedzieć. Albercie, powiedział dziennikarz, pewne okoliczności sprawiają, że trudno mi jest odpowiedzieć. Mogę to panu ułatwić, ponawiając pytanie, odwoła pan czy nie? Nie wystarczy odpowiedzieć tak lub nie, gdy chodzi o honor, pozycję towarzyską i życie takiego człowieka, jakim jest generał porucznik, par Francji, hrabia de Morcerf. Co więc należy zrobić? Należy, Albercie, zrobić tak, jak ja zrobiłem. Należy sobie powiedzieć, że pieniądze, czas i trud są niczym, gdy chodzi o reputację całej rodziny. Nie wystarczy prawdopodobieństwo. Trzeba mieć całkowitą pewność, aby zgodzić się walczyć na śmierć z przyjacielem. Jeśli podniosę szpadę, albo jeśli strzelę z pistoletu do człowieka, któremu przez 3 lata ściskałem dłoń, muszę przynajmniej wiedzieć, dlaczego się do tego posuwam, aby stanąć do walki ze spokojnym sercem i z czystym sumieniem, skoro mam bronić swojego życia. No dobrze, dobrze, ale co to wszystko ma znaczyć? Zapytał Morcerf zniecierpliwiony. To znaczy, że wracam z Janiny. To niemożliwe. Kochany Albercie, spójrz, oto mój paszport, a w nim wizy. Genewa, Mediolan, Wenecja, Triest, Dobrudża, Janina. Albert spojrzał na paszport, a potem utkwił zdziwiony wzrok w twarzy Beauchampa. Byłeś w Janinie? Albercie, gdybyś był cudzoziemcem, nieznajomym albo jakimś tam lordem, jak ten Anglik, który żądał ode mnie satysfakcji przed 2 miesiącami, a którego zabiłem dla pozbycia się kłopotu, rozumiesz chyba, że nie zadałbym sobie takiego trudu. Wydało mi się jednak, że tobie należy się z mojej strony ten dowód szacunku i przyjaźni. O Boże, Boże, jaki długi wstęp! Czemu nie mówisz mi tego, na co tak czekam? Bo w rzeczywistości boisz się wyznać, że twój korespondent cię oszukał? O, daj sobie spokój z tą miłością własną. Przyznaj się już, przecież nie brakuje ci odwagi. Nie o to wcale chodzi, rzekł ciszej dziennikarz. Przeciwnie. Albert zbladł okropnie. Chciał coś powiedzieć, ale słowa zamarły mu na ustach. Przyjacielu, rzekł Beauchamp serdecznie, wierz mi, byłbym bardzo szczęśliwy, gdybym mógł cię przeprosić. Uczyniłbym to z całego serca, ale niestety. Jak to? Ten francuski oficer, ten zdrajca, co wydał zamek swojego dobroczyńcy? Wybacz mi, że muszę ci to powiedzieć, mój przyjacielu. To był twój ojciec. Albert spiął się, aby rzucić się na Beauchampa, ale powstrzymała go nawet nie tyle jego wyciągnięta ręka, ile jego łagodne spojrzenie. Proszę, rzekł, wyciągając jakiś papier z kieszeni, oto dowód. Albert rozłożył kartkę. Było to oświadczenie 4 notabli z Janiny, stwierdzające, że pułkownik Fernand Mondego, instruktor wojsk w armii wezyra Alego Tebelina, wydał twierdzę za 2000 worków złota. Podpisy były potwierdzone przez konsula. Albert zachwiał się i padł zrozpaczony na fotel. Nie było żadnej wątpliwości. Na dokumencie widniało jego nazwisko. Milczał chwilę głucho, a potem serce wezbrało mu bólem, żyły na skroniach nabrzmiały i z oczu trysnęły mu łzy.
0: Słuchasz powieści Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo.

0: Opowieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.
1: Beauchamp z głębokim współczuciem przyglądał się cierpiącemu młodzieńcowi. Podszedł do niego i odezwał się. Albercie, rozumiesz mnie teraz, prawda? Chciałem wszystko zobaczyć na własne oczy i sam osądzić w nadziei, że wyjaśnienie będzie korzystne dla twojego ojca i że będę mógł oddać mu należną sprawiedliwość. Ale okazało się, że jest inaczej. Albert ukrył twarz w dłoniach, jakby nie chciał, aby dosięgło go światło dzienne. Przybiegłem czym prędzej do ciebie, ciągnął Beauchamp, żeby ci powiedzieć, Albercie, błędy ojców, które popełnili w tamtych burzliwych czasach, nie dotyczą dzieci. Niewielu zdołało przetrwać tę rewolucję, w czasie której się urodziliśmy, nie plamiąc błotem lub krwią żołnierskiego munduru czy sędziowskiej togi. Albercie, teraz, kiedy mam w ręku dowody i jestem panem twojej tajemnicy, nikt na świecie nie zmusi mnie do walki, którą jestem przekonany, twoje sumienie wyrzucałoby ci jako zbrodnię. Ale to, czego nie mógłbyś ode mnie żądać, ja sam chcę ci ofiarować. Chcesz, żeby te dowody, wyjaśnienia, świadectwa, które ja jeden posiadam, zniknęły? Chcesz, żeby ta straszna tajemnica została na zawsze pochowana między mną i tobą? Dam ci słowo honoru, że nigdy i nikomu jej nie zdradzę. Albert rzucił się Beauchampowi na szyję. O szlachetne serce! Zawołał. Weź to, rzekł Beauchamp, podając Albertowi papiery. Albert złapał je kurczowo, zmiął i już chciał je podrzeć, powstrzymał się jednak ze strachu, że pewnego dnia jakiś strzęp tych kart powróci do niego, niesiony wiatrem i uderzy go w twarz. Podszedł do palącej się stale świecy, która służyła do zapalania cygar i spalił je na drobny popiół. Niech przepadną jak zły sen, rzekł Beauchamp. Niech znikną jak te ostatnie iskry igrające na poczerniałym papierze. Niech się ulotnią jak resztki dymu unoszące się z tych niemych popiołów. O tak. Tak, rzekł Albert. I niech zostanie tylko wieczna przyjaźń, której dochowa mojemu zbawcy. Przyjaźń, którą moje dzieci dochowają twoim. Przyjaźń, która zawsze będzie mi już przypominać, że tobie zawdzięczam życie i honor. Bo gdyby to wszystko wyszło na jaw, palnąłbym sobie w łeb. Nie, a moja biedna matka? Taki cios by ją zabił. Opuściłbym raczej Francję. Po chwili jednak ta nagła, nienaturalna radość opuściła młodzieńca i ogarnął go jeszcze większy smutek. Co ci jest, przyjacielu? Zatroskał się Beauchamp. Widzisz, coś pękło mi w sercu. Nie można w tej chwili wyrzec się szacunku, zaufania i tej dumy, jaką czuje syn, przejmując po ojcu jego nieskazitelne imię. Przyjacielu, jak ja teraz będę się do niego zwracał? Mam cofnąć czoło, gdy zechce mnie pocałować? Mam cofnąć rękę, gdy ojciec poda mi swoją? A moja matko, moja biedna matko, mówił Albert, patrząc przez łzy na portret matki. Gdybyś tylko o tym wiedziała, jak bardzo musiałabyś cierpieć. Odwagi, rzekł Beauchamp, biorąc go za ręce. Ale kto nadesłał tamtą pierwszą wiadomość, która ukazała się w twoim dzienniku? Zawołał Albert. Za tym wszystkim kryje się czyjaś ukryta nienawiść, jakiś nieznany wróg. Tym bardziej zdobądź się na odwagę. Nie okazuj ani śladu niepokoju. Noś w sobie ten ból jak chmura nosząca w sobie zniszczenie do chwili, kiedy wybucha burza. Dalej, przyjacielu, oszczędzaj siły na moment, kiedy burza wybuchnie. Sądzisz więc, że to wszystko jeszcze się nie skończyło? Przeraził się Albert. Czy wciąż masz zamiar poślubić pannę Danglars? Dlaczego pytasz mnie o to właśnie teraz? Ponieważ mam wrażenie, że zerwanie lub urzeczywistnienie się tego małżeństwa jest w ścisłym związku z tematem naszej dzisiejszej rozmowy. Jak to? Rzekł Albert, znów się rozpalając. Myślisz, że pan Danglars? Pytam cię tylko, co z twoim przyszłym małżeństwem? Do diabła nie dopatruj się w moich słowach czegoś, czego w nich nie ma. Nie szukaj w nich jakichś ukrytych znaczeń. Nie szukam, a narzeczeństwo zostało zerwane. No tak, powiedział Beauchamp. A widząc, że młodzieniec znowu popada w melancholię, rzekł. Słuchaj, Albercie, wyjdźmy na spacer. Przejedziemy się konno albo faetonem, rozerwiesz się, wstąpimy gdzieś na śniadanie, a potem ty pójdziesz do swoich, a ja do moich spraw. Chętnie, rzekł Albert, ale przejdźmy się piechotą, bo zdaje mi się, że jak się zmęczę, to mi dobrze zrobi. Dobrze, rzekł Beauchamp. Przyjaciele wyszli na ulicę i poszli przez bulwar aż do kościoła świętej Magdaleny. Słuchaj, rzekł Beauchamp, skoro już tu jesteśmy, może wstąpimy na moment do hrabiego de Monte Cristo, rozerwiesz się. To człowiek stworzony do pokrzepiania duszy, on nigdy o nic nie pyta, a moim zdaniem najlepszymi pocieszycielami są ci, którzy nigdy o nic nie pytają. Dobrze, rzekł Albert, chodźmy do niego, lubię go. Monte Cristo aż krzyknął z radości, widząc, że młodzieńcy przyszli razem. No, spodziewam się, że wszystko już skończone i wyjaśnione. Tak, odpowiedział Beauchamp. Niedorzeczne pogłoski przycichły same, a jeśli zaczęłyby się znowu szerzyć, we mnie znalazłyby największego przeciwnika. Nie mówmy więc już o tym. Niech Albert powie panu, rzekł hrabia, że dałem mu taką właśnie radę. Ale dobrze, że tu jesteście, bo spędziłem dzisiaj tak fatalny ranek, jaki mi się jeszcze nie zdarzył. Ale co pan robi? Spytał Albert. Porządkuje pan swoje papiery? Moje? Dzięki Bogu nie. W moich papierach jest zawsze porządek. Po prostu dlatego, że ich nie mam. To papiery pana Cavalcantiego. Jakiego pana Cavalcantiego? Zapytał Beauchamp. Ach, tak, nie wiesz, to młody człowiek, którego pan hrabia wprowadza do towarzystwa, wyjaśnił Morcerf. Zaraz, zaraz, chwileczkę, zaoponował hrabia, nikogo nie wprowadzam, a tym bardziej pana Cavalcantiego. I który ma zająć moje miejsce przy pannie Danglars, dodał Albert, siląc się na uśmiech. Co mnie bardzo martwi, jak się zapewne domyślasz, mój kochany. Jak to, Cavalcanti żeni się z panną Danglars? Zdumiał się Beauchamp. Cóż to, wraca pan z dalekich krajów? Zdziwił się Monte Cristo. I to pan, dziennikarz ożeniony z plotką, nic o tym nie wiesz? Cały Paryż o niczym innym nie mówi. To pan skojarzyłeś to małżeństwo? Zapytał Beauchamp. Ja, panie ciekawski, niech pan nie opowiada podobnych rzeczy. Ja miałbym kojarzyć małżeństwa. Pan mnie jeszcze naprawdę nie zna. Sprzeciwiałem się temu ze wszystkich sił, odmówiłem nawet pośrednictwa. Teraz rozumiem, rzekł Beauchamp, zapewne przez wzgląd na naszego przyjaciela Alberta. Przez wzgląd na mnie? Spytał młodzieniec. Nie, na pewno nie. Niech hrabia sam przyzna i zaświadczy, że ciągle pana prosiłem o pomoc w zerwaniu tego narzeczeństwa. Na szczęście zostało zerwane. Hrabia utrzymuje, że nie jemu powinienem dziękować, wzniosę więc wzorem starożytnych ołtarz Deo Ignoto. Panowie, rzekł Monte Cristo, tak bardzo nie wtrącałem się do tej sprawy, że moje stosunki zarówno z teściem, jak i z tym młodym człowiekiem nieco się ochłodziły. Chyba tylko panna Eugenia, której najwidoczniej wcale nie spieszy się do małżeństwa, zachowała dla mnie trochę przyjaznych uczuć, bo zobaczyła, że nie mam zamiaru nastawać na jej ukochaną wolność. Mówi pan więc, że dojdzie do tego małżeństwa? O Boże, oczywiście, i to mimo tego, co na ten temat mówiłem. Ja wcale nie znam tego młodego człowieka. Mówi się, że jest bogaty i z dobrej rodziny, ale dla mnie to wszystko oparte jest na pogłoskach. Powtarzałem to panu Danglarowi do znudzenia, ale jemu ten Toskańczyk zawrócił w głowie. Doszło do tego, że wspomniałem o pewnej okoliczności, która jest chyba dość istotna. Młodzieniec został jeszcze jako niemowlę porwany przez cyganów czy zgubiony przez guwernera. Licho zresztą wie. Można być pewnym tylko jednego. Ojciec stracił go z oczu na co najmniej 10 lat. Co on robił przez te 10 lat? Gdzie się włóczył? Bóg jeden wie. Nie zrobiło to jednak na baronie żadnego wrażenia. Poprosił mnie tylko, żebym napisał do majora, aby przysłał papiery i oto one. Odsyłam je baronowi i jak Piłat umywam ręce. A panna Darmii, jak się do pana odnosi teraz, kiedy jej zabierasz uczennicę? Spytał Beauchamp. No, skąd mogę wiedzieć? Wyjeżdża podobno do Włoch. Pani Donglar mówiła mi o tym i prosiła, abym dał jej listy rekomendacyjne do impresariów. Napisałem parę słów do dyrektora teatru Val, który ma wobec mnie pewne zobowiązania. Ale co panu jest, Albercie? Tak pan posmutniał? Nie jest pan aby sam, o tym nie wiedząc, zakochany w panie Donglar? O ile wiem, nie, odpowiedział Albert, uśmiechając się smutno.
0: Powieść Radia Pogoda. Aleksander Dima, hrabia Monte Cristo. Czyta Wojciech Masiak.

7:04, jakaś podyta, 8:09, ktoś coś czyta, podyta, czyta, nie wiem, wiem, że dziś jest ona. 1:07, 3:05, ktoś mi wszystko dziś poplątał, ale jedno, jedno wiem, umówiłem się z nią na 9:00, tak mi do niej tęskno już. Zaraz wezmę od

celi, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś. Jak ten czas powoli leci, pierwsza, druga, wpół do trzeciej, do dziewiątej jeszcze tyle, tyle godzin. Gdyby można zrobić czary, ponapędzać te zegary, by dziewiąta wyda już. Bo umówiłem się z nią na dziewiątą, tak mi do niej tęsknę już. Zaraz wezmę od szefa akonto, kupię jej bukiecik róż. Potem kino, kawiarnia i spacer w księżycową jasną noc. I będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą.

0: potem kino, kawiarnia i spacer. Księżycową jasną noc i będziemy szczęśliwi, weseli, aż przyjdzie północ i nas rozdzieli. I umówię się znów na dziewiątą, na dziewiątą, tak jak dziś.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

0: usta milczą, śpiewa i wzrusza.
1: To dusza.
0: To dusza. Co to? Nieraz duszy sobie skrzydła dopinało.
1: To ciało. To ciało.
0: Dusza i ciało, serce i rozum, wiedza.

Karol Strasburger. Witam Państwa, miło, że jestem dziś z Państwem. Radio Pogoda gra świetną muzykę, jest radiem, którego słucham, więc gorąco Państwa wszystkich

0: to promocja.
1: Trzecia część alfabetu kabaretu tej zacznie się opowieścią o egipskich ciemnościach, a zakończy wspomnieniem programu Humor, Sketch, Piosenka, Wesołe Monologi i Ktoś z Warszawy. Po drodze dowiemy się też, co to jest gubileusz i jakie konsekwencje miało pewne spotkanie w pociągu przyjaźni relacji Charków-Warszawa.
2: Alfabet kabaretu tej słuchaj już w sobotę od 10:00 tylko w Radiu Pogoda. Zapraszają Piotr Sforakowski i Tadeusz Osipowicz.
0: Autopromocja.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Święty Antoni, serce zgubiłam za miedzą. Oj, co to będzie, Święty Antoni?

Święty Antoni, Święty Antoni, strach mnie od rana opada. Palą mnie skronie, w uszach mi dzwoni, już pewno wieś.

się w czwartek przypadkiem. Aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez nie w serce się wkradł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałam się nie na umyślnie, pomyślałam, że może czar pryśnie. Ale czarnica nic raczej wzrósł, niż li prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stanie.

0: tutaj przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartkiem.
1: Radio Pogoda 87 i 8 FM.

jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna?

ale z ciebie Boguś brak. Rusz się, bo tam w sklepie są cytryny. Przy okazji kwiaty kup, 5 lat temu był nasz ślub. Zapomniałeś, nie rób głupiej miny.

kupiłem bukiet róż. Chcę do żony wracać już. Nagle widzę, w sklepie są cytryny. Pół godziny człowiek stał, obok ona Bóg tak chciał.

miłość trwała 10 dni. Potem oświadczyła mi: Boguś, tyś mnie nieco rozczarował. Nie masz krewnych w Liverpool, nie grasz nigdy główny król.

0: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.
1: Oszukiwałeś mnie, dręczyłeś mnie. Na każdą prośbę mam odpowiedź, miałeś jedną, nie.

Kupi melodramat, nad miastem świt, na stole kwit z chemicznej pralni. Z krótkim dopiskiem odchodzę, odbierz sama. Z kim tak ci będzie?

bo już nie ja. A w końcu zerwać z kimś, zwyczajna rzecz. W końcu ja pierwsza dawno chciałam ci powiedzieć precz. Mógłbyś się kąpać albo jeść mi chleb. Mnie żadna siła wyrzuciłabym na zbity łeb. W końcu pal sześć,

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr, swe życie znów